miło mi, udajemy, że.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM jest 6.
1: Jest już pierwsza encyklika papieża Leona XIV, Magnifica Humanitas, o trosce o człowieka w dobie AI. Dokument został zaprezentowany w Watykanie przez samego papieża, kardynałów i świeckich naukowców. Mówiąc o swoim pierwszym dokumencie tej rangi, Leon XIV nawiązał do encykliki swego imiennika, która odpowiadała na wyzwania rewolucji przemysłowej.
2: Dzisiaj stajemy w obliczu przemian o podobnej skali, a być może nawet poważniejszych konsekwencjach. Sztuczna inteligencja już teraz ma wpływ na wiele dziedzin naszego życia i wpływa na decyzje, które kształtują współistnienie ludzi.
1: Leon XIV w swojej encyklice zaapelował o rozbrojenie sztucznej inteligencji, podobnie jak Kościół od dawna apeluje o rozbrojenie nuklearne.
2: Rozbrojenie nuklearne pozostaje służbą na rzecz pokoju i godności rodziny ludzkiej. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, czyli uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci.
1: Nie bójmy się sztucznej inteligencji, ale nieustannie stawiajmy sobie pytanie o człowieka, zachęcał papież.
2: Osoba ludzka nosi w sobie wolność, życie wewnętrzne oraz powołanie do miłości i oddawania czci Bogu, których żadna maszyna nie może zastąpić ani zablokować.
1: Więcej na temat tej encykliki można przeczytać na naszej stronie radiowarszawa.com.pl.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Prosta droga do Boga to festiwal uwielbieniowy, który odbędzie się 15 sierpnia w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem kardynała Roberta Saracha, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu oraz część koncertowo-modlitewną z udziałem tysięcy uczestników. Organizator Jerzy Szkamruk podkreślił w Radiu Warszawa, że festiwal ma być przestrzenią wspólnoty, radości i uwielbienia Boga, jednocześnie odpowiedzią na potrzebę jednoczenia wiernych wokół wiary i wartości duchowych.
4: Pokój, który otrzymaliśmy od Jezusa, zaczyna się u nas w sercu i jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, żeby się jednoczyć, żeby być razem, to z pewnością ten pokój osiągniemy.
1: Jak zaznaczył, wydarzenie ma łączyć elementy tradycji liturgii z nowoczesną formą muzyki i świadectwa, tworząc przestrzeń spotkania.

0: zorganizowanej przestrzeni. Organizatorzy spodziewają się nawet około 10 tysięcy uczestników. Festiwal będzie również związany z inicjatywą filmową poświęconą duchowości świętego Maksymiliana Marii Kolbego, mówił gość Radia Warszawa.
1: Już sporo środków zebranych. No niestety chcę zrobić jeszcze zdjęcia w Rzymie, dlatego że w Rzymie Maksymilian tę duchowość nabrał, tej duchowości naprawdę bardzo mocnej.
0: Część środków zebranych podczas wydarzenia ma wesprzeć produkcję filmu, który, jak zapowiadają twórcy, ma w pełni ukazać duchowe doświadczenie i przesłanie franciszkanina, ale także zachęcić do refleksji nad wiarą i sensem życia. W sobotę 6 czerwca na polach lednickich odbędzie się natomiast rocznicowy, bo 30. ogólnopolskie spotkanie młodych w apelu. Udział wezmą bracia Steze, którzy wcześniej modlić się będą z młodzieżą podczas jutrzni lednickiej w katedrze gnieźnieńskiej. Nabożeństwu przewodniczyć będą prymas polski arcybiskup Wojciech Polak oraz duszpasterz lednicki ojciec Tomasz Nowak. Hasło tegorocznej lednicy brzmi Genesis, czyli źródło, początek, bo jak tłumaczył w jednym z wywiadów dla katolickiej agencji informacyjnej ojciec Tomasz, rocznicowe 30. spotkanie ma być momentem, by iść, a właściwie lecieć dalej. Nawiązuje do tego zapowiadający je plakat, na którym widnieje drzewo wpisane w znak krzyża, którego korzenie sięgają źródła, jakim jest chrzest.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: 6 rano na zegarze, a na termometrach już 17 stopni w stolicy. Ciepło również w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim czy Pruszkowie. Tam 15 kresek na termometrach. Maksymalna temperatura we wtorek to 26 stopni. Dużo słońca, ale też będzie mocno wiało. Do 50 km na godzinę będą sięgały porywy wiatru. W nocy z wtorku na środę możliwy deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Musi tak latać ta mucha?
6: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
5: Jarek, weź ją wypuść.
6: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
5: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
6: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
5: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
6: A żebyś wiedziała.
5: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
6: Załatwię to.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolice i okolice.
5: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
6: i Weronika Ostrowska.
5: Mucha też?
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
8: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
4: O reklamie.
3: 7 minut po godzinie 6, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś jest wtorek, 26 dzień maja. Oczywiście wszystkim mamom składamy gorące życzenia i podziękowania za ich poświęcenie. Specjalnie dla Was, Chris Rea.

0: kwadrans po godzinie 6 czas na lekturę Pisma Świętego, którą przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała Teresa Pieczyńska.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
2: Święty Piotr wzywa nas do nieustającego dążenia do osiągnięcia świętości życia. Utwierdza nas w poczuciu szczególnego dziejowego uprzywilejowania poprzez możliwość podążania śladami zmartwychwstałego i korzystania z jego nauczania. To, co było niedostępne dla proroków starotestamentalnych, zapowiadających nadejście Mesjasza i karmiących się nadzieją jego poznania, stało się udziałem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, mogących czerpać z nauczania Chrystusa, a w ślad za nimi także i naszym i współczesnych uczestników Nowego Przymierza. Sakramenty święte, które pozostawił nam Chrystus, mają dopomóc w osiągnięciu zbawienia. Chrzest zapoczątkowuje w nas nowe życie, uzdalnia i umacnia do podjęcia tego wielkiego wyzwania, jakim jest bycie chrześcijaninem. Kolejne sakramenty, do których przystępujemy, wprowadzają nas w głębie tajemnicy odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz umacniają na drodze do osiągnięcia szczęścia wiecznego w niebie. Święty Piotr zachęca nas do trwania w nadziei na zbawienie, do upodobnienia się w swoim postępowaniu do dzieci poprzez czystość i szczerość intencji, posłuszeństwo nakazom i wierność prawu Bożemu. Winniśmy mieć zawsze na uwadze to, że dzięki naszej chrześcijańskiej postawie przyczyniamy się do umocnienia i trwałości Kościoła Chrystusowego na ziemi.

0: fragment Ewangelii i skomentuje go ksiądz Adam Olasek.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Piotra, który mówi do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. To zdanie nie jest skargą ani buntem, ale szczerym pytaniem człowieka, który naprawdę zaryzykował swoje życie dla Jezusa i teraz próbuje zrozumieć sens tej drogi. W jego słowach kryje się zarówno wdzięczność, jak i ukryte pytanie, co z tego wynika. Jezus odpowiada Piotrowi nie tyle wyjaśnieniem, ile obietnicą. Pokazuje, że logika Ewangelii nie opiera się na bilansie strat i zysków, ale na zaufaniu. Nikt nie opuszcza domu z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz i życia wiecznego w czasie przyszłym. Te słowa odsłaniają, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka z pustymi rękami, nawet jeśli jego droga ucznia wiąże się z wyrzeczeniem i krzyżem. To doświadczenie Piotra bardzo łatwo staje się także naszym doświadczeniem. Pojawia się w nas pytanie: inni mają lepiej. Widzimy, że ktoś ma więcej spokoju, zdrowia, powodzenia, łatwiejsze życie, a my czasem idziemy drogą, która wydaje się trudniejsza, bardziej wymagająca, mniej opłacalna. I wtedy rodzi się pokusa porównywania, która potrafi odebrać pokój serca. Jezus jednak nie zatrzymuje nas na porównywaniu. Zaprasza, byśmy zobaczyli głębiej, że życie z Nim nie jest konkurencją, ale drogą osobistej relacji. To, co oddane Bogu, nie ginie, ale zostaje przemienione. Czasem w sposób, którego od razu nie widać, ale który z czasem okazuje się prawdziwym stokroć więcej. W takich chwilach ważne jest, by nie uciekać od własnych uczuć. Wiara nie polega na ich wyparciu, ale na przeżywaniu ich w obecności Jezusa. Dzisiejsze wspomnienie świętego Filipa Neri przypomina nam, że chrześcijaństwo nie jest smutnym obowiązkiem, ale drogą radości, która rodzi się z bliskości Boga. Jego życie pokazuje, że nawet w prostocie i codzienności można doświadczać głębokiej wolności serca. Dziś, 26 maja, w Dzień Matki, ta Ewangelia nabiera szczególnego znaczenia. Dziękujemy Bogu za nasze mamy, za ich miłość, obecność i wiarę, którą często przekazują w ciszy i wierności. Ja także dziękuję za moich rodziców, Aleksandrę i Jerzego, którzy przekazali mi wiarę, oraz za moją mamę, która w dniu moich narodzin zawierzyła mnie Maryi. W tym zawierzeniu jest echo dzisiejszej Ewangelii. Oddanie Bogu tego, co najcenniejsze, z ufnością, że On prowadzi dalej. W dniu moich święceń kapłańskich dziękuję Bogu za dar kapłaństwa i ósmą rocznicę święceń. To droga, która nie zawsze jest łatwa, ale jest drogą, na której wciąż na nowo okazuje się prawdziwe to, co mówi Jezus, że nikt, kto idzie za Nim, nie zostaje bez owocu. Dlatego pytanie Piotra jest etapem drogi. Ważne tylko, by nie zatrzymać się na nim, ale pozwolić Jezusowi odpowiedzieć. A jego odpowiedź zawsze prowadzi głębiej niż porównania i kalkulacje. Prowadzi do zaufania, że On sam jest największym darem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W tej mszy świętej modlę się o Boże błogosławieństwo dla Alicji. W naszych sercach pamiętamy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, przeprośmy Boga za nasze grzechy i prośmy Go o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi. Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie. Za wstawiennictwem świętego Filipa Nereusza, dobremu Bogu, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za powołanych do służby w Kościele, aby pełni radości i optymizmu pełnili swoją misję. Ciebie prosimy. Módlmy się za ustanawiających prawo, aby zawsze szanowali wartość życia małżeńskiego i rodzinnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze mamy, aby cieszyły się wdzięcznością swoich dzieci i podążały drogą świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za nasze zmarłe mamy, aby dostąpili wiecznej radości i pokoju w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej mszy świętej, abyśmy prowadzili życie pełne miłości i wierności naszemu powołaniu. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i zapal w nas ogień miłości do Ciebie oraz do naszych bliźnich, przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Posileni chlebem eucharystycznym prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Filipa zawsze pragnęli chleba, który daje życie wieczne, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: to Mateo w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Jest siódma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Fałszywe alarmy w sprawie mieszkania Karola Nawrockiego. Jest ruch prokuratury. Moskwa wzywa do opuszczenia Kijowa. Polskie MSZ odpowiada. Dziś Dzień Matki. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, których skutkiem było siłowe wejście służb ratowniczych do domu rodziny prezydenta. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fikcyjne, a w lokalu przebywały jedynie zwierzęta. Rzecznik prokuratury Mariusz Duszyński powiedział, że przeprowadzenie śledztwa powierzono gdańskim funkcjonariuszom policji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: To wszczęte śledztwo ma na celu przede wszystkim ustalenie sprawcy tego fałszywego alarmu, no i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W toku tego postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą bardzo intensywne działania. Jest to początkowy etap postępowania, więcej nie mogę w tej chwili powiedzieć.
1: W ubiegłym tygodniu kilkanaście fałszywych zgłoszeń otrzymała policja w Warszawie. W niedzielę odbyła się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej premier i szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Moskwa zapowiada kolejne uderzenia na Kijów i wzywa cudzoziemców, w tym dyplomatów, do jak najszybszego opuszczenia miasta. Rosyjskie MSZ precyzuje, że chodzi o planowane ataki na cele militarne i centra decyzyjne. Oświadcza, że polskie MSZ z kolei oświadcza, że ataki na Ukrainę, w tym na obiekty i ludność cywilną, będą traktowane jako akty nieuzasadnionej agresji. Podkreślono, że jakiekolwiek ataki na przedstawicielstwa dyplomatyczne powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne będziemy traktowali w związku z tym jako celowy i zamierzony, napisano w komunikacie polskiego resortu spraw zagranicznych. W nocy z 23 na 24 maja Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Użyła dronów i rakiet, które uszkodziły bądź zniszczyły kilkaset budynków, w tym centrum Kijowa.
3: To się dzieje lokalnie.
1: Blisko 15 milionów na ekologiczne inwestycje. Samorząd Mazowsza przekaże środki gminom. O wsparciu z programu Mazowsze dla Klimatu mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4: Mazowsze dla Klimatu to, tak jak sama nazwa mówi, inwestycje skierowane do dbania o klimat, czyli w pierwszej kolejności były brane pod uwagę sprawy dotyczące wymiany lamp na energooszczędne, oczywiście tężnie, no i część zielono-błękitnej infrastruktury.
1: Dofinansowanie otrzymało 137 gmin, do których trafi łącznie ponad 14 900 000 złotych. Maksymalna kwota dotacji sięga 200 000 złotych. 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Święto ma uhonorować

0: ze mną grać w gry planszowe.
1: Dzień Matki jest obchodzony w ponad 140 krajach świata, ale w różnych terminach. Tylko w Polsce jest to 26 maja.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. To dziś będzie jedyny widok na niebie. Żadne chmury się nie będą pojawiać. Bardzo ciepło od samego rana.
5: Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 27 stopni. O tej porze już 18. To Warszawa, 17 w Otwocku, w Wołominie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. A jutro już odrobinę chłodniej. Maksymalnie 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
5: Jak się wstawało?
4: No jakoś tak ciężko, wiesz? Tak człowiek się do weekendu przyzwyczaił, nagle bach, poniedziałek, po poniedziałku wtorek, więc dopiero dzisiaj trzeba się rozruszać.
5: Zobaczymy, jak będzie jutro, ale na pewno dzisiaj pamiętamy o wszystkich mamach. No i my dzisiaj także naszych radiowych różnych mam pytamy o to, czego życzą innym mamom. Życzenia będzie składać Marzena Borysewicz i Zofia Kozerabska. Posłuchajmy.
6: Żeby się czuły najpiękniejszymi na świecie dla swoich dzieci, bo właśnie takimi dla nich są.
7: Tego, żeby były wdzięczne za to, co mają i za to, kogo mają, bo to też się będzie zmieniać. I jest czasami trudno, ale to trudno ma też swoją wagę taką dobrą, która później jakoś pomaga. Jakoś moje doświadczenie jest takie, że po różnych moich trudno przychodzi ten mały człowiek, który się przytula i mówi: mamo, kocham cię. Ostatnio przyszła do mnie i powiedziała: mamo, dziękuję, że mnie kochasz. I poszła sobie z powrotem do swoich spraw. Było to bardzo piękne doświadczenie.
5: Gdzież może małego człowieka ci dzisiaj rano zabrakło, który by powiedział: tato, kocham cię?
4: No, ja jeszcze muszę poczekać.
5: Muszą wstać
4: jeżeli
5: najpierw ci mali ludzie.
4: No to po pierwsze, później wrócić z przedszkola muszą, więc jeszcze trochę się zejdzie.
5: Dużo roboty, zanim dojdzie do tego radosnego momentu. Drogie mamy, jeżeli chcecie się podzielić dzisiaj swoim doświadczeniem macierzyństwa, życzyć innym mamom, to telefony oczywiście nasze dla was otwarte. 512-700-444, 512-700-555. A teraz dedykacja dla wszystkich mam, dla mojej mamy Iwony, wszystkiego najlepszego.
4: Dla mamy Krystyny też, chociaż pewnie śpi.

0: Zdarzenie drogowe w rejonie skrzyżowania Kijowskiej i Brzeskiej i są utrudnienia w kursowaniu linii 7, 13 i 28, utrudnienia także dla kierowców.
1: Tu i teraz.
2: 26 maja to dzień, kiedy świętują wszystkie mamy, wszystkie, które cieszą się, wszystkie te, które też przeżywają swoje trudności, wszystkie te, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. O tych różnych trudnych sytuacjach przede wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać z Katarzyną Woś, kierownikiem Domu Samotnej Matki Bezpieczna Przystań Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Zielonce, psychologiem i terapeutą uzależnień. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Pani Katarzyno, w tym domu Dzień Matki to jest radosne święto?
3: Tak, jak w każdym. Dzieci kochają mamy, więc świętują razem z mamami. Są laurki, są prezenciki z przedszkoli, ze szkół. Także jak dla każdej mamy.
2: Jak wygląda codzienność w tym domu, o którym dzisiaj rozmawiamy, w Domu Samotnej Matki Bezpieczna Przystań?
3: Dla każdej mamy trochę inaczej, tak? Bo mamy, które, nie wiem, są w ciąży dopiero, tak? Inaczej funkcjonują, tak? Mamy, które mają maleńkie dzieci, no to też nimi się zajmują. Są mamy, które już posyłają dzieci do żłobka, przedszkola, usamodzielniają się, szukają pracy, tak? Znajdują pracę i pracują, tak? Więc to dla każdej mamy trochę inaczej ten dzień wygląda. Tak jak to w rodzinach, tak? W zależności od etapu życia.
2: Jak wygląda sytuacja tych kobiet, które trafiają do Domu Samotnej Matki? Jakie to są sytuacje, z którymi się zmagają?
3: Przede wszystkim jeden rodzaj to jest kobiet z dziećmi, czy też ojców z dziećmi, czy opiekunów prawnych z dziećmi, bo Dom Samotnej Matki myląco mówi tylko o matkach, tak? To jest, że zostało z poprzednich lat, natomiast już od ostatniego rozporządzenia przyjmujemy również ojców z dziećmi w trudnych sytuacjach, czy opiekunów prawnych, czyli to dziadki, tam ciocie, tak, jeśli są opiekunami prawnymi z dziećmi i znajdują się w takich trudnych sytuacjach. I te trudne sytuacje to jest przede wszystkim bezdomność, czyli na przykład utrata miejsca zamieszkania lub perspektywa utraty. To może się wiązać z brakiem finansów, ale też na przykład z tym, że najemca odmówi, tak, albo że dom idzie do remontu i trzeba się wyprowadzić, w którym się wynajmowało, tak, albo ten, no, i to jest jeden rodzaj. Drugi to jest brak często środków finansowych, że nie można zapłacić czynszu za następny miesiąc po prostu i środków do życia i tak się czasami dzieje. Lub też no, sytuacje bardzo przykre i trudne, kiedy po prostu no, trzeba opuścić miejsce, gdzie się do nas, do tych matek, tak, czy do tych ojców z dziećmi, mieszkający z nimi, nazwę współlokatorzy, bo to są różne osoby z rodziny, ale z rodziny, nie z rodziny, tak, konkubenci, mężowie, żony, odnoszą przemocowo, tak, i to i od tej przemocy należy uciekać, tak, to jest bardzo szkodliwe dla psychiki zarówno matek, jak i dzieci. W związku z tym część matek mamy takich z interwencji, z przemocy właśnie.
2: Najczęściej te zgłoszenia do domu to telefonicznie się odbywają. Jak to najczęściej wygląda? Czy jest tak, że ci, którzy wiedzą, że potrzebują tego rodzaju pomocy, zgłaszają się wtedy, kiedy trzeba, jak jeszcze można czemuś zapobiec? Czy najczęściej jest to jednak już w takiej kryzysowej mocno sytuacji?
3: Trudno jest z takim, bo ja myślę, że też ludzie rzadko wierzą w to, że spotka ich taka sytuacja, że będą bezdomni lub będą musieli gdzieś uciekać. Jeśli to przewidują, to się z nami kontaktują, tak? My mamy, każdy powiat powinien mieć swój dom, tak? Zabezpieczony dla mieszkańców, więc my jesteśmy dla powiatu mińskiego, mamy 20 miejsc, 3 miejsca dla Kozienickiego i 3 dla Sokołowskiego. Są dwa tryby. Jeden jest nagły, tak? Czyli kiedy dzwoni do nas matka z danego powiatu, tak? Mówi, że jest takiej w takiej sytuacji. To jest też weekendowy tryb, tak? Bo wtedy nie działają na przykład OPS-y. I wtedy ona po prostu do nas przyjeżdża, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, jest zakwaterowana, tak? I procedura rusza z miejsca już bycia u nas, tak? I to są te nagłe przypadki. Zresztą o tym wszystkim można przeczytać na naszej stronie. Tam jest rozdzielone na te nagłe i właśnie jak zrobić to ze skierowaniem. Jak jest taki czas, że wiadomo, że będzie trzeba opuścić, to należy to realizować przez OPS, Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam należy złożyć podanie do PCPR-u, że chce się rodzina ubiegać o dom samotnej matki. Oni przygotowują dokumenty. Trzeba, mają 14 dni na to, tak? No jeśli przez 14 dni dana mama nie ma żadnej odpowiedzi, to już niech dzwoni do nas, kontaktuje się z nami bezpośrednio, tak? Zresztą zawsze można się z nami skontaktować bezpośrednio. Wtedy my też możemy pomóc ocenić, czy jest to na tyle pilne, żeby do nas przyjść. Zostawi pani to wszystko, tam jest zbyt niebezpiecznie, tak? I niech pani przyjeżdża, tak? Czy rzeczywiście można to zrobić przez OPS? Często się z nami kontaktują pracownicy OPS-u, tak? Że jakby uruchamiają, mówią, uprzedzają, że mają taką mamę, że rozmawiają na ten temat.
2: Jak wygląda już ta pomoc na miejscu? Bo jak rozumiem, muszą się państwo zatroszczyć o jak najróżniejsze potrzeby. Z jednej strony jest mama, czy też tata, inny opiekun prawny, z drugiej strony dziecko, które też potrzebuje wsparcia dla siebie.
3: Na miejscu przede wszystkim jest wytchnienie, bo jest dach nad głową, jest jakieś podstawowe jedzenie i można odetchnąć, można się nie bać i wie się, że przynajmniej na 3 miesiące jest dach nad głową, a często potem można wystąpić o przedłużenie tego pobytu. I to jest pierwsze, taki moment wytchnienia, bezpieczeństwa. Potem podejmują pracę z naszymi klientami. Mamy pracownika socjalnego, który pomaga uregulować te wszystkie sprawy socjalne, czyli, nie wiem, podania o mieszkanie socjalne, podania o zasiłki, czy da się tam zrobić jakieś orzeczenie, czy różnymi aspektami się zajmuje ten pracownik socjalny. Oprócz tego, że zajmuje się także wspieraniem, takim bardzo dużym stawianiem na nogi. Kontaktuje z organizacjami różnymi pomocowymi, tak, gdzie matka może uzyskać pomoc. Jest też pedagog na terenie ośrodka, terapeuta pedagogiczny, który współpracuje z mamami w celu tam modyfikacji wychowawczych, czasami trudności, ale przede wszystkim pracuje z dziećmi w celu wyrównania deficytów, też przyjrzenia się, zrobienia dobrej diagnozy, kieruje na diagnozy wczesnego wspomagania rozwoju, czy też na diagnozy pedagogiczne, tak, w kierunkach dysleksji, dysgrafii, tak, czy też w ogóle na przykład zaburzeń jakichś w ogóle takich orzeczeń o niedostosowaniach, tak, dzieci, bo wszystkie te cała ta dokumentacja ułatwia opiekę nad dziećmi też w obszarze szkoły, przedszkola, żłobka, tak, to jakby te dzieci dostają wtedy więcej zajęć różnych terapeutycznych. Oprócz tego prowadzi zajęcia terapeutyczne wyrównawcze po prostu u nas na terenie ośrodka, czyli jak tam dzieci przychodzą z zaległościami, z tabliczki mnożenia, tak? To nasza pani robi cuda i te dzieci się nauczyły tabliczki mnożenia, tak? Wreszcie.
2: Co jest najważniejsze dla kobiety, czy też dla mężczyzny? Pani powiedziała, że ten dom samotnej matki to nazwa myląca, więc tak powtarzam to, żeby naszym słuchaczom też zapadło w pamięć. Co jest najważniejsze dla takiej osoby, żeby zacząć odbudowywać swoje życie?
3: Są dwa obszary. Jeden to bardzo, bardzo bym chciała, żeby były mieszkania socjalne i komunalne dla tych rodzin. Czego nie ma. Na 5 lat, 6, jak ja jestem tu kierownikiem, jedna mama wyszła do mieszkania socjalnego. Nie ma tych mieszkań. No, wynajęcie dla tych mam mieszkania za 3,5 tysiąca, jakiejś kawalerki z wnęką, tak, czy dwupokojowego, graniczy z cudem. Już nie mówiąc o tym, że w świetle przepisów, które są w Polsce, nikt prawie nie chce matce samotnej wynająć mieszkania. I to są wielkie trudności. Mieliśmy mamę, która miała pieniądze na 3 czynsze z góry, miała stałą pracę, tak, na czas nieokreślony, tak, i szukała mieszkania. Przedłużaliśmy jej pobyt, ponieważ szukała mieszkania przez pół roku. Więc to naprawdę jest trudne. Ten problem mieszkaniowy, który dotyczy wszystkich Polaków, nie oszukujmy się, tak? Tutaj się bardzo nasila z uwagi na jednego rodzica, który to finansuje. Utrzymanie tych dzieci. Często bardzo długo mamy czekają na alimenty. Często muszą się najpierw odbyć sprawy uznające ojcostwo, tak? Więc ten dach nad głową jest bardzo ważny, ponieważ nie będzie ich zmuszał do podejmowania związków, które ten dach nad głową dają. Po prostu. I to jest jedna taka bardzo ważna rzecz, którą bardzo bym życzyła sobie, żeby to było dostępne dla nich. A druga rzecz to myślę, że to co pomaga, no tu potrzeba byłoby wieloletniej terapii. Też dlatego, że część matek, która do nas trafia, to są matki, które mają tak trudne historie ze swojego dzieciństwa, więc one już tak dużo dźwigają, a jeszcze dźwigają cały trud wychowywania dzieci w samotności, bez wsparcia rodziny, bo tam najczęściej tej rodziny nie ma wspierającej, bez właśnie jakichś zasobów takich sieci, nawet już nie najbliższej rodziny, ale nawet jakiejś takiej dalszej rodziny, która pomaga, przecież wszyscy, nie wiem, większość z nas, prawda, korzysta z takiej sieci, nie wiem, babci, która przyjdzie, cioci, do której można pojechać, tak, kogoś takiego, no to część u nas tych klientów nie ma takiej sieci dobrej wsparcia, a więc dźwigają to wszystko samotnie.
2: Co rządzący mogliby zmienić w Polsce, żeby było
3: te
2: lepiej mieszkania, te mieszkania?
3: Zdecydowanie, to absolutnie, to jest krok, który bardzo by zmienił sytuację wielu osób, tak? Naprawdę, to ja nie mówię, że to rozwiąże wszystkie problemy, bo nie, tak? Bo ma się złe wzorce z domu, tak? Bo trzeba przepracować traumy, które się miało. I pani, czasem jak ja słucham historii tych matek, to można by obdzielić kilka osób tymi traumatycznymi wydarzeniami od dzieciństwa, z którymi one miały do czynienia, tak? To naprawdę, to ja tak patrzę i myślę, Boże, jaka dzielna, tak? Że w ogóle dotrwała, że jeszcze, nie wiem, jest serdeczna dla swojego dziecka, tak? Więc no tutaj przede wszystkim tych mieszkań, bo ten dach nad głową to jest bezpieczeństwo, tak?
2: Czego pani nauczyła się od tych mam, które są w tym domu, o macierzyństwie?
3: Zabrzmi okropnie, życie nie jest sprawiedliwe. Niektórzy mamy dużo trudniej. Zobaczyłam, ile moje własne dzieci dostają. Nie tego, co planowałam dawać, tylko tego, co jest bokiem dawane, czyli jakby z zasobów rodzica i z zasobów rodziny i z dziadków, babć, cioć, wujków, do których się jeździ, rozmawia, z całej tej sieci takiej. No, zobaczyłam, że życie nie jest sprawiedliwe i że niektórzy muszą być bardzo dzielni.
2: A czego życzyłaby pani dzisiaj tym mamom ze swojego domu, z domu samotnej matki?
3: Wiary w siebie. Odwagi. To, że ktoś nas źle traktował, to nie znaczy, że jesteśmy gorsi. To na pewno nie. I że to w ogóle o nas nic nie mówi, że nas ktoś źle traktował. Wiary też w przyszłość, bo dobre rzeczy się zdarzają i przychodzą. I trzeba umieć je wziąć. No tego bym im życzyła, tak? Przede wszystkim takiego odbudowania się w sobie. Zobaczenie, jakie są dzielne tak naprawdę w tym wszystkim trudnym, choć czasami myślą, że są do niczego, tak? Że wszystko nawaliły, tak? To nieprawda.
2: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Katarzyna Woś, kierownik Domu Samotnej Matki Bezpieczna Przystań Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Zielonce, psycholog i terapeuta uzależnień. Bardzo pani dziękuję za to ważne doświadczenie, także pani przekazane naszym słuchaczom. Dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Jest 7:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Uwaga pasażerowie warszawskich komunikacji publicznej. Z przyczyn technicznych w rejonie przystanku Park Praski występują utrudnienia w kursowaniu linii 4, 13, 20, 23, 26, 160 i 190. Możliwe opóźnienia kursów. Nowe zasady dla e-hulajnóg w Warszawie. Porozumienie ZDM z operatorami spowoduje zwiększenie liczby miejsc z ograniczeniem prędkości do 12 km na godzinę oraz z całkowitym zakazem poruszania się na e-hulajnogach i ich parkowania. Ponad 1 200 000 zł z Unii Europejskiej dla Otwockiego Szpitala Powiatowego. Wsparcie zostanie przeznaczone na przebudowę i wyposażenie jednego z pięter w budynku szpitala przy ulicy Batorego 44. Jak warszawiacy korzystają z kultury? Mówi o tym opublikowany wczoraj raport. Wyniki pokazują wyraźną dominację kina, do którego przynajmniej raz w roku chodzi 52% warszawianek i warszawiaków. Dalej teatr, muzyka czy biblioteki. To była noc pełna emocji. Podczas wieczoru panieńskiego w Warszawie turystki z Holandii zgubiły telefon z biletami lotniczymi. Na pomoc ruszyli strażnicy miejscy, którzy pomogli odzyskać smartfon pozostawiony w pojeździe przewozów na aplikację.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Dzisiaj bardzo dużo słońca, bardzo ciepło. Niczym lato, a jeszcze 3 tygodnie wiosny.
7: Maksymalnie na termometrach nawet 27 stopni w stolicy i w okolicy. O tej porze 17 w Wołominie, w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, w Legionowej, 18 w Warszawie. Jutro odrobinę chłodniej, maksymalnie 21 stopni, w czwartek maksymalnie 20, a potem znów cieplutko.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dziś Dzień Matki, 26 dzień maja. Proszę o tym pamiętać. Bardzo ważne święto wszystkich mam. No i w samorządach też
2: są mamy.
1: Są, tak.
2: I posłuchajmy teraz, co o swojej roli jako mamy mówi Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego.
3: Jak pomóc odpocząć mamom? Ja myślę, że mamy powinny odpoczywać i ja tak lubię odpoczywać aktywnie. Lubię wygospodarować każdego dnia trochę czasu na to, żeby mieć czas na sport, na bieganie, na rolki, na jakieś ćwiczenia. I fajnie też jest, kiedy w ten odpoczynek aktywny włączają się nasze dzieci. Moje dzieci lubią iść ze mną i kiedy ja biegam, one na przykład jadą koło mnie rowerem albo na rolkach i to jest taki fajny czas. W ogóle myślę, że łączenie aktywności, na przykład bycie razem z aktywnością sportową jest po prostu ułatwieniem, daje odpoczynek, ale jednocześnie nie zabiera mi tego czasu, którego i tak mam bardzo mało dla moich dzieci.
1: No i bardzo dobry sposób na to, żeby spędzać czas razem. A teraz na zupełnie inną stronę od Warszawy się przeniesiemy.
4: Agnieszka Powała, wójt gminy Nieporęb. Co zrobić, żeby mamom było lżej? Ja postrzegam to, patrzę na to w ten sposób, że dbałość o placówki, w których przebywają dzieci, żeby czuły się w nich bezpiecznie, to wtedy rodzic odczuwa poczucie bezpieczeństwa i nie troszczy się tak, nie jest nerwowy. To myślę, że to jest dla mnie ważne. Ale też zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieciaków, co dla mam i dla rodziców jest bardzo ważne, żeby mogły być tutaj blisko pod ręką. I to myślę jest najważniejsze.
2: Czyli mamy potrzebują, żeby dzieci były bezpieczne. To jest też podsumowanie tej wypowiedzi. A drogie mamy, to oczywiście nie jest koniec naszego świętowania razem z wami. Jeżeli wy chcecie swoim mamom zadedykować piosenkę albo złożyć życzenia, to dzwońcie do nas, piszcie SMS-y 512 700 555 lub 444.

0: Utrudnień w komunikacji miejskiej to dzisiaj sporo. Jak informuje warszawski transport publiczny, są utrudnienia w kursowaniu linii tramwajowych 4, 13, 20, 23, 26 w rejonie przystanku Park Praski. Dotyczy to także autobusów linii 160 i 190 i mamy jeszcze utrudnienia w kursowaniu linii 332.
1: Aleja Józefa Becka, zakorkowana w tym momencie, aż do Służewa i tutaj do wysokości Alei Wilanowskiej mniej więcej postoicie. Postoicie oczywiście w Alejach Jerozolimskich już na całej długości o tej porze, w Alei Prymasa Tysiąclecia także, na Kasprzaka do zjazdu w Aleje Prymasa i warto odnotować też utrudnienia w okolicach węzła Konotopa, zjazd z trasy S8 i na autostradę i na południową obwodnicę Warszawy. Tutaj większy korek, oczywiście most Grota Roweckiego standardowo i wcześniej okolice już od wysokości ulicy Głębockiej zakorkowane.

0: Bóg jest pełen radości, dlatego diabeł ucieka przed prawdziwą radością. Tak mawiał święty Filip Neri, z którym dzisiaj spotkamy się w naszym radiowym spotkaniu.
1: Za 10 minut 8.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Chcesz głosić dobrą nowinę? A może tylko chcesz się dobrze modlić? Czytaj zatem dobrych pisarzy. Najlepiej tych, których imiona zaczynają się na literkę Eś. Świętego Augustyna, świętego Bernarda i tak dalej i tym podobne. Celne i z poczuciem humoru. A to słowa świętego kapłana Filipa Nereusza. Powiedziane prosto i bez zadęcia, z uśmiechem na twarzy i z figlarnym błyskiem w oku. I ta niekłamana radość oraz otwartość tego człowieka udzielała się słuchającym. Była wręcz zaraźliwa, gdy bowiem 26 maja 1595 roku nasz patron, który całe swoje życie związał z Rzymem, umiera, to mieszkańcy wiecznego miasta, pytani o niego, zgodnie odpowiadają: szkoda, że odszedł. Rozjaśniał bowiem nasze ulice i domy swoim uśmiechem. Sprawiał wrażenie człowieka bezwzględnie szczęśliwego, miał poczucie humoru i potrafił jednać sobie ludzi. To najpiękniejsza laudacja na jego cześć. Z dokumentów historycznych wiemy, że ksiądz Filip Nereusz część tej popularności zawdzięczał swojej miłej powierzchowności i osobistemu urokowi, ale z tych samych zapisków wiemy także, że prawdziwym i niewyczerpanym źródłem jego uśmiechu była realnie doświadczana miłość Chrystusa, który objawiał mu się na modlitwie i uczył dystansu do samego siebie oraz słuchania innych. Cenne rady, które święty Filip Nereusz przekuł w rewolucyjną jak na XVI wiek ideę oratoriów, przestrzeni spotkań, rozmów, wspólnej zabawy i modlitwy duchownych i świeckich, bo jak mawiał, duszą każdej reformy jest reforma duszy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Diament Izalia. To dzisiaj w przypadku dnia mamy dobre określenie.
1: Diamentami jesteście, drogie panie. Już za chwilę ósma.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zmieniamy się dla państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
0: Minęła ósma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Zderzenie pociągu z ciężarówką w Wielkopolsce. Są pierwsze ustalenia w sprawie wypadku. Stany Zjednoczone zaatakowały na Bliskim Wschodzie. W serwisie także polskie wątki w pierwszej encyklice Leona XIV. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Policja ujawnia pierwsze informacje o możliwym przebiegu wypadku w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce. Kierowca samochodu ciężarowego tuż przed wypadkiem, zgodnie z przepisami, zatrzymał się przed przejazdem.
6: Samochód ciężarowy zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, ale niestety nie wiadomo dlaczego. Tuż przed tym pociągiem, który zbliżał się do tego miejsca, ciężarówka ruszyła i doszło do zderzenia.
5: Wyjaśnia Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Do zderzenia pociągu z ciężarówką doszło w poniedziałek po południu. Kierowca samochodu zginął na miejscu. 17 pasażerów zostało lekko rannych. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Siła wypadku była na tyle duża, że dwa człony pociągu wypadły z szyn.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Armia amerykańska przeprowadziła uderzenia defensywne na irańskie cele wojskowe, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Doszło do nich w południowej części Iranu. Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by otworzyć cieśninę Ormus, skomentował atak przebywający w Indiach amerykański sekretarz stanu.
8: Marco Rubio stwierdził, że cieśnina Ormus zostanie otwarta w ten czy inny sposób. W Katarze trwają rozmowy poświęcone porozumieniu pokojowemu z Iranem. Stany Zjednoczone, pomimo obowiązującego rozejmu, zdecydowały się na uderzenie na cele w południowym Iranie, w pobliżu cieśniny Ormus. Zniszczono jednostki marynarki wojennej, które miały przygotowywać się do spuszczenia w cieśninie min morskich.
5: Relacjonował Tomasz Sajewicz.
7: Dzieje się blisko.
5: Dziś Dzień Matki, święto motywujące do wdzięczności wobec naszych mam, ale także refleksji nad losem rodziców, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji. Wielu z nich korzysta ze wsparcia Domu Samotnej Matki Bezpieczna Przystań, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Zielonce. Trafiają do nas nie tylko samotne matki, ale także ojcowie, mówiła w poranku z Radiem Warszawa kierownik ośrodka Katarzyna Woś.
9: Trudne sytuacje to jest przede wszystkim bezdomność, czyli na przykład utrata miejsca zamieszkania, perspektywa utraty. To może się wiązać z brakiem finansów, ale też na przykład z tym, że najemca odmówi, tak? Albo że dom idzie do remontu i trzeba się wyprowadzić, w którym się wynajmowało, tak? I to jest jeden rodzaj. Drugi to jest brak często środków finansowych, że nie można zapłacić czynszu za następny miesiąc po prostu i środków do życia i tak się czasami dzieje.
5: Katarzyna Woś mówiła także o najważniejszych systemowych wyzwaniach w kontekście pomocy samotnym rodzicom.
9: Ten problem mieszkaniowy, który dotyczy wszystkich Polaków, nie oszukujmy się, tutaj się bardzo nasila z uwagi na jednego rodzica, który to finansuje. Utrzymanie tych dzieci często bardzo długo mamy czekają na alimenty. Często muszą się najpierw odbyć sprawy uznające ojcostwo, tak? A druga rzecz to myślę, że to, co pomaga, no tu potrzeba byłoby wieloletniej terapii.
5: Do domu Bezpieczna Przystań trafiają głównie rodzice z trudnej sytuacji z powiatu wołomińskiego.

0: rocznicę Magnifica Humanitas poświęcone zostało bogatemu magisterium społecznemu Jana Pawła II, które mówi o styku kryzysu wielkich systemów ideologicznych XX wieku i o początkach globalizacji ekonomicznej. Papież wspomina encykliki Laborem Exercens oraz Solicitudo Rei Socialism, piętnującą mechanizmy gospodarcze, które w rękach krajów silniejszych dławią gospodarki słabsze.
1: Materiał przygotowała Urszula Rzepczak. Pierwsza encyklika Leona XIV została opublikowana w poniedziałek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Ciepło i słonecznie, tak będzie przez cały dzień, choć będzie też wiało z północnego zachodu, porywy wiatru do 40 km na godzinę.
5: Coś będzie, że to ciepło dzisiejsze na jutro trochę przewieje, choć jutro też będzie ciepło, maksymalnie 22 stopnie, ale dzisiaj nawet 27 stopni, już teraz 21 w Warszawie, 19 w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Radzy, minie 18 w Pruszkowie i w Grodzisku Mazowieckim.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
5: Miałeś taki jakiś moment, że twoja mama się mocno wzruszyła? Często to są te momenty, że świadectwa odbieramy, albo przychodzimy do domu ze świadectwem, albo wiesz, wychodzi się z domu, jest ślub.
4: Nie, no na pewno, nie raz.
5: A czy przysięgę wojskową miałeś w swoim
4: Nie.
5: życiu? Nie, ale to będzie...
4: Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale nie miałem tego okazji przeżyć.
5: Zostawmy to bez odpowiedzi, ale słuchajcie, teraz też z dedykacją dla wszystkich mam dzisiaj nasz budzik od Trubadurów, piosenka Przyjedź na przysięgę, Przyjedź mamo na przysięgę, przebój z 68 roku, który stał się kultowym hymnem polskich poborowych i na stałe wszedł do kanonu muzyki rozrywkowej, więc z dedykacją dla wszystkich mam, które często się wzruszają, nie tylko wtedy, jakich dzieci wstępują do wojska, ale czego życzą mamy nasze redakcyjne innym mamom, Anna Niebielska i Agnieszka Jagoda.
7: Cierpliwości, wytrwałości i żeby znajdowały czas przebywania z dziećmi.
8: Innym mamom życzę wiary w siebie i zaufania do dzieci. Oczywiście kształtujemy dzieci, chcemy, żeby były jakieś, a nie jakieś, ale włożywszy ten wysiłek, myślę, że możemy im też zaufać i pewnego dnia tak sobie powiedzieć, nic już więcej nie zrobię, jest dobrze i cieszyć się tym.
5: To my się dołączamy do tych życzeń. Jarek Wydra.
4: Weronika Ostrowska.
5: Dzień dobry.
6: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Cały czas utrudnienia w kursowaniu linii autobusowej 332. Możliwe są opóźnienia bądź odwołania niektórych kursów. Jeśli chodzi o korki, to stoi kolejowa od Żwirowej do Pułkowej Wójcickiego. Trasa toruńska od Małej Brzozy do Jagiellońskiej. Na Prymasa Tysiąclecia też korki od Dobiszewskiego i w Alei Stanów Zjednoczonych stoimy od Kinowej do Saskiej.
1: Gość poranka.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o encyklice, na którą wszyscy czekaliśmy. Pierwsza encyklika Ojca Świętego Leona XIV, Magnifica Humanitas, w wersji papierowej, także w naszym studiu z ekspertem w tej dziedzinie, Michał Kłosowski, watykanista, który prosto z Watykanu w zasadzie przybył do Radia Warszawa, zastępca redaktora naczelnego. Wszystko, co najważniejsze, szef działu projektów międzynarodowych Instytutu Nowych Mediów. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Michał, patrzę na twoje oczy, czy bardzo zmęczone, no bo domyślam się, że encyklikę już co najmniej mocno przejrzałeś, jeśli nie przeczytałeś w całości.
3: Tak, są dwie wersje tej encykliki ze mną dzisiaj w studiu. Dzień dobry, witam państwa. Ona jest po włosku i po angielsku. Ja ją przeczytałem w obu językach, bo jako dziennikarz dostaliśmy ją trochę wcześniej, pod embargiem o 6 rano wczoraj, więc faktycznie te oczy mogą być zmęczone, ale naprawdę warto przeczytać, nawet jeżeli państwo jesteście zmęczeni bądź zapracowani. To nie jest długa encyklika, 220 kilka stron w różnych językach, 245 paragrafów, bardzo gęsta treściowo i zaskoczę, to nie jest encyklika o sztucznej inteligencji.
2: Zaraz o to będę pytać, ale najpierw chciałam zapytać o samą atmosferę, która wczoraj była w Watykanie, bo to też jest bardzo ważne, dlatego że mam wrażenie, że oczy całego świata jednak były zwrócone właśnie tam. U Ojca Świętego świat, nie tylko ten religijny, nie tylko ten katolicki, szuka odpowiedzi na trudne pytania dotyczące zmian, które dzisiaj zachodzą. Jak to wyglądało?
3: Tak, to jest świetne ujęcie tematu, bo to jest kwestia zmian, które zachodzą na świecie, których Stolica Apostolska nie może ignorować. Jednocześnie nie wszystkim może przyklasnąć oczywiście, ale o niektórych mówi z dużą nadzieją i radością. To też Leon XIV wczoraj bardzo jasno zaznaczył. No i ta atmosfera na tym spotkaniu, tak naprawdę konferencji, bo to było wydarzenie niesamowite, na które zlecieli się ludzie z całego świata. Był między innymi CEO Google'a. Byli ludzie z Antropika, z tych największych korporacji Doliny Krzemowej. Byli politycy, byli biskupi, kardynałowie. Zamknięte spotkanie, bardzo duże środki bezpieczeństwa w Watykanie powzięte, no i nieliczne osoby, które mogły wejść. Niektórzy zaakredytowani dziennikarze również. No ja miałem to szczęście, że się tam znalazłem i faktycznie atmosfera była spektakularna. To znaczy, to była atmosfera radości, oczekiwania, ale też atmosfera takiej ulgi, że wreszcie ktoś opisał nam świat, w którym żyjemy, bo to jest dokument. Także te wystąpienia zarówno profesor Anne Rowland czy Christophera Olecha z Antropika, one nie dotyczyły tylko sztucznej inteligencji, tylko świata, którego sztuczna inteligencja zaczyna być językiem opisu. Więc to połączenie ludzi biznesu, kultury, akademii, bo profesorowie wszyscy najwybitniejsi tam byli, łącznie z Paolo Benanti, Antonio Spadaro i wymieniać można daleko, to było coś niezwykłego, bo okazuje się, że po tych latach, kiedy mówiono, że Kościół, technologia, nauka, to w ogóle są dwa różne światy, że Kościół się zwija, że taka narracja i tak dalej. Okazuje się, że czasów Galileusza to trochę minęło i Giordano Bruno, którego pomnik stoi na Campo di Fiori i tych słynnych spraw właśnie z naleciałościami, że Kościół jest przeciwko nauce. Nie. Kościół jest za nauką, Kościół jest za technologią, widzi w tym ogromną nadzieję i szansę dla integralnego rozwoju człowieka, ale jednocześnie bardzo jasno punktuje zagrożenia i realia świata, w którym dzisiaj żyjemy.
2: I za chwilę cię o to zapytam, ale też słyszałam tak taką opinię, zresztą powtarza się ją też często w Kościele, kościelne młyny mielą powoli, że Kościół zamiast reagować w momencie, który jest adekwatny, to reaguje 100-200 lat później, albo w dzisiejszym świecie wystarczy 10-20 lat później, ale ja mam wrażenie, że ta encyklika właśnie nie jest za późno, tylko ona jest dokładnie w tym momencie, kiedy jest potrzebna.
3: Tak, i to jest coś, co trzeba w ogóle zauważyć z takiego lotu ptaka trochę, bo kwestie bioetyczne, tak zwany problem bioetyczny sprzed 20-30 lat, kwestie, które poruszał Benedykt XVI w Caritas et Veritate, bardzo często tutaj przez Leona XIV cytowane, dialogi w Castel Gandolfo na Pawła II, to wszystko było taką podbudową, podwaliną tego dokumentu. Oczywiście Franciszek, papież Franciszek zrobił bardzo dużo razem z ojcem Erikiem Salobirem, ojcem Paolo Benanti, Antonio Spadaro i całą rzeszą ludzi zaangażowanych właśnie w rozumienie świata współczesnej technologii. No i otrzymaliśmy taki dokument, który jest takim stelażem dla dialogu między Kościołem a światem Doliny Krzemowej, który, jak powiedział Christopher Olech na tej konferencji wczoraj zamkniętej, stworzył coś, czego sam zupełnie nie kontroluje i nie całkowicie rozumie.
2: No właśnie, dużo jest wątków, które moglibyśmy poruszyć, ale wydaje mi się, że chciałabym zapytać o to, dlaczego powiedziałeś, że to nie jest encyklika o sztucznej inteligencji, dlatego że na te pytania dotyczące sztucznej inteligencji, także z dziedziny moralności, etyki, bardzo mocno i odpowiedzi na te pytania szukamy i oczekujemy, czy dostaniemy je w tej encyklice.
3: Dostaniemy odpowiedzi na bardzo wiele pytań, które sobie zadajemy dzisiaj. Od kwestii dystrybucji dochodu, przez kwestię nierówności społecznej, przez kwestię tego, w jaki sposób ochronić ludzkość w czasie transformacji prawdy, pracy i wolności. To są dzisiaj, zdaje się, trzy najważniejsze pytania, które stawia Kościół. Kwestia tego, czym jest prawda, jak zmieniona zostanie praca i czym jest wolność. Bo to jest też encyklika o władzy, wbrew pozorom. O władzy, którą dają algorytmy, o dyktacie technologii, o nierównościach i o cichej dyktaturze algorytmu, w którą wszyscy wpadamy, ale też o tym, jak się przed tym bronić i jak tą szansę, którą daje ta technologia, pozytywnie wykorzystać, bo to jest coś, na co Leon XIV w swojej wypowiedzi wczoraj bardzo mocno uwagę zwraca.
2: Zwraca uwagę także na to, żeby katolicy nie obrażali się i w ogóle ludzie wierzący, żeby nie obrażali się na tę nową technologię, tylko i żeby nie oddawali jej w ręce tych, którzy są no właśnie ateistami, są niewierzący i nie kierują się też moralnością, tylko żebyśmy właśnie aktywnie brali udział w formowaniu sztucznej inteligencji, w odpowiadaniu na różne zagrożenia, ale myślę, że też ważnym wątkiem jest to odniesienie, bezpośrednie odniesienie, nawiązanie do tej rewolucji przemysłowej, rerum novarum. Dzisiaj już możemy trochę więcej powiedzieć, dlaczego Leon XIV właśnie takie imię wybrał. I to bardzo dobrze widać, że już od początku swojego pontyfikatu wiedział, co go czeka.
3: Tak, bo tak jak mówię, to jest rzecz, którą Kościół czy Watykan mierzy się od dobrych dwóch albo półtorej dekady. Więc te rzeczy nowe naszych czasów, od których zaczyna ten dokument Leon XIV, no tak bardzo nowymi to one już nie są, ale są bardzo nowymi w tym sensie, że trafiają pod strzechy. Kościół dzięki takim ludziom jak ojciec Erik Salobir na przykład bardzo wcześnie wszedł w dialog z ludźmi z Doliny Krzemowej, którzy powiedzieli: stworzyliśmy coś, czego nie zupełnie co nie jesteśmy zupełnie w stanie kontrolować, ani nie rozumiemy w 100%. Potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy architektury moralnej i etycznej, żeby w jakikolwiek sposób funkcjonować. I te rzeczy nowe, które się dzisiaj dzieją, które dostajemy dzisiaj my, bo dlatego one są rzeczami nowymi, bo są nowymi dla nas, dla naszego codziennego użytku.
2: One zmieniają... Często je traktujemy jako tylko taką zabawkę codzienną, czy też narzędzie pracy, pomoże, nie pomoże, to tak mówię o codziennym użytkowaniu.
3: Tak, i właśnie to codzienne użytkowanie jest tym, na co papież Leon XIV zwraca uwagę przede wszystkim, bo te rzeczy nowe tworzą nam nowe środowisko życia. Nowe środowisko życia, na które się nie możemy obrażać. Nie możemy się zamykać w opcji Benedykta, nie możemy budować ruchów neoludystycznych, czyli odrzucać tą technologię. Nie. Kościół jest święty, powszechnie apostolski, tak samo ludzie wierzący, więc w tą technologię trzeba wejść, nauczyć się jej i jej nas, po to, żeby, jak pisze papież na zakończenie, nie zagubić ludzkich twarzy i głosów, czyli godności człowieka.
2: Wróćmy też do tego porównania, które otwiera całą encyklikę. Myślę, że ono jest bardzo ważne i też możemy powiedzieć naszym słuchaczom o wieży Babel i Jerozolimie, o tym wyborze, który stoi przed ludzkością dzisiaj.
3: to nie zupełnie jest Jerozolima. To jest Miasto Boże, to jest Święty Augustyn. To jest też takie ważne rozróżnienie. Oczywiście George Weigel użył tego porównania wieża Babel albo Jerozolima. No, to jest trochę starotestamentowe rozumienie tego wszystkiego. Natomiast Leon XIV pisze dokładnie o wieży Babel i Civita Dei, Świętego Augustyna, czyli Miastu Bożym. Czyli czy wpuścimy Boga, wiarę, tak naprawdę człowieka, bo Boga odnajdujemy w relacjach z drugim człowiekiem, w ten świat tego miasta, czy zbudujemy hierarchiczną wieżę Babel, gdzie teoretycznie będziemy mieli jeden język, ale będziemy sprywatyzowani do i ograniczeni tak naprawdę do zbioru danych, cyfr, algorytmów, które niekoniecznie będą nam służyć, jeżeli będą uzbrojone. Mhm. Bo dlatego papież Leon XIV mówi też takie piękne zdanie, jesteśmy pragnieniem, a nie algorytmem. Bo jest w człowieku coś, ten duch, ta iskra, która jest niezapisywalna w kodzie binarnym.
2: Jeśli miałbyś zostawić dzisiaj naszych słuchaczy z jednym najważniejszym przesłaniem tej encykliki, co by to było po już twojej, jak mówiłeś, lekturze i w języku włoskim, i w języku polskim?
3: Myślę, że nadzieja. To jest coś, czym kończy papież Leon XIV tą książkę. Zawierzenie Matce Boskiej, Magnificat jest końcem tej encykliki, zawierzenie Matce Boskiej z nadzieją, że możemy tej technologii używać dla dobra człowieka, dla odkrywania ludzkiej godności, ale przede wszystkim nadzieją na przyszłość, nadzieją też jako kategorią polityczną w pewnym sensie.
2: Bądźmy pielgrzymami nadziei, nawiązując do zeszłego roku jubileuszowego, ale zachęcamy Państwa przede wszystkim do tego, żeby otworzyć tę encyklikę, bo to, że dzisiaj sztuczna inteligencja zagląda pod strzechy, to jest z jednej strony zagrożenie, z drugiej strony pod strzechy też zagląda każda encyklika papieska. Możemy po nią sięgnąć, a nie kierować się tylko opiniami, których znajdziemy mnóstwo w internecie. Przeczytajmy sami. I dziękuję Ci, Michał, za Twój wysiłek.
3: Dziękuję.
2: Dzisiaj dotarcia do studia. Michał Kłosowski, watykanista i także zastępca redaktora naczelnego. Wszystko co najważniejsze. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czterypory-miodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
2: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Autobusowe utrudnienia z powodu prac drogowców na Wale Międzyszyńskim. Od wczoraj linie 146 i 147 jeżdżą objazdami, zaś od dziś z powodu prac ciepłowniczych na Jagiellońskiej inaczej kursuje linia 135. Agresywny pasażer uszkodził autobus i znieważył policjantów. Usłyszał zarzuty, mężczyzna był nietrzeźwy. Dodatkowo okazało się, że jest osobą poszukiwaną przez sąd. Do zdarzenia doszło na Mokotowie. Rozwijają prędkość do 160 km na godzinę. Mogą pomieścić do 600 pasażerów. Kolei Mazowieckiej kupiły 75 nowoczesnych pojazdów typu Flirt. Pierwszy elektryczny zespół trakcyjny wyjechał już na trasy w regionie. Bieg Wolności wystartuje 20 czerwca w Ursusie. To impreza upamiętniająca 37. rocznicę wyborów z 1989 roku. Zapisy już ruszyły. Start biegu zaplanowano na 10. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Zbliżają się dni Karczewa. W drugi weekend czerwca miasto zamieni się w centrum kultury i rozrywki. W programie koncerty, strefa gastronomiczna i wesołe miasteczko. Nie zabraknie także mszy świętej w intencji mieszkańców.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dzisiaj bardzo dużo słońca, błękitne niebo i wiatr. Meteorolodzy przewidują, że już nie 40, a 50 km na godzinę porywy jego będą osiągać z północnego zachodu ten wiatr.
8: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 27 stopni, o tej porze 21 w Warszawie, 19 w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie, 20 w Radzyminie, w Wołominie i w Otwocku.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Najwspanialsza z mam też ma dzisiaj swoje święto w Polsce.
1: Maryja. I już teraz kilka słów o niej.
2: Maj z Maryją. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. W dawnych czasach wokół zamków budowano wysokie wieże. Nie stawiano ich dla ozdoby, miały konkretne zadanie. Dawały szeroką perspektywę widzenia, służyły do obserwacji i obrony. Z wysokości wieży widać było więcej. Kiedy nazywamy Maryję wieżą z kości słoniowej, dotykamy paradoksu. Z jednej strony kość słoniowa to materiał niezwykle trwały, czysty i szlachetny. Z drugiej podatny na misterne rzeźbienie. Od wieków kość słoniowa była symbolem luksusu i wysokiej pozycji społecznej. Maryja jest w oczach Boga takim najcenniejszym klejnotem. Jest najszlachetniejsza i najczystsza. A jej wysoka pozycja służy temu, by bronić prawd Bożych. Maryja jest tą, w której możesz się schronić, jak w wieży. Bez lęku, że cię zamknie. Raczej z perspektywą, że zaprowadzi cię na szczyt twoich możliwości. Tam, gdzie zobaczysz inny punkt widzenia, szerszy i lepszy. Maryjo, ucz mnie chronić się w Tobie, kiedy jestem pełen obaw.
3: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: 332 to autobus, który cały czas może być takim autobusem niepewnym. On może nie przyjechać, może się spóźnić, więc trzeba na niego uważać.
1: Ciasno na trasie S8, ale uwaga, oczywiście, okolice mostu Grota Roweckiego od ulicy Głębockiej zaczynają się utrudnienia, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, ale w przeciwnym kierunku, od Bemowa, także ciaśniej, aż do Żoliborza, postoicie w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie na całej długości, Łopuszańska do zjazdu w Aleje Krakowską także stoi, stoicie także w Alei Witosa, która przechodzi w Sikorskiego, w obu kierunkach tutaj korki się tworzą, i ciasno także przed mostem Siekierkowskim od zjazdu z Płowieckiej.
2: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Najważniejsza dobra wiadomość. Dzisiaj dzień mamy, dlatego oddajemy głos naszym redakcyjnym mamom. Posłuchajmy.
2: Marzena Borysewicz, mama trójki dzieci.
3: Największa radość macierzyństwa?
2: Przytulanie. Przytulanie i taka bliskość z dziećmi. Teraz właśnie to bardzo tak odczuwam i taką wdzięczność za to, jakie one są i takie zaskoczenie, zadziwienie, kiedy widzę, jak rosną. Szczególnie ta moja najstarsza córka, nie mogę uwierzyć, aż że z takiej małej dziewczynki rośnie mi już kobieta. Wyzwania macierzyństwa dzisiaj dla mnie to chyba wiążą się z tym, że dzieci są tak różne i tak naprawdę każde z nich trzeba wychowywać inaczej i do każdego dobierać właśnie jakieś takie inne sposoby, inne metody. Bycie mamą bardzo mnie zmieniło. Myślę, że bardzo się otworzyłam właśnie na drugiego człowieka i poczułam taką tą bezwarunkową miłość, o której wszyscy mówią i to rzeczywiście jest prawda. Będzie zaskakujące to, co powiem, ale od moich dzieci uczę się doceniania samej siebie. Dlatego, że kiedy słyszę od moich dzieci: mamo, jesteś najpiękniejsza na świecie, a do tej pory mi trudno w to uwierzyć, ale dzięki temu, że słyszę to prawie codziennie, to zaczynam w to wierzyć, że właśnie jestem najpiękniejsza na świecie.
4: Zofia Kozerawska, mama 8-latki. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę być mamą. Długo na to czekałam i bardzo lubię tą mamą być. Jestem mamą, która ma swoje różne porażki, braki sukcesów i często jakieś różne znaki zapytania, ale tej roli nie oddałabym za nic w świecie. Cieszę się, dziękuję za to. Bardzo, bardzo, bardzo lubię być mamą.
5: Agnieszka Jagoda, mama 2 córek, jedna dorosła, druga nastolatka. Być mamą to znaczy dzielenie z córkami, z dziećmi radości i trosk wszystkich sytuacji, które się dzieją. Wiadomo, że kiedy są małe dzieci, to są inne problemy. Teraz już moje córki nie są małe, więc te problemy są inne. I takie towarzyszenie tym dzieciom po prostu w tych wszystkich ich codziennych zmaganiach. Czy to egzaminy na studiach tej starszej córki, czy jakieś młodzieńcze, nastoletnie problemy młodszej córki. To wszystko jest wpisane w bycie mamą. Największą radością macierzyństwa jest patrzenie, jak dzieci rosną, jak stają się właśnie samodzielne, samodzielnie zaczynają podejmować decyzje i towarzyszenie im w tym, na dobre i na złe.

0: Phil Collins w Radiu Warszawa.
1: Nie będzie za minutę dziewiąta, ta dziewiąta już jest.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: I już minuta po dziewiątej. Tu Radio Warszawa i czas na wiadomości.
4: Kontrowersje wokół nowego prezesa Sądu Najwyższego. Szefowa Komisji Europejskiej w Wilnie w tle incydenty z udziałem dronów. Warszawa przygotowuje się do nocnej prohibicji we wszystkich dzielnicach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że uzyskał on w Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego największe poparcie spośród przedstawionych Karolowi Nawrockiemu kandydatów.
5: Pan prezydent, mając przed sobą 5 kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zdecydował o wyborze pana Zbigniewa Kapińskiego, który otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich 5 kandydatów.
4: Nowo powołany pierwszy prezes budzi kontrowersje w różnych środowiskach. Koalicja rządząca zarzuca mu, że jest tak zwanym neosędzią. Prawica, że orzekał w sądzie lustracyjnym w sprawie Lecha Wałęsy, który uznał, że były prezydent nie współpracował z SB. O tej sprawie nie można zapomnieć, mówi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
6: W składzie sądu apelacyjnego, który decydował w sprawie Lecha Wałęsy, zasiadał pan sędzia Kapiński, wówczas w sądzie apelacyjnym. Są tacy, którzy mówią, że nie miał dostępu do dokumentów wówczas na tym etapie postępowania. Wiemy już dzisiaj, że miał dostęp.
4: No, sędzia jako prezes Sądu Najwyższego pogłębi chaos w sądownictwie. To zdanie Michała Wawrykiewicza, europosła z List Koalicji Obywatelskiej.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Coraz częstsze incydenty z dronami w krajach bałtyckich będą tematem dzisiejszych rozmów prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Bezzałogowce w ostatnich dniach wywołały szereg alarmów na Łotwie oraz na Litwie.
8: Rozmowy prezydentów Gitanasa Nausiedy, Edgarsa Rinkiewicza oraz Alara Karisa z Ursulą von der Leyen dotyczyć będą sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz wzmocnienia monitorowania i ochrony przestrzeni powietrznej. Poruszone zostaną też kwestie rozwoju systemów antydronowych na wschodniej flance NATO, wsparcia Unii Europejskiej dla rozbudowy zdolności obronnych państw bałtyckich, a także ochrony infrastruktury krytycznej. Liczba incydentów z udziałem dronów w krajach bałtyckich w ostatnim czasie znacznie wzrosła. Część polityków oraz przedstawicieli służb bezpieczeństwa zwraca uwagę, że Moskwa może wykorzystywać tego typu zdarzenia do działań destabilizacyjnych w regionie.
4: Z Wilna relacjonował Kamil Zalewski.
7: To się dzieje lokalnie.
4: Od 1 czerwca na terenie całej Warszawy będzie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Między 22 a 6 rano nie będzie można handlować alkoholem w sklepach i na stacjach benzynowych. Od 1 listopada ubiegłego roku pilotażowy program nocnej prohibicji zaczął działać w 2 dzielnicach Warszawy, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Po wprowadzeniu zakazu ostatniej zimy w Śródmieściu odnotowano spadek policyjnych interwencji o 8%, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiego Rejonu Komendy Stołecznej Policji.
9: Policjanci uważają, że jest to dobre rozwiązanie prewencyjne. Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz, wzbudza emocje, pewnego rodzaju agresję. Niektóre osoby, które nieodpowiedzialnie spożywają alkohol w nadmiernych czasem ilościach, no dopuszczają się różnego rodzaju aktów wandalizmu, czynów chuligańskich.

0: Dotyczą one części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: W Warszawie i na Mazowszu upałów nie będzie dziś, ale to nie oznacza, że będzie chłodno. Temperatury wysokie, niebo błękitne i tak będzie do końca dnia, choć wiatr do 50 km na godzinę wiać będzie.
4: A na termometrach maksymalnie 27 stopni w stolicy i w okolicy, 19 o tej porze w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Piasecznie, 20 w Radzyminie, w Górze Kalwarii, w Wołominie i w Otwocku, 21 w Warszawie.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Myślisz, że tatusiowie mogą mamom, swoim żonom życzyć dzisiaj?
3: No myślę, że jak najbardziej.
4: To co, to spróbujmy oddać głos jednemu z redakcyjnych kolegów.
6: Michał Koźlik, mąż, tata i pełen podziwu obserwator funkcji mamy w moim domu. Mama to jest heros, to jest ktoś bardzo multifunkcyjny, to jest ktoś, kto łączy bardzo wiele zadań, bardzo wiele cech. To jest w ogóle rola, która wymaga bardzo wielu talentów, siły, odpowiedzialności, pomysłowości, też męstwa, bo męstwo to nie jest tylko cecha mężczyzn, ale szczególnie jeśli chodzi o cnotę męstwa, również kobiet, a zwłaszcza mam, więc jestem w ogóle wielkim fanem mam. Odciążać jak najwięcej, dlatego że to nie jest normalne, żeby w jednej swojej dobie zmieścić tyle, ile nasze mamy potrafią mieścić, więc co tylko możemy, to brać na siebie z domowych rzeczy i właśnie nie z takim podejściem, że pomagamy naszym żonom, tylko że razem z naszymi żonami utrzymujemy nasz dom, bo też w nim żyjemy, też w nim mieszkamy. No i też nie denerwować się na te nasze żony, kiedy czasami coś zapomną zrobić, coś im nie wyjdzie, nie wiem, miała wyciągnąć pranie, a leży pranie w pralce niewysuszone, tylko po prostu nie marudząc wziąć i zrobić to samemu, doceniając to, ile na co dzień robią dla naszych rodzin. Życzę wszystkim mamom, nie tylko tym w naszym radiu, które pracują, ale też w ogóle wszystkim, które nas słuchają, żeby czerpały radość z tej swojej pięknej misji, żeby cieszyły się swoimi dziećmi, żeby je lubiły, mimo tego, że te dzieci nasze bywają różne i żeby dawały sobie wytchnienie, umiały o siebie zadbać i nie były wobec siebie aż tak wymagające, bo nie trzeba być doskonałą mamą, wystarczy być wystarczającą.
4: Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska.
4: Dołączamy do życzeń. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Michael Patrick Kelly w Radiu Warszawa, a już za chwilę kolejny ważny temat.
1: Ochrona zdrowia psychicznego w obliczu wyzwań współczesności. To konferencja, o której już za chwilę będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi.

0: 14 minut po 9 sprawdzamy stan korkowy na warszawskich ulicach. Najbardziej zakorkowane arterie w tym momencie. Wisłostrada w kierunku centrum Warszawy do zjazdu w Aleje Solidarności bardzo mocno zakorkowana już od wysokości trasy S8, trasy toruńskiej. Trasa toruńska od ulicy Łabiszyńskiej się korkuje. Most Grotaroweckiego standardowo, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Aleje Jerozolimskie na całej długości wciąż stoją. Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską. Stoicie także wciąż na Sikorskiego w Alei Beka, która przechodzi w Sikorskiego. Stoicie także na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Z Łomianek w kierunku Młocin wciąż jedziecie w korkach i w Alei Prymasa Tysiąclecia od Obozowej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Wciąż ciasto na prostej do ronda ONZ. Także kilka chwil stania.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. Przed nami konferencja Ochrona zdrowia psychicznego w obliczu wyzwań współczesności. Korzenie nowego paradygmatu łączącego terapię, opiekę i wymiar duchowy. O tym wydarzeniu, także o problemach, które będą podczas tego wydarzenia podejmowane, będziemy rozmawiać teraz z naszymi gośćmi, którymi są dr Teresa Stankiewicz, rektor Collegium Verum. Dzień dobry. Profesor Jarosław Domański, kanclerz uczelni. Witamy.
3: Dziękuję bardzo.
2: I ksiądz profesor Artur Kasprzak, kierownik studiów podyplomowych opieka duchowa w medycynie. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Dlaczego uczelnia podejmuje ten trudny, ale niezwykle ważny temat, który dotyczy ochrony zdrowia psychicznego? Dziś mamy bardzo dużo bodźców. Z każdej strony one nam towarzyszą i tak naprawdę nawet jak wypoczywamy, to ciągle jesteśmy jakoś tak podłączeni do czegoś, czy to do telefonu, czy do jakiejś elektroniki. No ale tu też pojawia się wymiar duchowy.
4: Dlatego, że nasza uczelnia prowadzi studia z zakresu psychologii i psychoterapii i także z zakresu opieki duchowej w medycynie. Stąd podjęliśmy taką inicjatywę, żeby konferencje w tym temacie organizować. Mamy taką nadzieję, że będą to konferencje cykliczne. Natomiast dzisiaj przygotowujemy się właśnie do pierwszej takiej odsłony. Dlaczego to jest istotne i stąd ten wymiar duchowy? Ponieważ taką myślą, która towarzyszy wszystkim naszym kierunkom studiów, jest przede wszystkim taka integralna wizja osoby. Budujemy ją na antropologii arystotelesowsko-tomistycznej, która uznaje także wymiar duchowy człowieka. Stąd ten temat.
2: No właśnie, z Państwa doświadczenia, gdzie przebiega ta granica, o ile ona w ogóle jest, pomiędzy pomocą psychoterapeutyczną a wsparciem duchowym? Czy taka granica w ogóle istnieje? Czy to jest coś, co się wzajemnie uzupełnia?
5: Tak, może spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, ksiądz Artur Kasprzak. Zdrowie to przede wszystkim pewna równowaga. Ta równowaga wymaga nie tylko leczenia farmakologicznego, czyli tak zwanej chemii, ale przede wszystkim odnalezienia, odkrycia sensu życia. I pewnej równowaga, właściwie ona będzie dokonywać się przede wszystkim na poziomie, nawet są badania takie, które to potwierdzają, przede wszystkim sensu, chociażby Viktor Frankl, który w przestrzeni tutaj obozu Auschwitz II wojny światowej odkrywa, że właściwie to decyduje przede wszystkim o przeżyciu. Natomiast to poczucie sensu, znalezienie przestrzeni życia możemy porównać do pewnej rzeczywistości. Lekarz powie, że powrót do zdrowia oznacza potrzebę właściwego połączenia kompetencji pomiędzy cure and care, czyli leczenia i opieki. Filozof zaznacza, że jest potrzebna przede wszystkim etyka, właściwe działanie, pozytywne, stoickie myślenie. Psycholog powie, że właściwa diagnoza, leczenie farmakologiczne, psychoterapeutyczne. Ale właśnie tu jest ta odpowiedź o tą granicę też duchowości, albo wymiaru duchowego, mówiąc bardziej dokładnie. powiemy z perspektywy teologii chrześcijańskiej, ale także już nowego, także judaistycznej, że chodzi o Paschę, przejście z niewoli grzechu do wolności, do nadziei, do zmartwychwstania, że moc takiego przejścia daje wiara, przyjmowanie sakramentów świętych, modlitwa. I o tym będziemy chcieli też w sposób mądry, taki naukowy mówić, przedstawiając właśnie takie tematy, jak właśnie kwestia tej nadprzyrodzoności, transcendencji od strony filozofii, że będzie to wymiar właśnie taki duchowy, ale od strony teologii i objawienia, że będzie to kwestia działającego Pana Boga, który przychodzi do naszej natury. I tutaj też za chwilę może chciałbym zacytować Henri de Lubaca, bo naprawdę jego przemyślenia są w punkt. Także w kontekście tego, co się dokonuje i też co papież Leon XIV wczoraj opublikował w najnowszej swojej pierwszej encyklice.
2: No właśnie. W polityce często mówi się o rozdziale państwa od kościoła. Czy w temacie tej konferencji możemy mówić o rozdzieleniu nauki i duchowości, i czy są takie nurty, które próbują to robić?
4: Jeśli mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest trochę źle zadane pytanie, przepraszam.
2: Mm-hmm. Nie, no proszę bardzo.
4: Z tego powodu, że tutaj nie ma przyczyny, nie ma powodu, żeby to robić. Natomiast jeżeli takie nurty są, to są one bardziej wynikają z określonej antropologii, to znaczy wizji człowieka. Jeżeli ta jest redukcjonistyczna, no to wówczas rzeczywiście jest taka sytuacja, gdzie neguje się jako jakiś obszar życia ludzkiego. Natomiast my mamy taką ideę i też przyświeca to naszej konferencji, żeby ująć człowieka w jego wymiarze integralnym, czyli absolutnie całego człowieka, wszystkie jego potrzeby, zarówno intelektualne, jak i emocjonalno-uczuciowe, fizyczne, no i także duchowe. W związku z tym byłoby tutaj dużą trudnością, gdyby którąkolwiek ze sfer życia, czy tak samo relacyjność ludzką, w jakiś sposób ograniczać, czy ją redukować. Mhm.
5: Tak, jeśli mogę ad vocem dopowiedzieć, że tutaj w duchu też tej wypowiedzi pani rektor, pani doktor Teresy Stankiewicz, że rzeczywiście jesteśmy w pewnej jakiejś sytuacji, to jest współczesny świat, który tym się charakteryzuje, pewnego redukcjonizmu. Tu możemy mówić o redukcjonizmie społecznym, ekonomicznym, psychologicznym, może nawet politycznym, ale de facto też tutaj jest jakieś zadanie, to jest wyzwanie, dlatego też taki tytuł, żeby o człowieku mówić jako tajemnicy. I tutaj właśnie wspomniany przeze mnie Henri de Lubac, kardynał francuski, wielki tutaj myśliciel i filozof, który powiedział, że ta tajemnica, słowo, które wierzący chętnie odnoszą do Boga, należy odważnie odnieść także do człowieka. I to oznacza, że tak naprawdę jesteśmy stworzeniem uczynionym z nicości, które jednak w zadziwiający sposób dotyka Boga. Rozumiemy wówczas uniesienie Berulla, ich liryzm nie zdradza ani nie wyolbrzymia nauk dawnych teologów. To nicość, to cud, to Bóg, to nicość otoczenia Bogiem, potrzebująca Boga, zdolna do Boga, i kończy to psalmem 42. Głębia przyzywa głębie. Czyli to nasze podejście do człowieka chce w tej duchowości zobaczyć absolutnie ogromne przestrzenie, które nie będą w pewnej harmonii bez tego wymiaru transcendencji, bez wymiaru Pana Boga.
2: Panie profesorze, jak przygotowywać przyszłych psychoterapeutów i osoby zajmujące się opieką duchową, aby właśnie potrafili pracować z pacjentem tak całościowo, nie tylko na poziomie objawów, ale również relacji, wartości, sensu? Pan profesor Jarosław Domański.
3: Cóż, jak przygotowywać przyszłych psychologów? Ja myślę, że przede wszystkim to, co tu wybrzmiało przed chwilą, co głosimy o tym integralnym podejściu do człowieka, trzeba bezpośrednio przekładać w kontaktach i w relacjach ze studentami studiów psychologii, te, które prowadzimy, ze studentami studiów podyplomowych psychoterapia. Jeżeli nie tylko władze uczelni, ale i każdy prowadzący, każdy zatrudniany przez nas wykładowca akademicki, każdy pracownik administracji swoją postawą i swoimi czynami w stosunku do studentów, w stosunku do każdego z członków wspólnoty akademickiej realizuje te słowa, no to myślę, że to jest najlepszy sposób na przygotowanie tych studentów. Oni chłoną tą atmosferę, oni widzą, czują się podmiotowo traktowani i potem, mamy nadzieję, będą w ten sposób iść dalej przez życie i pracować ze swoimi pacjentami czy współpracownikami.
2: Ochrona zdrowia psychicznego w obliczu wyzwań współczesności to konferencja, która w siedzibie Collegium Verum odbędzie się 13 czerwca. Kto jest zaproszony na tę konferencję?
4: Wszyscy. Wszyscy, zapraszamy wszystkich, nie tylko tych, którzy odpowiadają za zdrowie dzisiaj w Polsce, ale także tych, którzy pomagają innemu człowiekowi, więc to jest przede wszystkim taki ukłon do wszystkich, żeby potrafili z nami rozmawiać, ale też i wspólnie rozmawiać o człowieku, o jego kondycji, no i przede wszystkim podejmować te zagadnienia, które dziś wydają się trudne.
2: konferencje.verum.edu.pl, tam więcej szczegółów, także możliwość rejestracji na to wydarzenie, które będzie odbywać się pod patronatem Radia Warszawa. Bardzo dziękujemy za obecność w naszym studiu. Dr Teresa Stankiewicz, rektor Collegium Verum, profesor Jarosław Domański, kanclerz uczelni i ksiądz profesor Artur Kasprzak, kierownik studiów podyplomowych opieka duchowa w medycynie. Bardzo dziękuję i zapraszamy na konferencję.
4: Dziękujemy bardzo. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: W Watykanie zaprezentowano w poniedziałek pierwszą encyklikę papieża Leona XIV. Nosi ona tytuł Magnifica Humanitas i podejmuje największe społeczne wyzwania współczesności. Papież zaapelował o rozbrojenie sztucznej inteligencji, podobnie jak Kościół od dawna apeluje o rozbrojenie nuklearne.
4: Nuklearne pozostaje służbą na rzecz pokoju i godności rodziny ludzkiej. W podobnym sensie sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia, czyli uwolnienia od logiki, która czyni z niej narzędzie dominacji, wykluczenia lub śmierci.
3: Nie bójmy się sztucznej inteligencji, ale nieustannie stawiajmy sobie pytanie o człowieka, zachęcał papież.
4: Osoba ludzka nosi w sobie wolność, życie wewnętrzne oraz powołanie do miłości i oddawania czci Bogu, których żadna maszyna nie może zastąpić ani zablokować.
3: Kościół nie boi się, ja je potwierdzę w poranku z Radiem Warszawa watykanista Michał Kłosow.
5: Kościół jest za nauką, Kościół jest za technologią, widzi w tym ogromną nadzieję i szansę dla integralnego rozwoju człowieka, ale jednocześnie bardzo jasno punktuje zagrożenia i realia świata, w którym dzisiaj żyjemy.
3: W najnowszym dokumencie Leona XIV dostajemy odpowiedzi na trzy najważniejsze pytania, które stawia Kościół, mówi Michał Kłosowski.
5: Kwestia tego, czym jest prawda, jak zmieniona zostanie praca i czym jest wolność, bo to jest też encyklika o władzy, wbrew pozorom. O władzy, którą dają algorytmy, o dyktacie technologii, o nierównościach i o cichej dyktaturze algorytmu, w którą wszyscy wpadamy, ale też o tym, jak się przed tym bronić i jak tą szansę, którą daje ta technologia, pozytywnie wykorzystać.
3: Streszczenie encykliki oraz link do całości tekstu na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Centrum Życia i Rodziny złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie aborcji selektywnej. Sprawa dotyczy usunięcia jednego z bliźniąt poza granicami Polski. Sprawę nagłośniła Rzeczpospolita, opisując relację Justyny Wydrzyńskiej z aborcyjnego Dream Teamu. Aktywistka poinformowała w mediach społecznościowych o pomocy w przeprowadzeniu aborcji kobiecie w 10 tygodniu ciąży. Choć ciąża była planowana, para nie chciała wychowywać się dwójki dzieci. Zabieg redukcji płodu przeprowadzono w zagranicznej klinice, gdzie jest on legalny. Wywołało to natychmiastowy sprzeciw obrońców życia. Dyrektor Centrum Życia i Rodziny Marcin Perłowski mówi, że to wprost chwalenie się dokonaniem przestępstwa, jakim jest pomocnictwo w aborcji.
7: Nie tylko bezprawie w świetle konstytucji czy ustawy, ale też takie bezprawie moralne po prostu. I dlatego budzi to tak ogromne oburzenie, chyba ponad wszelkimi podziałami, bo tych, którzy broniliby aborcyjnego Dream Teamu, jest bardzo niewielu.
3: Dyrektor zwraca też uwagę na długofalowy skutek aborcji, jakim jest syndrom ocaleńca.
7: Dotyczy on dzieci, które żyją w rodzinach, w których miała miejsce aborcja. Dotyczy to nie tylko i wyłącznie bliźniaków, którzy cudem przeżyli, podczas gdy drugie z rodzeństwa oddało swoje życie wskutek decyzji rodziców i działań lekarzy, ale dotyczy to także tych pozostałych dzieci.
3: Obrońcy życia zarzucają mediom głównego nurtu unikanie tematu lub przedstawianie go jako zwykłej procedury medycznej. Oprócz kroków prawnych, Centrum Życia i Rodziny apeluje do prezydenta o interwencję w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Prosta droga do Boga to festiwal uwielbieniowy, który odbędzie się 15 sierpnia w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą pod przewodnictwem kardynała Roberta Saracha, po której zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu oraz część koncertową modlitewną z udziałem tysięcy uczestników. Organizator Jerzy Szkamruk podkreśla, że festiwal ma być przestrzenią wspólnoty, radości i uwielbienia Boga, a jednocześnie odpowiedzią na potrzebę jednoczenia wiernych wokół wiary i wartości duchowych.
8: Pokój, który otrzymaliśmy od Jezusa, zaczyna się u nas w sercu i jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, żeby się jednoczyć, żeby być razem, to z pewnością ten pokój osiągniemy.
3: Wydarzenie ma łączyć elementy tradycyjnej liturgii z nowoczesną formą muzyki i świadectwa. W programie występy m.in. zespołu Adonai, Roxany Węgiel oraz innych artystów muzyki chrześcijańskiej. Organizatorzy spodziewają się nawet około 10 tysięcy uczestników.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: O dzisiejszej pogodzie to nie ma co za wiele do mówienia. Trzeba po prostu z niej korzystać, upajać się pięknem wiosny i wysokimi temperaturami.
11: Czekaj, próbuję sobie przypomnieć z zeszłego roku, ile to było dla ciebie ciepło?
2: 20.
11: A czyli co, dzisiaj jest bardzo ciepło już?
2: No tak akceptowalnie, nie będę narzekał.
11: 22 w Warszawie
2: może
11: o tej
2: być.
11: Porze, 27 dzisiaj maksymalnie na termometrach, o tej porze też 21 w Mińsku Mazowieckim i w Pruszkowie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dalszy ciąg życzeń dla mam, tym razem od burmistrz dzielnicy Praga Północ, Gabrieli Szóstek.
2: Drogie panie, mieszkanki Pragi, ale też i Warszawy, wszystkim mamom z okazji ich święta życzę, aby każdy dzień przynosił powody do dumy, a troski znikały w uśmiechu dzieci. Doceniajmy siebie nawzajem i wszystkiego najlepszego w dniu mamy. Burmistrz dzielnicy Praga Północ, Gabriela Szóstek.
3: I życzymy wszystkim mamom najlepszego. Życzenia płyną zewsząd.
1: 20 minut do 10.
3: To jeszcze dawajmy życzenia.
4: Agnieszka Powała, wójt gminy Nieporęt. Czego życzyć mamom i sobie, to myślę, że przede wszystkim zdrowia i zawsze będę mówiła, że zdrowie jest najważniejsze, bo kiedy będziemy mieli zdrowie, to wszystko inne będziemy w stanie zdobyć, więc życzę zdrowia. Umiejętności zorganizowania czasu dla siebie i tej radości czerpania szczęścia z tego, że nasi podopieczni dzieciaki rosną i zdobywają nowe umiejętności.
1: Mama, imię tak Szcześniak, jeszcze raz z dedykacją dla wszystkich mam.

0: Znasz mnie.
1: Niebezpiecznie zrobiło się na drogach i mamy dwa wypadki. Autostrada A2, miejscowość w okolicach Kałuszyna doszło do tego wypadku. Zablokowany pas prawy w kierunku Warszawy i mamy też wypadek jeszcze na trasie S8, okolice miejscowości Karpin. Węzeł Trojany, zablokowana jezdnia w kierunku Warszawy.
2: W samej Warszawie ciasno, na Sikorskiego wciąż, ciasno także w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia. Południowa obwodnica Warszawy, okolica lotniska Chopina, przed wjazdem do tunelu z obu kierunków postajecie kilka chwil dłużej, jadąc do Piaseczna z Góry Kalwarii, także kilka chwil stania w korku przed samym Piasecznem i z Piaseczna w kierunku Warszawy wciąż jedziecie w korku, z Łomianek w kierunku Warszawy także ciaśniej wciąż i Wisłostrada, oj, tutaj też ciężka sytuacja w tym momencie. Od Cytadeli Warszawskiej do zjazdu w Aleje Solidarności stoicie także na Wybrzeżu Helskim.

0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Oddajemy głos mamom?
2: No zdecydowanie, dzisiaj święto.
3: Dorota, tu tak, mama dorosłego syna. Macierzyństwo to jest tak naprawdę miłość ogromna i radość. Chyba pojawienie się dziecka w ogóle w życiu zmienia wszystko. Zmienia nas, zmienia mnie, zmienia pewnie też męża. To jest ogromna miłość, ogromna odpowiedzialność i to tak naprawdę do końca życia, bo małe dziecko wiadomo, że wymaga innej opieki, duże dziecko też wymaga innej opieki, ale ta odpowiedzialność jako rodzica, jako matki, to na pewno jest do końca życia i to jest zawsze taka ogromna troska o dziecko. Na pewno to była taka niepewność, brak doświadczenia, ale też zmęczenie, ale też ogromna miłość. Myślę, że wzajemna. Pierwsze pojawienie się słowa mama czy przytulenie to było chyba tak wzruszające momenty, że człowiek to pamięta do końca życia. No oczywiście na Dzień Kobiet jak dostaje kwiaty, czy na urodziny jak dostaje prezent, czy pod choinkę, czy z innych okazji, czy jak mi mówi, że kocha. Myślę, że to tak samo jest ogromna radość i taka wdzięczność, że mimo wszystko człowiek dobrze chyba jednak wychował tego syna, no i chyba mnie kocha bardzo.
4: Ania Niewielska, mama trojga dorosłych dzieci. Macierzyństwo to dla mnie jest przede wszystkim przygoda. Na początku to oczywiście są trudy związane z nową rolą, z wychowaniem dzieci, ale kiedy one już są duże, to przychodzi ten, uważam, najciekawszy etap w życiu, kiedy okazuje się, że oni są bardzo ciekawymi i zaskakującymi osobami i mogą też pokazywać mi różne takie ciekawe ścieżki, których wcześniej nie znałam i które też mnie rozwijają. Macierzyństwo na pewno uczy pokory. Myślę, że gotowe recepty, jak być doskonałym rodzicem, jak fantastycznie wychowywać dzieci, ma się do dnia porodu. Potem raczej człowiek już urealnia spojrzenie na swoje możliwości, więc no ta pokora to się generalnie w życiu przydaje, ale też no właśnie mnóstwo różnych ciekawych światów związanych z zainteresowaniami dziećmi. Przykładowo, nie wiem, moje dzieci interesują się dziedzinami, z którymi ja nigdy nie miałam wcześniej styczności. To jest takie wzbogacające.

0: Zofia Kozerawska, przedstawicielka mam dziś.
1: Już się wypowiadała w naszym poranku, no. Pamiętasz?
0: Ale teraz możemy interakcję przeprowadzić.
1: Zapraszamy do interakcji. To zadasz pytanie, czy ja mam zadać?
0: Zadaj.
1: Ty zadaj.
0: Koniec czasu. Zofia Kozerawska zostaje, my dziękujemy. Weronika Ostrowska.
2: Dziękuję za tę miłą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, to była prawdziwa przyjemność. Do usłyszenia jutro.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
3: O reklamie.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Koniec prezydentury Aleksandra Miszalskiego w Krakowie. Czy będą referenda w innych miastach? Upał we Włoszech na termometrach nawet 38 stopni. Serwis zaczynamy od pożaru kilku domów pod Szczecinem. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Cztery szeregowce spłonęły w Przecławiu pod Szczecinem, jak poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, aspirant Dariusz Szacht. Ogień pojawił się około 2:00 w nocy w mieszkaniu na poddaszu jednego z budynków.
7: Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił na kolejne 4 lokale mieszkalne. Na całe szczęście przed przybyciem strażaków z mieszkań ewakuowało się 8 osób. Nikt nie wymagał pomocy medycznej i nie został poszkodowany. Łączna powierzchnia tego pożaru wyniosła około 500 metrów kwadratowych.
6: W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 40 strażaków. Jeden z nich został ranny w rękę i trafił do szpitala. Ogień został dogaszony. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. W najbliższych dniach premier wyznaczy komisarza, który będzie rządził Krakowem do sierpniowych wyborów. Aleksander Miszalski, dotychczasowy prezydent stolicy Małopolski, został odwołany w niedzielnym referendum. Referendum może wkrótce odbyć się także w innym mieście.
8: Trzeba uszanować decyzję mieszkańców Krakowa, podkreślała senator KO Gabriela Morawska-Stanecka.
9: Jest to porażka. Ten wynik trzeba przyjąć.
10: To jest żółta kartka oczywiście dla rządzących. W Krakowie oczywiście czerwona i zejście z boiska.
8: A tak mówił poseł PiS Marek Wesoły. Nie brak jednak głosów, że po referendum w Krakowie można spodziewać się prób organizacji podobnych głosowań w innych dużych miastach.
11: Zarzucanie czegokolwiek po 2 latach rządzenia jest tylko abstrakcją, żeby zrobić zadymę polityczną.
8: To słowa prezydenta Rzeszowa Konrada Fiołka, wobec którego opozycja zapowiedziała już złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie jego odwołania.
6: Relację przygotowała Dagmara Kędzior.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Teraz Włochy. Na Półwyspie Apenińskim jeszcze kalendarzowa wiosna, ale na ulicach upalne lato. W tych dniach temperatury sięgają tam ponad 35 stopni i przypominają te z połowy lipca. Wszystko za sprawą antycyklonu, który nadciągnął nad Półwysep Apeniński. To pierwsza taka fala upałów tego roku.
3: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Za kilka dni, 4 czerwca, minie 37 lat od częściowo wolnych wyborów roku 1989. Z tej okazji dzielnica Ursus organizuje szczególne wydarzenie sportowe, Bieg Wolności. Zapisy ruszyły, zapowiada wiceburmistrz Aneta Wachnicka.
12: Biegacze po raz ósmy pokonają symboliczny dystans. 1989 metrów, upamiętniający częściowo wolne wybory w Polsce. Start pod budynkiem Urzędu Dzielnicy. Przygotowaliśmy 750 pakietów startowych, a najliczniej reprezentowana szkoła otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie sportowym.
6: Trasę biegu można pokonać zarówno biegiem, jak i marszem z kijkami. Każdy uczestnik przekraczający metę otrzyma okolicznościowy medal. Bieg wystartuje 20 czerwca o godzinie 10. Rejestracja odbywa się online. Szczegóły na stronie internetowej urzędu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Piękny, słoneczny dzień, żadnej chmurki na niebie, po prostu nic, a nic i tak zostanie aż do wieczora, za to mocno wieje, naprawdę mocno, jak się jedzie na rowerze to czuć. 21 stopni teraz w Legionowie, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, 22 stopnie w Nowym Dworze, w Pruszkowie, w Wołominie, w Mińsku, w Wożarowie też 22, a w Warszawie 23. Dzisiejsze maksimum to 26 stopni, będzie nam towarzyszył ten wiatr coraz silniejszy z północnego zachodu. Zero deszczu.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich, kochani słuchacze Radia Warszawa. 9:05, Zofia Kozorawska tutaj. Pozdrawiam serdecznie wszystkie mamy. Mam nadzieję, że to jest piękny dzień i tak też się zaczął, jakby ktoś chciał składać życzenia, albo pozdrawiać, albo przekazać, co miłować, albo przekazać, co miłego go, a w zasadzie ją spotkało dziś. To bardzo proszę, przypomnę numer telefonu 500.

0: To Sonia Maselik tak śpiewała w Kalejdoskopie. 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No nie jest trochę tak, że te mamy to właśnie, my mamy takie kalejdoskopy w naszym życiu, zresztą pewnie nie tylko my, ale może troszkę coś w tym jest. Dziś oczywiście obchodzimy Dzień Mamy, więc doceniamy mamy za wszystko, co robią, za to, że łączą różne rzeczy, które trudno jest połączyć, że trzeba się szybko przełączać na różne sprawy. No właśnie, są też takie mamy, które godzą pracę zawodową w lokalnych samorządach z byciem mamą. No i takiej mamy teraz posłuchamy.
2: Jak godzę rolę mamy i samorządowca? Jakoś udaje się to godzić. Myślę, że kluczem do godzenia różnych ról w życiu, bo przecież każda mama różne role musi godzić, nie tylko samorządowca, ale również zawodowo, jest dobra organizacja. Myślę, że kobiety są świetne w dobrej organizacji, w dobrej logistyce i potrafią też przez podzielność uwagi wykonywać różne czynności w tym samym czasie. I to jest, myślę, klucz do sukcesu. Dobra organizacja. Nie ukrywam, że bez pomocy osób wspierających mnie nie dałabym rady. Ja mam bardzo dużą pomoc ze strony mojej mamy. Bardzo jej za to dziękuję. Myślę, że babcia w domu to jest jednak skarb nie do przecenienia. Bardzo dużo też wspiera mnie mój mąż. Mamy podział obowiązków, więc to jest dla nas w sumie nie takie trudne do pogodzenia.

0: serca płyną.
1: Niech będzie Gorzec Orkiestra i Kamil Bednarek. Już za nami 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
2: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
4: Będą patrzeć na tego, którego przewodni. Oto słowa, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Święty Jan tym proroczym cytatem kończy swój opis męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Wiemy z tego opisu, że Wielki Piątek przed świętem Paschy Żydzi prosili Piłata, aby wszystkim trzem ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciało. Tak też żołnierze uczynili w stosunku do obu złoczyńców ukrzyżowanych z Jezusem. Gdy zaś podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią otworzył mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Był to dowód śmierci. Żołnierze mogli zapewnić Piłata, że Jezus z Nazaretu zakończył życie.

0: Biała flaga, daj to. Już za nami. 29 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Człowiek, który ma mamę i kochasz mamę?
2: Tak, oczywiście. Mam mamę i bardzo ją kocham i bardzo serdecznie ją pozdrawiam w ten wyjątkowy dzień, bo to w końcu dzień mamy.
0: Tak, jak ma na imię twoja mama?
2: Mama Renata.
0: Mama Renata, bardzo serdecznie pozdrawiamy. A czy to jest dobre pytanie, za co kochasz swoją mamę?
2: Mówią, że nie kocha się za coś, że kocha się po prostu kogoś. Ciężko tak powiedzieć, można byłoby wymieniać długo, ale jak już miałbym szukać takich właśnie powodów, chociaż mówię to złe słowo,
0: tak. To
2: przypominam sobie takie różne sytuacje, kiedy te mamy są taką ostatnią deską ratunku.
0: No,
2: tak
0: przykład.
2: Mi się kojarzą te szkolne sytuacje, kiedy wieczorem dziecko przypomina sobie albo w środku nocy, że na drugi dzień do szkoły potrzebuje, wyhodowanej rzeżuchy.
0: O, to najgorsze.
2: Czy stroju na bal przybierańców.
0: To
2: tak?
0: Jeszcze się da zrobić,
2: no
0: można
2: tak,
0: nie spać całą noc i
2: jeszcze można
0: robić
2: uszyć,
0: strój.
2: Tak. No różne są takie sytuacje i czasem się tak przypominało, że trzeba jakąś modelinę albo nazbierane żołędzie czy inne kasztany na jutro do szkoły i mama musiała w ostatniej chwili ratować.
0: Uratowała.
2: Nieraz ratowała w takich różnych sytuacjach. Albo, że po prostu tak o nas dbają, że dzisiaj zobaczyłem taki piękny wpis na internecie. Mamo, dziękuję ci za to. Weź bluzę, bo wieczorem będzie zimno. To są takie codzienne sytuacje, taka codzienna troska, matczyna miłość.
0: Też miałam ostatnio taką sytuację, że wyjeżdżałam ja z moją córką na pół dnia, w zasadzie prawie cały dzień. I mówię, weź ubranie na zmianę. Nie, no po co? I wpadła do takiego oczka wodnego. Całkowicie się zmoczyła tam. Podobno nikt jeszcze nigdy do tego oczka nie wpadł, no ale ona wpadła. I jak ją przebierałam, to mówi, mamo, dziękuję ci, że wzięłaś mi to ubranie na zmianę.
2: No właśnie, to są właśnie mamy.
0: Tak.
2: Drodzy Państwo,
0: no to
2: trzeba to doceniać i trzeba się słuchać mam, chociaż czasem
0: dzwoniłeś
2: się wydaje,
0: dzisiaj
2: że...
0: do mamy?
2: Pisałem.
0: No to chyba żartujesz, idziesz teraz dzwonić.
2: Ale też będę się z nią widział, także.
0: A no to dobrze. To teraz Halina Frąckowiak.

0: Ella Langley. Lubię zakończenie tej piosenki, te dźwięki, takie jak w domu, w restauracji, w kawiarni, gdzieś tam coś. No właśnie, 19 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pani Agnieszka Rozenek-Przybylska, szczęśliwa żona, mama 6 dzieci, babcia 5 wnucząt jest z nami. Królują w tym tygodniu na antenie Radia Warszawa w audycji Wychowywać, ale jak właśnie mamy, mamusie. Pani Agnieszko, ale może zdradzimy naszym radiosłuchaczom, ci, którzy oczywiście o tym wiedzą, nie, ci, którzy panią znają, to wiedzą, że pani jest po prostu kobietą wiary, trzyma się Pana Boga. Co zrobić właśnie, żeby u Pana Boga poszukiwać tego wsparcia? A może jest pani też pewnie taką osobą maryjną. Może Matka Boża też często otaczała, albo czuła pani, otacza panią, pani dzieci, pani rodzinę takim płaszczem opieki.
3: Tak, ja na różańcu umadlam dzieci codziennie, ale jednak przytulona jestem do Pana Jezusa. To jest mój ukochany przewodnik, kierownik. On mnie prowadzi, ja z nim ciągle rozmawiam, ciągle mam coś do powiedzenia i myślę, że to długa była moja droga do tego, żeby być w miejscu, w którym jestem. Myślę, że te wszystkie trudności, te wszystkie zmagania, te takie nasze upadki, to wszystko jest potrzebne do tego, żeby właśnie, ja tak to widzę, żeby zaakceptować tę historię swojego życia, bo dzięki niej mogę być teraz tu, gdzie jestem. A to, co mnie najbardziej mogło otworzyć na miłość Boga, to jest wdzięczność. Wdzięczność to jest taka furtka. Furtka, przez którą, jeżeli ją otworzymy, to wtedy przyjmujemy tą miłość Boga. I to wdzięczność właśnie nie tylko za te wszystkie cudowne rzeczy, które nas spotykają, ale również za te trudne, które wcale nie są miłe.
2: To właśnie, jak sobie radzić z tymi trudnościami, prawda? Czyli jak nas coś boli, tym bardziej próbować w tych trudnościach uwielbiać Pana Boga? To
3: dokładnie
2: może być tą furtką?
3: Tak, tak. Dokładnie tak, bo wtedy jakby człowiek kruszy swoją pychę, nie? Bo ja nie mam rozwiązania na wszystko. To Bóg ma rozwiązanie. I wtedy, kiedy ja się ukorzę i powiem, Panie Jezu, Ty mnie ratuj, ja nie wiem, co z tym zrobić. Po prostu ja sobie z tym nie radzę, jest mi z tym trudno, ciężko. Błagam Cię, ratuj i dziękuję Ci za to, bo dzięki temu ja znowu dzisiaj przed Tobą się mogę otworzyć i Tobie to powiedzieć i prosić Cię o pomoc. Tak? A gdyby tego trudu w tym momencie nie było, to gdzieś tam człowiek by latał obok, nie wiem, pędził, robił, czy cokolwiek innego i często też nie przytuliłby się do tego Jezusa, nie?
2: Czy pani jako mama i teściowa udziela rad swojej córce i swojej synowej w sprawie wychowywania dzieci, tulenia, wspierania?
3: No, powiem, że staram się tego nie robić. Staram się tego nie robić, bo zarówno synowa, jak i córka mają zupełnie inną wiedzę, inne umiejętności, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, niż miałam je ja. I czasami jest to takie dla mnie wręcz imponujące, że no tak, ja teraz mogę z nimi porozmawiać tak jak trochę równy z równym. Ja już tej wiedzy trochę zdobyłam i tych umiejętności, tak? A one są młodymi kobietami i już to wiedzą. Także to jest takie piękne i takie wow, ojej. Rzeczywiście. I widzę te efekty tej pracy nad tym, bo to jest tytaniczna praca, którą widzę wkładają w wychowywanie swoich dzieci. Staram się nie ingerować, staram się raczej powiedzieć takie dobre słowo i docenić i zobaczyć i jakby tak zaznaczyć to, że widzę właśnie, że wow, tutaj to w tym obszarze się tyle zmieniło i tutaj tak fajnie jest. To raczej to tak. Taki mam kierunek.
2: Czyli kraina łagodności raczej, prawda?
3: O, zdecydowanie. Więcej na tutaj na tą radość, na tą miłość, niż na jakieś, nie wiem, burknięcie, jakieś takie, nie wiem, uwagi, które mogą być przykre dla kogoś. Absolutnie. To w moim odczuciu to nie jest droga.
2: Czego dziś będziemy życzyć mamom w tym szczególnym tygodniu, kiedy mają swoje święto?
3: Miłości do samej siebie przede wszystkim. Jak mama będzie kochała siebie w przeróżnych sytuacjach i w szlafroku, i w makijażu, i nie wiem, i biegająca, umorucana w ogródku, to wtedy da tą miłość też swoim dzieciom, da tą miłość swojemu mężowi, da to wsparcie. Czyli przede wszystkim, żeby mamy zatroszczyły się o siebie. Żeby macierzyństwo nie może wyglądać tak, że przestrzeń kobiety to jest 100% macierzyństwa. Macierzyństwo to jest jakaś część w życiu kobiety i ma być tam przestrzeń na to, żeby ukochać samą siebie, dać sobie to wsparcie, zrobić sobie przyjemność, nie wiem, przestrzeń taka musi być dla siebie. Wtedy kobieta ma, masz czego czerpać tą siłę, żeby dać ją potem dzieciom. To przede wszystkim tego bym życzyła wszystkim mam.
2: Czyli dla jednej to będzie duchowe spa, dla innej to będzie wypicie kawy, dla jeszcze innej, no nie wiem.
3: Prawdziwe spa.
2: Prawdziwe spa. Tak, jakieś wyjazdowe, nie mówisz od razu do Brazylii, prawda? Ale też modlitwa. No mam nadzieję, że jeszcze o tej mocy modlitwy kiedyś porozmawiamy. Pani Agnieszka Razanek-Przybylska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia z Panem Bogiem. Pozdrawiamy całą rodzinkę.
3: Pozdrawiam.

0: Green, you put this love in my heart. Dokładnie to robią mamy, prawda?
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 10 minut zostało do godziny 11. Posłuchajmy kolejnej mamy, która godzi swoją pracę zawodową z byciem mamą.
2: Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego, prywatnie mama czwórki dzieci. I macierzyństwo to także wyzwania. Największe wyzwania w moim macierzyństwie to chyba ta różnica czasowa. Mam dwoje dorosłych dzieci i dwójkę dzieci, które zaczynają edukację szkolną w pierwszych klasach szkoły podstawowej. I to jest duże wyzwanie, żeby pogodzić wszystkie obowiązki z moim wiekiem, z ich potrzebami. Wyzwaniem jest robienie dwukrotnie tego samego. Zwykle rodzice wykonują te zadania ciurkiem. Mnie i mojemu mężowi przytrafiło się to w taki sposób, że mamy bardzo dużą różnicę wieku. Jesteśmy jakby już w trochę starszym wieku i godzenie tego naszego wieku, naszych potrzeb, naszych oczekiwań z tym, czego potrzebują nasze dzieci, jest rzeczywiście dla mnie dużym wyzwaniem.

0: Westlife. 11:02 słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106,2 FM jesteśmy w parafii Przemienia Pańskiego i tym razem jesteśmy w Sulejówku Miłośnie. Są z nami
3: ksiądz Marcin Brzeszyński, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
4: Ksiądz Samuel Szociński, Bogusław Sadowski.
5: Katarzyna Nagórniak.
6: Małgorzata Żochowska.
2: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
7: Pozdrawiamy!
8: Jaki jest stan Kościoła katolickiego w Polsce? Czym żyją wierni świeccy? Jakie problemy duszpasterskie widzą duchowni? O sprawach, którymi żyją ludzie Kościoła, rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20:00. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Koniec prezydentury Aleksandra Miszalskiego w Krakowie. Czy będą referenda w innych miastach? Upał we Włoszech na termometrach nawet 38 stopni. Serwis zaczynamy od pożaru kilku domów pod Szczecinem. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 4 szeregowce spłonęły w Przecławiu pod Szczecinem. Jak poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, aspirant Dariusz Szacht, ogień pojawił się około 2:00 w nocy w mieszkaniu na poddaszu jednego z budynków.
11: Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił na kolejne 4 lokale mieszkalne. Na całe szczęście przed przybyciem strażaków z mieszkań ewakuowało się 8 osób. Nikt nie wymagał pomocy medycznej i nie został poszkodowany. Łączna powierzchnia tego pożaru wyniosła około 500 metrów kwadratowych.
10: W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 40 strażaków. Jeden z nich został ranny w rękę i trafił do szpitala. Ogień został dogaszony. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. W najbliższych dniach premier wyznaczy komisarza, który będzie rządził Krakowem do sierpniowych wyborów. Aleksander Miszalski, dotychczasowy prezydent stolicy Małopolski, został odwołany w niedzielnym referendum. Referendum może wkrótce odbyć się także w innym mieście.
12: Trzeba uszanować decyzję mieszkańców Krakowa, podkreślała senator KO Gabriela Morawska-Stanecka.
13: Jest to porażka. Ten wynik trzeba przyjąć.
14: To jest żółta kartka oczywiście dla rządzących. W Krakowie oczywiście czerwona i zejście z boiska.
12: A tak mówił poseł PiS Marek Wesoły. Nie brak jednak głosów, że po referendum w Krakowie można spodziewać się prób organizacji podobnych głosowań w innych dużych miastach.
15: Zarzucanie czegokolwiek po 2 latach rządzenia jest tylko abstrakcją, żeby zrobić zadymę polityczną.
12: To słowa prezydenta Rzeszowa Konrada Fiołka, wobec którego opozycja zapowiedziała już złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie jego odwołania.
10: Relację przygotowała Dagmara Kędzior.
16: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Teraz Włochy. Na Półwyspie Apenińskim jeszcze kalendarzowa wiosna, ale na ulicach upalne lato. W tych dniach temperatury sięgają tam ponad 35 stopni i przypominają te z połowy lipca. Wszystko za sprawą antycyklonu, który nadciągnął nad Półwysep Apeniński. To pierwsza taka fala upałów tego roku.
17: Temperatury znacznie przekraczają średnie sezonowe i są najwyższe nie na południu, a na północy Włoch. Szczyt upałów spodziewany jest w środę, kiedy na nizinie padańskiej można spodziewać się 37-38 stopni. W tych dniach we Włoszech spodziewane są pierwsze tego roku tropikalne noce, takie podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. W czwartek antycyklon z nad Afryki nieco ustąpi i nad Apeninami mogą lokalnie wystąpić burze, które w kolejnych dniach rozciągną się na inne regiony kraju i mogą być bardzo gwałtowne. Będzie chłodniej, ale temperatury wciąż będą przypominać te letnie.
16: Takie są lokalne inicjatywy.
10: Za kilka dni, 4 czerwca, minie 37 lat od częściowo wolnych wyborów w roku 1989. Z tej okazji dzielnica Ursus organizuje szczególne wydarzenie sportowe, Bieg Wolności. Zapisy ruszyły, zapowiada wiceburmistrz Aneta Wachnicka.
5: Biegacze po raz ósmy pokonają symboliczny dystans. 1989 metrów, upamiętniający częściowo wolne wybory w Polsce. Start pod budynkiem Urzędu Dzielnicy. Przygotowaliśmy 750 pakietów startowych, a najliczniej reprezentowana szkoła otrzyma bon o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie sportowym.
10: Trasę biegu można pokonać zarówno biegiem, jak i marszem z kijkami. Każdy uczestnik przekraczający metę otrzyma okolicznościowy medal. Bieg wystartuje 20 czerwca o godzinie 10. Rejestracja odbywa się online. Szczegóły na stronie internetowej urzędu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ciepło, cieplutko, świeci piękne słońce, nie ma żadnej chmury i żadnego deszczu dziś też nie będzie. 23 stopnie właściwie wszędzie. Teraz w Warszawie, w Legionowie i w Pruszkowie taka temperatura, ale też w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim. W Otwocku 23, w Wołominie, w Mińsku i w Ożarowie Mazowieckim będzie jeszcze cieplej, do 26 stopni nawet. Ale towarzyszy nam w tym wszystkim bardzo, bardzo silny wiatr i on wieje z północnego zachodu.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. 5 minut po 11, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Dziś nasze serca biegną do naszych mam, kochanych, tych, które nam dały wszystko dobro, które pamiętamy i to dobro, którego nie pamiętamy i to dobro, którego nie pamiętamy. Tych, które są jeszcze tu na ziemi i tych, które czekają na nas.

0: Delicate. To jest John Derby. Desiree na antenie Rady Warszawa. 14 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Pytaliśmy mamy, które pracują zawodowo w lokalnych samorządach, jak sobie radzą. No i właśnie, czy da się coś zrobić, żeby mamom było lżej?
2: Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego, prywatnie mama czwórki dzieci. Ważne pytanie, co zrobić, żeby mamom było lżej. Bardzo dobra organizacja, dobra logistyka to jest klucz do sukcesu. Nauczenie się tego, żeby nie tracić czasu na rzeczy nieistotne, niepotrzebne, bo te pochłaniacze czasu, złodzieje czasu są jednak bardzo rozpraszające. Więc poradziłabym mamom, żeby po prostu nie tego czasu nie tracić. Przyznaję się, sama czasami tracę, tłumacząc to, że ja muszę wykonać pewne rzeczy w telefonie, w moich social mediach, bo to jest jakby część mojej pracy, ale mam też świadomość, że to jest też troszeczkę złodziej mojego czasu. Co jeszcze zrobić? Myślę, że wszystkim mamom poleciłabym uczenie jak najwcześniej samodzielności swoje dzieci, bo im te dzieci więcej i szybciej nauczą się robić same wokół siebie, tym my będziemy miały lżej. Ja czasami łapię się na tym, że myślę za moje dzieci, robię coś za moje dzieci. To jest błąd. Mam tego świadomość, staram się sama siebie pilnować, bo też widzę, mam bardzo samodzielną, prawie 9-letnią córkę i po prostu widzę, że ona jest w dużej części bezobsługowa. To jest pewnie trochę z jej charakteru wynika, ale też po prostu z tego, że ja nie staram się pomóc jej na siłę, więc drogie mamy, nie pomagajmy naszym dzieciom na siłę, będziemy miały naprawdę dużo lżej.
3: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się poukładało w chaotyczne zlepki słów, pełne pudła przeprowadzki.

0: 21 minut po 11. Wybrzmiał już na antenie Radia Warszawa. To teraz wróćmy do słów Leona 14.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy dziś cykl katechez poświęconych pierwszemu dokumentowi promulgowanemu przez Sobór Watykański II, czyli Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Opracowując tę konstytucję, ojcowie soborowi chcieli nie tylko podjąć reformę obrzędów, ale także doprowadzić Kościół do kontemplacji i pogłębienia tej żywej więzi, która go tworzy i jednoczy – Misterium Chrystusa. Liturgia bowiem porusza samo serce tego misterium, jest zarówno przestrzenią, czasem, jak i kontekstem, w którym Kościół otrzymuje od Chrystusa swoje życie. W liturgii bowiem dokonuje się dzieło naszego odkupienia, które czyni z nas wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud, który Bóg nabył sobie na własność. Jak ukazała potrójna odnowa, biblijna, patrystyczna i liturgiczna, która dokonała się w Kościele w ciągu XX wieku, misterium, o którym mowa, nie oznacza jakiejś mrocznej rzeczywistości, lecz zbawczy zamysł Boga, ukryty od wieczności i objawiony w Chrystusie, zgodnie ze słowami świętego Pawła. Oto zatem misterium chrześcijańskie, wydarzenie paschalne, to znaczy męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie Chrystusa, które właśnie w liturgii zostaje nam uobecnione sakramentalnie, także ilekroć uczestniczymy w zgromadzeniu zebranym w Jego imię, zostajemy zanurzeni w tym misterium.

0: ale w koło jest wesoło, perfekt. 26 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Studio Radia Warszawa, Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, jest perfekt?
0: No właśnie, jest perfekt.
2: No dzisiejszy dzień jest perfekt, tak myślę sobie.
0: Ja myślę, że może być tak, że każdy jest perfekt.
2: To prawda, bo każdy. No ale może być dla ciebie bardziej perfekt ten dzisiaj na przykład, nie?
0: No może być. Zaglądam sobie na nasz profil na Facebooku, tam taki post, jeszcze o tym nie mówiłam, żeby opisać
2: skierowany
0: swoją...
2: do mam.
0: No właśnie. Mhm. Znaczy do mam, dla mam
2: tak,
0: w sumie, tak?
2: Tak, tak, tak. To żeby wszyscy ci, którzy chcieliby tam jakoś pozdrowić swoje mamy, albo właśnie powiedzieć im kilka ciepłych słów, to
0: albo
2: zachęcamy.
0: O nich, albo bo o może nich. Być tak, właśnie że to jest tak. O mamie, która już tego nie przeczyta. Moja mama. Opisz swoją mamę w 5 słowach. Twój ulubiony wpis?
2: No już kilka tam widziałem, ale teraz ty masz je przed sobą, to możesz jakiś przetarzyć.
0: Kochana, zatroskana, empatyczna, zapracowana, wspierająca, jedyna i nigdy nie zastawiona. Nie zawsze jest 5 słów, czasem jest 15. Moja mama jest
2: wcale
0: zawsze
2: to nie
0: przy
2: przeszkadza.
0: Mnie. Pomimo, że jej nie widzę, ale czuję i pamiętam. Widzę ją w sobie. Bardzo, bardzo, bardzo to jest czułe i zachęcamy gorąco, żeby tam napisać kilka słów o swojej mamie, do swojej mamy. Niech nasze serca dzisiaj biją bardzo mocno wdzięcznością.
2: Pałają.
0: Tak. Wdzięcznością za nasze kochane mamy. A ty kochasz swoją mamę?
2: No oczywiście.
0: Jaka jest twoja mama?
2: O, wspaniała. Bardzo urocza. Tak, i tak abym powiedział dziewczęca.
0: Jak ma na imię?
2: Mirosława.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.

0: śpiewała Urszula Sipińska na antenie Radia Warszawa. 16 minut zostało do godziny 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to teraz posłuchajmy, jak pomóc odpocząć mamom.
2: Iwona Kurowska, starosta powiatu garwolińskiego, prywatnie mama czwórki dzieci. Jak pomóc odpocząć mamom? Ja myślę, że mamy powinny odpoczywać i ja tak lubię odpoczywać aktywnie. Lubię wygospodarować każdego dnia trochę czasu na to, żeby mieć czas na sport, na bieganie, na rolki, na jakieś ćwiczenia. I fajnie też jest, kiedy w ten odpoczynek aktywny włączają się nasze dzieci. Moje dzieci lubią iść ze mną i kiedy ja biegam, one na przykład jadą koło mnie rowerem albo na rolkach i to jest taki fajny czas. W ogóle myślę, że łączenie aktywności, na przykład bycie razem z aktywnością sportową jest po prostu ułatwieniem, daje odpoczynek, ale jednocześnie nie zabiera mi tego czasu, którego i tak mam bardzo mało dla moich dzieci.

0: już za nami. 4 minuty zostały do godziny 12. Posłuchajmy teraz Słowa Bożego. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracowała Teresa Pieczyńska. Czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
2: Święty Piotr wzywa nas do nieustającego dążenia do osiągnięcia świętości życia. Utwierdza nas w poczuciu szczególnego dziejowego uprzywilejowania poprzez możliwość podążania śladami zmartwychwstałego i korzystania z jego nauczania. To, co było niedostępne dla proroków starotestamentalnych, zapowiadających nadejście Mesjasza i karmiących się nadzieją jego poznania, stało się udziałem pierwszych wspólnot chrześcijańskich, mogących czerpać z nauczania Chrystusa, a w ślad za nimi także i naszym i współczesnych uczestników Nowego Przymierza. Sakramenty święte, które pozostawił nam Chrystus, mają dopomóc w osiągnięciu zbawienia. Chrzest zapoczątkowuje w nas nowe życie, uzdalnia i umacnia do podjęcia tego wielkiego wyzwania, jakim jest bycie chrześcijaninem. Kolejne sakramenty, do których przystępujemy, wprowadzają nas w głębie tajemnicy odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz umacniają na drodze do osiągnięcia szczęścia wiecznego w niebie. Święty Piotr zachęca nas do trwania w nadziei na zbawienie, do upodobnienia się w swoim postępowaniu do dzieci poprzez czystość i szczerość intencji, posłuszeństwo nakazom i wierność prawu Bożemu. Winniśmy mieć zawsze na uwadze to, że dzięki naszej chrześcijańskiej postawie przyczyniamy się do umocnienia i trwałości Kościoła Chrystusowego na ziemi.

0: Jest 12. Pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy, darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
0: 2 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Piotra, który mówi do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. To zdanie nie jest skargą ani buntem, ale szczerym pytaniem człowieka, który naprawdę zaryzykował swoje życie dla Jezusa i teraz próbuje zrozumieć sens tej drogi. W jego słowach kryje się zarówno wdzięczność, jak i ukryte pytanie, co z tego wynika. Jezus odpowiada Piotrowi nie tyle wyjaśnieniem, ile obietnicą. Pokazuje, że logika Ewangelii nie opiera się na bilansie strat i zysków, ale na zaufaniu. Nikt nie opuszcza domu z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz i życia wiecznego w czasie przyszłym. Te słowa odsłaniają, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka z pustymi rękami, nawet jeśli jego droga ucznia wiąże się z wyrzeczeniem i krzyżem. To doświadczenie Piotra bardzo łatwo staje się także naszym doświadczeniem. Pojawia się w nas pytanie: inni mają lepiej. Widzimy, że ktoś ma więcej spokoju, zdrowia, powodzenia, łatwiejsze życie, a my czasem idziemy drogą, która wydaje się trudniejsza, bardziej wymagająca, mniej opłacalna. I wtedy rodzi się pokusa porównywania, która potrafi odebrać pokój serca. Jezus jednak nie zatrzymuje nas na porównywaniu. Zaprasza, byśmy zobaczyli głębiej, że życie z Nim nie jest konkurencją, ale drogą osobistej relacji. To, co oddane Bogu, nie ginie, ale zostaje przemienione. Czasem w sposób, którego od razu nie widać, ale który z czasem okazuje się prawdziwym stokroć więcej. W takich chwilach ważne jest, by nie uciekać od własnych uczuć. Wiara nie polega na ich wyparciu, ale na przeżywaniu ich w obecności Jezusa. Dzisiejsze wspomnienie świętego Filipa Neri przypomina nam, że chrześcijaństwo nie jest smutnym obowiązkiem, ale drogą radości, która rodzi się z bliskości Boga. Jego życie pokazuje, że nawet w

zawierzyła mnie Maryi. W tym zawierzeniu jest echo dzisiejszej Ewangelii. Oddanie Bogu tego, co najcenniejsze, z ufnością, że On prowadzi dalej. W dniu moich święceń kapłańskich dziękuję Bogu za dar kapłaństwa i ósmą rocznicę święceń. To droga, która nie zawsze jest łatwa, ale jest drogą, na której wciąż na nowo okazuje się prawdziwe to, co mówi Jezus, że nikt, kto idzie za Nim, nie zostaje bez owocu. Dlatego pytanie Piotra jest etapem drogi. Ważne tylko, by nie zatrzymać się na nim, ale pozwolić Jezusowi odpowiedzieć. A Jego odpowiedź zawsze prowadzi głębiej niż porównania i kalkulacje. Prowadzi do zaufania, że On sam jest największym darem.

0: Tylko ty masz siłę, żeby z grzechu mnie wyrwać. Andrzej Lampert wyśpiewał to na antenie Radia Warszawa 11 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Bezchmurne niebo, słońce i wiatr chwilami naprawdę silny. To dzisiejsza pogoda, taka była i taka jest. 24 stopnie teraz w Warszawie.

0: Stadionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim też i w Piasecznie, w Otwocku, w Wołominie. Ożarów Mazowiecki też się cieszy taką temperaturą i Mińsk Mazowiecki pozdrawiamy bardzo serdecznie. 25 stopni w Pruszkowie i w Grodzisku, a dzisiejsze maksimum to stopni 26. Ale właśnie, wieje mocny wiatr. Deszczu nie będzie.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. Zofia Kozrawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. 12 minut po 12. A wy gdzie jesteście, kochani, i co porabiacie? Jak tam, drogie mamy? Dostałyście już słodkie, najsłodsze buziaki dziś? Mam nadzieję, że tak. Uwaga, uwaga, bo zaraz piosenka, która wyciska łzy z naszych oczu. No i dobrze, także robimy głośniej radio. Wojciech Młynarski będzie śpiewać o tym, że nie ma jak u mamy.

Przegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: był doktor Hook. 22 minuty minęły po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś w dzień mamy oddajemy głos mamom i teraz kilka słów od mamy, która nie dzieli ze swoimi dziećmi tych samych genów.
2: Agnieszka Powała, wójt gminy Nieporęt. Mama cieszy się bardzo sukcesami swojego dziecka, swoich podopiecznych. Kiedy widzi, że są szczęśliwe, kiedy są radosne, kiedy są uśmiechnięte, ale myślę, że najbardziej cieszy fakt, że są zdrowe, mają swoje pasje i cieszą się tym, co robią. Największe wyzwanie w macierzyństwie, a szczególnie w rodzicielstwie zastępczym, to jest pogodzić kilka charakterów, które są w domu, dlatego że każde z naszych dzieci, no i my, mamy zupełnie inne geny, inne pochodzenie, więc myślę, że dla nas to jest właśnie najtrudniejsze, żeby nas w tym wszystkim pogodzić i odnaleźć część wspólną.

0: Edyty Bartosiewicz, już za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Wczoraj w Watykanie zaprezentowano pierwszą encyklikę papieża Leona XIV. Nosi tytuł Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość, i podejmuje największe społeczne wyzwania współczesności. We wczorajszej konferencji połączonej z prezentacją tekstu wziął udział watykanista Michał Kłosowski, który gościł dzisiaj w poranku z Radiem Warszawa.
2: To było wydarzenie niesamowite, które zlecieli się ludzie z całego świata. Byli ludzie z tych największych korporacji Doliny Krzemowej. Byli politycy, byli biskupi, kardynałowie. Faktycznie atmosfera była spektakularna. To znaczy, to była atmosfera radości, oczekiwania, ale też atmosfera takiej ulgi, że wreszcie ktoś opisał nam świat, w którym żyjemy.
1: Kościół nie boi się AI, podkreślał gość Radia Warszawa.
2: Kościół jest za nauką, Kościół jest za technologią, widzi w tym ogromną nadzieję i szansę dla integralnego rozwoju człowieka, ale jednocześnie bardzo jasno punktuje zagrożenia i realia świata, w którym dzisiaj żyjemy.
1: W najnowszym dokumencie Leona XIV dostajemy odpowiedzi na 3 najważniejsze pytania, które stawia Kościół, mówił Michał Kłosowski.
2: Kwestia tego, czym jest prawda, jak zmieniona zostanie praca i czym jest wolność, bo to jest też encyklika o władzy, wbrew pozorom. O władzy, którą dają algorytmy, o dyktacie technologii, o nierównościach i o cichej dyktaturze algorytmu, w którą wszyscy wpadamy, ale też o tym, jak się przed tym bronić i jak tą szansę, którą daje ta technologia, pozytywnie wykorzystać.
1: Streszczenie encykliki oraz link do całości tekstu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Papież Leon XIV poświęci najwyższą w wieży Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Uroczysta msza święta jest zaplanowana na 10 czerwca podczas podróży apostolskiej papieża do Hiszpanii. W wydarzeniu weźmie udział król i królowa Hiszpanii, premier tego kraju oraz władze Katalonii. Poświęcenie wieży zobaczy na żywo ponad 8 tysięcy wiernych. Uroczystości zostały zaplanowane w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, projektanta katalońskiej katedry. Najwyższa wieża Sagrada Familia ma wysokość ponad 172 metrów.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Nowe prezydium Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Podczas spotkania dyrektorów współpracujących ze sobą stacji diecezjalnych wybrano nowego przewodniczącego forum. Został nim ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, dyrektor Radia M Katowice, który zastąpił księdza Mariusza Wedziuka, dyrektora Radia Warszawa, rozgłośni diecezji warszawsko-praskiej. Wiceprzewodniczącym forum pozostał ksiądz Piotr Krzyszkowski z diecezji łowickiej, a sekretarzem ojciec Andrzej Grat, Paulin z Jasnej Góry. Nowy przewodniczący, ksiądz Rafał Skitek, przyznaje, że przed nim wiele wyzwań, ale patrzy w przyszłość z nadzieją.
4: Wyzwania są przed nami, jak zawsze, przeogromne. Dalsza taka integracja, myślę, naszych rozgłośni katolickich w Polsce w ramach tego forum. No i też ta misja, która jest wpisana w to nasze działanie w ogóle stacji katolickich, czyli szukanie prawdy, szukanie też prawdy o człowieku. Dziś tak bardzo atakowanych różnych tematów jest wiele, więc myślę, to będzie czas trudny, pełen wyzwań, ale na to patrzę z nadzieją.
1: A ustępujący przewodniczący forum, ksiądz Mariusz Wedziuk, tak podsumowuje obrady dyrektorów rozgłośni.
5: Podjęliśmy kilka ważnych tematów, m.in. wymianę informacji, która w tych czasach jest tak niezmiernie ważna, jeśli chodzi o niezależność źródeł informacji. I tutaj będziemy mieli wspólną platformę do wymiany informacji. Drugi istotny temat to były konsultacje WUKE, w których braliśmy udział ze stacjami ogólnopolskimi i lokalnymi z całej Polski. Obecnie będziemy wspólnie proponować audycje na czas wakacji, a później na nowy rok ramówkowy, czyli od września do czerwca.
1: Stacje diecezjalne uczestniczące w Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich współpracują z sobą na wiele sposobów, dzieląc się informacjami, audycjami i pomysłami.

0: Status quo. Już za nami. 18 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Poza dniem mamy, to dzisiaj wspominamy świętego Filipa. Święty Filip Neri. Cóż to był za człowiek? Urodził się w 1515 roku we Florencji. Był drugim z czwórki dzieci Franciszka i Lukrecji. Mama zmarła po urodzeniu czwartego dziecka, potem dosyć szybko umarł też jego starszy brat. Tata powtórnie się ożenił. Pierwsze nauki swoje Filip pobierał prawdopodobnie u swojego taty. Potem uczęszczał do szkoły świętego Jerzego. A formację duchową dawali mu florenccy dominikanie. Formował się też pod okiem benedyktynów z Monte Cassino, mieszkał wtedy u swojego stryja i pomagał stryjowi w kupiectwie. Nie zasmakował jednak w handlu, ale wcielił w życie dewizę benedyktyńską, żeby nic nie przedkładać ponad miłość do Chrystusa i był temu bardzo wierny. Kiedy miał niecałe 20 lat, udał się do Rzymu, nie miał sprecyzowanych planów. W Rzymie zamieszkał u jednego Florenczyka i był wychowawcą jego dwóch synów. Wtedy rozpoczął studia filozoficzne, teologiczne, dużo się modlił, umartwiał, nawiedzał kościoły i sanktuaria Rzymu i lubił nawiedzać katakumby i wtedy w katakumbach świętego Sebastiana w 1544 roku przeżył ekstatyczny zachwyt i bardzo realnie doświadczył działania Ducha Świętego tak, że jego serce rozgorzało niejako płomieniem, który palił się w nim do końca życia. I zdaje się, że miał to serce nieco od tego powiększone. Święty Filipie, módl się za nami. Céline Dion, już teraz na antenie Radia Warszawa. 16 minut zostało do 13:00.

0: Patrycja Kosiarkiewicz wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 10 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To co jest trudne w rodzicielstwie? Oddajemy głos mamie.
2: Agnieszka Powała, wójt gminy Nieporęb. Co jest trudne w takim rodzicielstwie, to logistyka zajęć dodatkowych przy czwórce dzieci. Czasem w jednym czasie nakładają się różne zajęcia i trzeba to wszystko pogodzić i znaleźć na to czas. Jeżeli chodzi o godzenie roli mamy i samorządowca, to wydaje mi się, że jestem bardzo zdyscyplinowana, zorganizowana i nawet kiedy mi się nie chce, to musi mi się chcieć, tak jak ja to mówię. W pracy staram się pracować, zawsze jestem od samego rana, bardzo intensywny poranek, potem troszeczkę schodzę z tonu, żeby mieć jeszcze siłę na obowiązki domowe. W domu nigdy nie odkładam niczego na później. Nie mogę odłożyć, bo potem się będzie taka kumulacja, że nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, więc muszę robić wszystko od ręki i w pracy też.

0: Jennifer Page na antenie Rady Warszawa. 2 minuty zostały do 13:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To gdzie jedziemy?
3: To wy możecie zdecydować, gdzie pojawi się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
2: Wejdź na stronę www.radiowarszawa.com.pl i zagłosuj, gdzie wybierze się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
3: Ciekawe, gdzie wyślą nas nasi słuchacze.
4: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
5: Dziś Dzień Matki, a Maryja jest matką.
6: I jakby ten zapach pojawiał się w różnych momentach, w których wiem, że Maryja zadziałała, tak?
5: Czyli w jakich?
6: To są tak naprawdę momenty cudów.
5: O tym, jaką Maryja jest matką i co może w naszym życiu zdziałać, dziś po 22:00 opowie Paulina Lipińska. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego w ogniu politycznej krytyki. Incydent w Warszawie. Agresywny pasażer wybił szybę w autobusie i obrażał kierowcę. Dziś Dzień Matki. Oddamy głos naszym radiowym mamom. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Krytykuje go zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska. Mowa o nowym pierwszym prezesie Sądu Najwyższego. Prezydent Karol Nawrocki powierzył to stanowisko Zbigniewowi Kapińskiemu. Polityczne komentarze zebrał w Sejmie Michał Fabisiak.
9: Prawo i Sprawiedliwość wypomina nowemu pierwszemu prezesowi wyrok w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Zbigniew Kapiński wówczas w sądzie apelacyjnym orzekł, że były prezydent nie kłamał, zaprzeczając współpracy ze służbami PRL. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej ma inne zastrzeżenia do decyzji prezydenta.
10: Osoba, która jest neosędzią, jest wyborem zawsze problematycznym.
9: PSL, ale również i Konfederacja chcą dać szansę nowemu prezesowi. Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że oceniać go będzie można dopiero po owocach.
11: Jeśli prezydent dał mu szansę, znakiem tego widzi gdzieś w tym człowieku możliwość jakiegokolwiek zażegnania konfliktów w Sądzie Najwyższym.
9: Zbigniew Kapiński zacznie kierować Sądem Najwyższym w najbliższą środę.
8: A jak ośrodek prezydencki tłumaczy ten wybór? Jest on efektem długiej procedury, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz i dodaje, że Kapiński uzyskał największe poparcie w Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego.
12: Pan prezydent, mając przed sobą 5 kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zdecydował o wyborze pana Zbigniewa Kapińskiego, który otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich 5 kandydatów.
8: Kadencja dotychczasowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej upływa dziś.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: W Belgii autobus szkolny został uderzony przez pociąg. Według belgijskich mediów kilka osób nie żyje. Do wypadku doszło w północno-wschodniej części kraju.
14: Belgijskie media informują, że katastrofa wydarzyła się na przejeździe kolejowym. Okoliczności zdarzenia są nadal badane, ale wstępne raporty wskazują, że przejazd kolejowy był zamknięty w momencie wypadku, szlabany opuszczone, a światła czerwone. Autobusem jechali uczniowie ze szkół specjalnych. Są informacje, że zginęło 2 nastolatków, także kierowca autobusu i opiekun. 2 uczniów zostało poważnie rannych. Nie ma informacji o ofiarach wśród podróżujących pociągiem.
8: Informowała Beata Płomecka.
13: To dzieje się w okolicy.
8: Wybił szybę w autobusie i obrażał kierowcę. Policja z Mokotowa zatrzymała agresywnego pasażera komunikacji miejskiej, mówi starszy aspirant Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji.
15: Jak wynikało z relacji świadków oraz kierowcy autobusu, po zakończeniu kursu jeden z pasażerów odmówił opuszczenia pojazdu i zaczął zachowywać się agresywnie wobec kierowcy. Mężczyzna używał wobec niego wulgarnych słów i obelg, a następnie uderzał pięściami w szybę autobusu, doprowadzając do jej wybicia. Straty związane z uszkodzeniem pojazdu oszacowano na około 2000 zł.
8: Okazało się, że zatrzymany 59-latek jest osobą poszukiwaną. Badanie wykazało 2 promile alkoholu w jego organizmie. Agresorowi grozi teraz 5 lat więzienia. Dziś Dzień Matki. Tego dnia śpieszymy z życzeniami do naszych mam. Nie inaczej jest w Radiu Warszawa. Życzeniami dla innych mam dzielą się nasze redakcyjne koleżanki. Również dumne i szczęśliwe mamy.
16: Żeby się czuły najpiękniejszymi na świecie dla swoich dzieci, bo właśnie takimi dla nich są.
17: Tego, żeby były wdzięczne za to, co mają i za to, kogo mają.
18: Cierpliwości, wytrwałości,
19: wiary w siebie i zaufania do dzieci.
8: Również dodam coś od siebie, bo sam mam szczęście obserwować codziennie mamę moich dzieci i sam wiem, ile trzeba mieć siły w tej misji. Drogie mamy, wszystkiego dobrego, a zwłaszcza sił i cierpliwości.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Bezchmurne niebo dla wszystkich mam dzisiaj i piękne słońce, zero deszczu, mocny, silny wiatr. Coś jakby nas przytulał, otulał ten wiatr. 24 stopnie teraz w Piasecznie i Mińsku Mazowieckim, 25 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, 26 w Pruszkowie, w Grodzisku, w Otwocku i w Wołominie. I podobno to jest dzisiejsze maksimum, być może tak, a ten wiatr naprawdę momentami bardzo silny, nawet do 50 km na godzinę, więc uwaga, uwaga, z północnego zachodu wieje.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl. Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym pięknym dniu. Mam nadzieję, że upływa Wam miło i słonecznie. 6 minut po 13:00, Zofia Kozorawska. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę tutaj z Radiem Warszawa. Przypominam, nas można wszędzie ze sobą zabrać, bo jesteśmy też na radiowarszawa.pl. Uściski, buziaki, przytulaski dla wszystkich kochanych mam. A teraz dla każdej mamy osobno zaśpiewa Violetta Villas.

0: 14 minut po 13 wybrzmiała na 106.2 FM.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ja oddaję głos mamie.
2: Agnieszka Powała, wójt gminy Nieporęt. Myślę, że to jest bardzo szeroko pojęte pojęcie potrzeby innych mam. Jako samorządowiec, jako kobieta, jako mama zastępcza, to widzę takie potrzeby, jeżeli chodzi o potrzeby zdrowotne. W tej chwili w gminie Nieporęt mamy centrum gabinetu ginekologicznego, tak żeby mamy miały i te, które są mamami, i te przyszłe mamy, żeby miały dostęp do, szybki dostęp do ginekologa, do lekarza, do specjalisty. Ale też mamy centrum rehabilitacji, żeby mogły się szybko wyrehabilitować. Mamy bibliotekę, która jest bardzo dobrze wyposażona, żeby mamy mogły wypożyczać sobie książki i czytać. I te zajęcia dodatkowe, które są bardzo ważne dla mam, które są w naszej gminie bezpłatne. To są zajęcia w porcie yoga, tai chi i są specjalnie zorganizowane w tym czasie, kiedy nakładają się zajęcia dzieci, czyli oddaję swoje dziecko na zajęcia, a sama w tym czasie mogę poświęcić czas dla siebie.

0: Piotr Cugowski tak dla nas śpiewał. 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Taki był refren. Ale w innych uroczystościach śpiewamy też Tyś wielką chlubą narodu polskiego. To jakby dwa różne odniesienia. Rozumiemy, co to znaczy. To są słowa, które my kierujemy do Matki Bożej. I dobrze. Ale teraz weźmy to i spróbujmy rozważyć nie w tej proporcji wielkiego majestatu, kiedy stajemy przed Matką Bożą, ale w zwykłych relacjach, o których już wspomniałem, Matka Ziemska i dzieci. Dzieci mówią, Tyś wielką radością naszą. A matka, co by chciała najchętniej odpowiedzieć? Oczywiście przynosi to jej chwałę, ale to nie jest to jeszcze. Matka chciałaby powiedzieć, prawdziwie byłabym uradowana i usatysfakcjonowana, gdybym mogła o was powiedzieć. Wy jesteście wielkim skarbem mojego serca. Wy jesteście wielkim skarbem tego narodu. Wy jesteście wielkim skarbem tego Kościoła.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Melanie Fiona w wczorajszym poranku. Jest 13.30. Słuchacie Radia Warszawa, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Remont ulicy przy dworcu centralnym, roboty w Alejach Jerozolimskich rozpoczną się jutro o 23 i potrwają do 6 rano w czwartek. Kierowcy i pasażerowie miejskich autobusów mogą się spodziewać utrudnień. W komórce lokatorskiej ukrywał znaczne ilości narkotyków. Zatrzymali go policjanci z Wydziału Kryminalnego z Woli. 38-latek trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzuty. Rozwijają prędkość do 160 km na godzinę. Mogą pomieścić do 600 pasażerów. Koleje Mazowieckie kupiły 75 nowoczesnych pojazdów typu Flirt. Pierwsze z pociągów wyjechały już na trasy w regionie. Jak łączyć perspektywę lekarzy z opieką duchową? Między innymi o tym będą rozmawiać uczestnicy konferencji organizowanej 13 czerwca na Collegium Verum w Warszawie. W spotkaniu może wziąć udział każdy. Pirackie ekomiasteczko w Piasecznie. W niedzielę park miejski stanie się przestrzenią aktywnej edukacji ekologicznej, a także rodzinnej zabawy, bo będzie można zabawić się w odkrywanie skarbów. To wydarzenie skierowane jest do mieszkańców w każdym wieku. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Jonas Brothers, No Time to Talk. Jak to nie? My akurat mamy chwilkę.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 21 minut zostało do godziny 14.
2: Zofia, poczekaj, Warszawa. Bo tutaj jest sprawa.
0: Słucham.
2: Jest taka niespodzianka, poczekaj, słuchaj uważnie.
0: Słucham.
3: No, dzisiaj dzień mamy, chcę ci złożyć życzenia, żebyś była bardzo wspaniała mamą i żebyś była kucharką naszego domu i wszystkiego najlepszego.
2: To wytłumaczmy naszym słuchaczom, to była Pola, czyli córeczka Zofii.
4: Jejku, jakie to było wspaniałe.
2: Dziękuję,
5: wy mówicie, ja płaczę.
2: Dziękuję Marek za pomoc w tej konspiracji. No to były przepiękne życzenia, a Zofia, ty dzisiaj na antenie dzieliłaś się takim wspomnieniem, że Pola czasami przychodzi do ciebie i mówi po prostu: mamo, kocham cię, a potem wraca do swoich obowiązków.
0: Nie, to więcej, ona przyszła i powiedziała mi: mamo, dziękuję, że ty mnie kochasz. No coś takiego zrobiła. To mnie tak zaskoczyło, że hej.
2: Przychodzi, mówi, tak, odchodzi.
0: Tak.
2: Takie właśnie są dzieci, a mamy są takie, że się wzruszają. Mhm. I lubią sobie czasami popłakać, więc jeżeli
0: mam
2: któreś...
0: Mam ten gen wzruszenia właśnie.
2: Jeżeli któraś z was właśnie w tym momencie się wzruszyła, to pozdrawiamy, ściskamy bardzo serdecznie. Drogie mamy, dzisiaj wasz dzień.
0: Tak jest, ale jeszcze chcieliście zaprosić na rozmowę.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie, bo Grzegorz Kozłowski też tutaj jest w studiu.
4: Jestem, który... tak po cichutko.
0: On nie jest mamą, więc milczy.
2: Ale mam mamę, też może mamie życzenia złożyć.
4: No już składałem nawet na antenie.
2: Tak się zdarzyło. Dobra.
4: A zapraszamy was, drodzy, na naszego YouTube'a, ponieważ tam znajdziecie taką rozmowę, na której na okładce możecie właśnie przeczytać takie piękne słowa. Chodzi tutaj o spotkanie ze Stefanem Wyszyńskim, którym dzieli się z nami jego duchowa córka. I to spotkanie i ten wywiad poprowadziła właśnie Weronika Ostrowska.
2: Dlaczego? Dlatego, że już za dwa dni, 28 maja, 45. rocznica śmierci prymasa, ale myślę, że też ta rozmowa jest to okazja do tego, żeby spojrzeć na prymasa inaczej niż na takiego posągowego bohatera, a na przykład jako na ojca, którym był dla swoich duchowych córek, ojca, który lubił siadać pod dębem na ławeczce i zaprzyjaźnił się z pewną wiewiórką. Jeśli chcecie poznać tę historię, to zapraszam, kanał YouTube Radia Warszawa.
0: Dziękuję za to zaproszenie. Zapraszała Weronika Ostrowska i Grzegorz Kozłowski, który też tam był.
4: Dzięki.

Pink na antenie Radia Warszawa. Już za nami 12 minut. Zostało do godziny 14. Już teraz Bruce Hornsby and Rich.

0: Wasia kawa. Dwie minutki przed godziną 14. Dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko, a to była kawa.
0: Wrócił, to była kawa. Wasia kawa i Zosia kawa.
1: I się skończyło. Tak, wróciłem. Po dwóch tygodniach laby wreszcie jestem wraz ze słuchaczami Radia Warszawa, co mnie bardzo cieszy.
0: No, będziesz opowiadał chyba, tak?
1: Coś
0: o Stanach.
1: Coś tam powiem.
0: W Stanach dzisiaj nie świętują dnia mamy, bo oni jakoś inaczej. To my w Polsce dziś mamy dzień mamy, a zasadniczo na świecie to jest jakoś na początku maja. Nie pamiętam dokładnie, czy wszędzie tak samo.
1: W Stanach chyba to jest druga niedziela maja.
0: No właśnie, właśnie.
1: Musiałbym to jeszcze sprawdzić, ale miałem taką rozmowę z przyjaciółką, która mieszka w Nowym Jorku i ma męża Portugalczyka, że ona świętuje trzykrotnie, bo w Portugalii jest inaczej, w Nowym Jorku, w Stanach inaczej, w Polsce inaczej.
0: I to jest idealne rozwiązanie. Dziękuję bardzo, Zofia Kozorowska, a Bartłomiej Graczak zostaje.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Dzień dobry, tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14:00, tu wiadomości Radia Warszawa.
6: Nadal trwają utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w Wielkopolsce. Tragedia w Belgii. W autobus szkolny uderzył pociąg. 4 osoby nie żyją. Remont ulicy przy Dworcu Centralnym w Warszawie wymienią nawierzchnię na odcinku Alei Jerozolimskich. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w Wielkopolsce mogą potrwać jeszcze 2 dni. Radosław Śledziński z PKP PLK mówi, że służby usuwają wykolejony pociąg z trasy.
7: Cały czas nieprzejezdny dla pociągów pozostaje odcinek pomiędzy Obornikami a Rogoźnem Wielkopolskim. Na miejscu jest odpowiedni sprzęt, którego zadaniem będzie usunięcie uszkodzonego taboru z torów. Następnie po usunięciu skutków tego wczorajszego zdarzenia będziemy mogli skupić się na tym, aby jak najszybciej usunąć wszystkie usterki, które wystąpiły w infrastrukturze kolejowej.
6: Naprawa uszkodzonych elementów rozpocznie się po usunięciu pociągu z miejsca wypadku. Wymienione muszą zostać słup trakcyjny i fragment torów.
7: Myślę tutaj przede wszystkim o naprawie około 200-metrowego odcinka toru, który również został uszkodzony. Te prace z wykorzystaniem naszych ekip technicznych będziemy chcieli zrealizować możliwie jak najwcześniej, natomiast wszystko wskazuje na to, że ani dziś, ani jutro nie uda się wznowić ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy.
6: We wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym bez rogatek pod Rogoźnem zginął kierowca auta. Kilkunastu pasażerów szynobusu nie odniosło poważnych obrażeń. Na miejscu wypadku pracują specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała kondolencje rodzinom ofiar i bliskim tragicznego wypadku w północno-wschodniej Belgii. Rano w autobus szkolny uderzył pociąg. 4 osoby nie żyją. Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o tragicznej kolizji pociągu z autobusem autobusem szkolnym. Wyrazy najgłębszego współczucia kieruje do rodzin ofiar i ich bliskich. Dziś Europa opłakuje stratę wraz z Belgią. Tak brzmi wpis na portalu X Ursuli von der Leyen. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym. Okoliczności nadal są badane, ale wstępne raporty wskazują, że przejazd był zamknięty w momencie wypadku. Szlabany opuszczone, a światła czerwone. Autobusem jechali uczniowie ze szkoły specjalnej. Zginęło 2 nastolatków, ich opiekun i kierowca autobusu. 2 uczniów zostało ciężko rannych. Nie ma informacji o ofiarach wśród podróżujących pociągiem.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Wymienią nawierzchnię Alei Jerozolimskich na odcinku od Emilii Plater do Ronda 40-latka. Roboty rozpoczną się jutro o 23 i potrwają do 6 rano w czwartek. Mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
9: Na jezdni w kierunku Ochoty przed skrzyżowaniem z Emilii Plater wygrodzimy 2 środkowe pasy. Nadal będzie można skręcić w prawo i w lewo oraz pojechać prosto jednym pasem. Na wysokości dworca centralnego będą zamknięte 2 prawe pasy. Kierowcy pojadą bliżej torowiska tramwajowego. Na rondo 40-latka wjadą 2 pasami. Z jednego pasa skręcą w ulicę Chałubińskiego, a z drugiego pojadą prosto lub w Aleję Jana Pawła II.
6: W czasie prac nie będzie można zjechać z Alei Jerozolimskich na parking przy dworcu centralnym.
9: W ciągu dnia otworzymy przejazd wszystkimi pasami. Asfaltowanie dokończymy w nocy z 28 na 29 maja. Od godziny 23 w czwartek do 6 w piątek ponownie zamkniemy tam 2 pasy.
6: W czwartek przystanek w Alejach Jerozolimskich sprzed dworca centralnego zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ulicą Emilii Plater.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: I o tej pogodzie słów kilka. Piękna pogoda, naprawdę. Choć wiatr wieje dość solidnie, może przeszkadzać, gdy się jedzie na przykład na rowerze, tak jak ja, do pracy. Aktualna temperatura odczuwalna, no, wysoko powyżej 20, 24-25 stopni. Dużo słońca i tak będzie do końca dnia. Korzystajmy z tego słońca, z pięknej pogody, bo będzie moment, kiedy będzie nieco gorsza w tym tygodniu.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: No i jestem, witajcie drodzy słuchacze Radia Warszawa. Chwilę mnie nie było, gdzieś tam sobie za oceanem podróżowałem przez ostatnie 2 tygodnie, ale cieszę się, że w Polsce w końcu wylądowałem. Mogę z Wami się spotkać na 106 i 2 FM. Zapraszam na to spotkanie, będę z Wami do godziny 18. Co nieco o podróży do USA opowiem. Zapraszam. A dziś dzień mamy, a więc baranowski mamo.

0: Wishful Thinking na antenie Radia Warszawa. Już prawie kwadrans po 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Zapowiadałem, że opowiem trochę o tej mojej podróży do Stanów Zjednoczonych, ale drodzy, zacznijmy od spraw najważniejszych. Dziś bowiem Dzień Matki, najważniejszej osoby w życiu każdego człowieka. To chyba nie budzi żadnych wątpliwości to stwierdzenie, prawda? Z serca dziękujemy za podejmowany każdego dnia trud macierzyństwa. Nie byłoby nas tutaj, a na pewno nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi, gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie mam, które poprzez codzienne wypełnianie tego pięknego powołania budują szczęście swoje i swoich rodzin. Między innymi takie zdanie możemy przeczytać w liście skierowanym wraz z życzeniami przez parę prezydencką do wszystkich mam z okazji Dnia Matki. Zachęcam do odczytania całego tego listu, bo jest pięknie napisany, bo piękne jest dzieło, codzienne dzieło. Wszystkich mam pozdrawiam, wszystkie mamie.

0: Sophie nam zaśpiewała Private Dancer na antenie Radia Warszawa, a teraz zaglądamy, drodzy, do parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz Samuel Szociński, parafia Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
3: Księża Samuelu, czy ksiądz ma takiego swojego ulubionego kapłana, który jest dla księdza takim dobrym przykładem? Bo wielu parafian księdza chwali za zaangażowanie w życie parafii.
2: Z żywych czy już...
3: Z żywych lub zmarłych, lub tych żywych po drugiej stronie.
2: Tych żywych po drugiej stronie. Ja myślę, że takim wielkim mentorem dla mnie jest arcybiskup Fulton Sheen, jeśli chodzi o tych, którzy będą za niebawem, będzie akurat jego beatyfikacja w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też kilku kapłanów, w sumie tych, którzy byli moimi proboszczami, miałem wielkie szczęście, że to byli kapłani rzeczywiście z powołania i takiego oddania wielkiego Panu Bogu. Ksiądz Marek Uzdowski, którego też serdecznie pozdrawiam, ksiądz Robert Pawlak, teraz ksiądz Przemysław Ludwiczak, także do tych kapłani, którzy też wiele wnieśli w moim życiu. Też katechetów miałem bardzo, kapłanów też zacnych i też takich, myślę, też mogłem się niewiele nauczyć.
3: A jakie wspólnoty działają na terenie tej parafii?
2: Jest ich tak wiele, że trudno ich wymienić teraz wszystkich, ale oczywiście oprócz tych liturgicznych, czyli ministrantów, bielanek, scholanek, mamy też chór parafialny, mamy kościół domowy, właśnie teraz drugi krąg też powstał tego kościoła domowego, mamy
3: podwórkowe, harcerze, różańcowe,
2: tak,
3: dzieci,
2: w ogóle harcerze, wspólnoty, tak? Różańcowe, mamy i tutaj ten różaniec rodzinny, różaniec też dziecięcy, tak, w sumie jest 12 róż tych takich, powiedzmy, dorosłych, ale też ten za dzieci, to są 4 róże, no i to jedno dziecięce, no i mamy młodzież, znaczy dzieci w sumie to są harcerze, wędrownicy, to jest też taka młoda bardzo wspólnotka dla dzieci, dla chłopców i dla dziewczynek, mamy oazę, czyli ruch Światło Życie, ruch pielgrzyma świętego Andrzeja Boboli, oaza Dzieci Bożych, bo to jest ta gałąź młodsza, dziecięca. I
3: wszystko przed nami.
2: I wszystko
3: Więcej
2: przed nami.
3: Na temat tej parafii, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20:00. Pozdrawiamy.

0: i niech ta łaska dotrze i do słuchaczy Radia Warszawa, a Papater Music, twoja łaska. A za chwilę wiadomości lokalne w skrócie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dziś Dzień Matki, a Maryja jest matką.
3: I jakby ten zapach pojawiał się w różnych momentach, w których wiem, że Maryja zadziałała, tak?
2: Czyli w jakich?
3: To są tak naprawdę momenty cudów.
2: O tym, jaką Maryja jest matką i co może w naszym życiu zdziałać, dziś po 22 opowie Paulina Lipińska. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
5: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Zbudują drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Mickiewicza w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na inwestycje na odcinku od placu Wilsona do wiaduktu w rejonie Dworca Gdańskiego. To kolejny element międzydzielnicowej trasy północ-południe. Wybił szybę w autobusie i obrażał kierowcę. Policja z Mokotowa zatrzymała agresywnego pasażera komunikacji miejskiej. Okazało się, że 59-latek jest osobą poszukiwaną. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Hale sportowe otwarte dla wszystkich chętnych. Od maja mieszkańcy Otwocka mogą bezpłatnie korzystać z przestrzeni sportowych przy miejskich podstawówkach. Są dostępne w każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 12 do 20. Gdzie w Warszawie można grillować? W miejskich parkach to zakazane. Nad Wisłą wyznaczono do tego kilkadziesiąt miejsc. Lista na stronie internetowej Warszawskiego Zarządu Zieleni. Mała wiewiórka potrzebowała pomocy. Znalazła ją starsza mieszkanka Bielan. Delikatnie umieściła w pudełku, nakryła materiałem i ruszyła szukać pomocy. Tak trafiła na ekopatrol Straży Miejskiej, który szczęśliwie zajął się zwierzątkiem.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Abba, mamma mia, na antenie Radia Warszawa. Dziś dzień szczególny, dzień wyjątkowy. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dziękujemy za wasz trud, za poczucie bezpieczeństwa, za uczenie nas życia, za to, że jesteście wzorem do naśladowania, że jesteście wsparciem, że okazujecie miłość i cierpliwość. Jesteście najważniejszą osobą w życiu dzieci, wszystkich ludzi, bo przecież mama jest najważniejsza, nie ma ważniejszej osoby, co potwierdzają przedstawicielki samorządów, z którymi rozmawialiśmy. Posłuchajcie.
2: Drogie panie, mieszkanki Pragi, ale też i Warszawy, wszystkim mamom z okazji ich święta życzę, aby każdy dzień przynosił powody do dumy, a troski znikały w uśmiechu dzieci. Doceniajmy siebie nawzajem i wszystkiego najlepszego w dniu mamy. Burmistrz dzielnicy Praga Północ Gabriela Szóstek.

0: Filip Lato. Lepiej mieć.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: No, niektórzy tak twierdzą, że lepiej mieć niż być. Ja jestem zwolennikiem odwrotnej tezy. Lepiej być niż mieć. Być z kimś, być gdzieś, gdzieś, gdzie jest pięknie, gdzieś, gdzie warto być. No i ja tak sobie postanowiłem, że raz w życiu warto być za oceanem w Stanach Zjednoczonych. No i odwiedziłem Nowy Jork, Waszyngton i Filadelfię. Najdłużej byliśmy w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Nowy Jork, miejska dżungla, przeogromne miasto, 8,5 miliona mieszkańców, wielkie budynki, najwyższy ma 540 metrów. No po prostu chaos, harmider, dużo się działo w tym mieście, a później po tygodniu w Nowym Jorku, w Waszyngtonie wizyta była, można powiedzieć, wręcz ukojeniem, bo miasto znacznie spokojniejsze, no i też bardziej czyste, zadbane, no i piękne. Polecam jedno i drugie. Mimo wszystko.

0: na antenie Radia Warszawa. Teraz dzienniczek siostry Faustyny, za chwilę transmisja Koronki.
1: Godzina miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziękuję Ci, Jezu, któryś wpierw wypił ten kielich goryczy, nim mnie złagodzony podałeś. Oto przyłożyłam usta do tego kielicha woli Twojej świętej. Niech mi się stanie według upodobań Twoich. Niechaj się stanie ze mną to, co zakreśliła mądrość Twoja przed wiekami. Pragnę wysączyć kielich przeznaczeń aż do ostatniej kropelki. Nie chcę badać ich przeznaczenia. W goryczy radość moja, w beznadziejności ufność moja.

Jezu, staję pod Twoim krzyżem w godzinie największej samotności. W chwili, w której ludzkie serce nie potrafi już nic powiedzieć poza krzykiem bólu. Słyszę Twoje słowa, Boże mój, czemuś mnie opuścił. One mówią mi, że wchodzisz w najciemniejsze miejsce ludzkiego doświadczenia. W samotność, która boli bardziej niż ciało. Nie uciekasz od niej. Ty ją przyjmujesz. W tej godzinie krzyża bierzesz na siebie nie tylko grzech, ale także opuszczenie. Doświadczenie pustki, które zna każdy człowiek. Wchodzisz w samotność tych, którzy zostali zdradzeni i porzuceni. W samotność tych, którzy nie mają już do kogo zadzwonić. W samotność tych, którzy płaczą w ciszy, żeby nikt nie widział. W samotność chorych, starszych, umierających. W samotność serc, które kochały i zostały zranione. Jezu, Twoja obecność w takich chwilach mówi o czymś, czego świat nie rozumie. Że nawet wtedy, gdy człowiek czuje się opuszczony, nie jest sam, bo Ty w tej samotności jesteś pierwszy. Współczesny człowiek często boi się samotności bardziej niż cierpienia. Ucieka w hałas, w różne zajęcia, w ekran, w spotkania z ludźmi, żeby nie czuć własnej pustki. A Ty pokazujesz, że właśnie tam, w ciszy, w ciemności, w milczeniu możesz być najbliżej. Jezu, dla zasług Twej bolesnej męki, dla Twojej miłości, która nie cofnęła się przed cierpieniem, proszę, ucz mnie ufać Tobie w każdej samotności mojego życia. Ucz mnie nie uciekać od bólu, ale oddawać go Tobie. Ucz mnie trwać przy Tobie, gdy wszystko we mnie chce się poddać. Ucz mnie odkrywać Ciebie tam, gdzie wydaje się, że Cię nie ma. I ucz mnie być z tymi, którzy cierpią w milczeniu. Wejdź w ich życie i bądź światłem w ich ciemności.

Jezu, Ty sam powiedziałeś, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Dlatego przychodzimy do Ciebie właśnie z tym wszystkim, co w nas chore, pogubione i poranione. Przynosimy Ci ludzi uzależnionych, zagubionych w grzechu, szukających sensu życia. Tych, którzy zostali skrzywdzeni, odrzuceni i zapomniani. Tych, którzy leżą w szpitalach, żyją w samotności, walczą o każdy dzień. Więźniów, bezdomnych, głodnych, wszystkich, którym brakuje nadziei. Panie, dotknij ich swoim miłosierdziem. Wejdź swą łaską i ciepłem miłości w historię ich życia i wlej w ich serca nadzieję. Prosimy Cię także o odnowę serc w naszych rodzinach, w naszych ojczyznach i w Europie, aby człowiek na nowo odkrył, że bez Ciebie nie znajdzie pełni życia ani prawdziwego szczęścia. Błogosław Ojcu Świętemu Leonowi, kapłanom, misjonarzom, aby przez ich posługę ludzie doświadczali Twojego miłosierdzia, które leczy i podnosi. Obdarz Ukrainę i kraje Bliskiego Wschodu sprawiedliwym pokojem. Przyjmij też wszystkie intencje złożone na ołtarzu w tym sanktuarium.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auch den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden,
4: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.

0: Jezu, dziękujemy Ci za Twój krzyż, który stał się znakiem zwycięstwa nad grzechem, śmiercią, wszelką ciemnością i samotnością. Dziękujemy za Twoją wierność aż do końca, za Twoje przebaczenie i miłosierdzie, za nowe życie, które dajesz nam każdego dnia. Dziękujemy, że nigdy nas nie opuszczasz, nawet gdy my odchodzimy. Niech nasze życie będzie dziękczynieniem za Twoją miłość.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Łagiewnikach, czas na fragment Ewangelii, komentuje ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Marka. Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Piotra, który mówi do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. To zdanie nie jest skargą ani buntem, ale szczerym pytaniem człowieka, który naprawdę zaryzykował swoje życie dla Jezusa i teraz próbuje zrozumieć sens tej drogi. W jego słowach kryje się zarówno wdzięczność, jak i ukryte pytanie, co z tego wynika? Jezus odpowiada Piotrowi nie tyle wyjaśnieniem, ile obietnicą. Pokazuje, że logika Ewangelii nie opiera się na bilansie strat i zysków, ale na zaufaniu. Nikt nie opuszcza domu z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz i życia wiecznego w czasie przyszłym. Te słowa odsłaniają, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka z pustymi rękami, nawet jeśli jego droga ucznia wiąże się z wyrzeczeniem i krzyżem. To doświadczenie Piotra bardzo łatwo staje się także naszym doświadczeniem. Pojawia się w nas pytanie: inni mają lepiej. Widzimy, że ktoś ma więcej spokoju, zdrowia, powodzenia, łatwiejsze życie, a my czasem idziemy drogą, która wydaje się trudniejsza, bardziej wymagająca, mniej opłacalna. I wtedy rodzi się pokusa porównywania, która potrafi odebrać pokój serca. Jezus jednak nie zatrzymuje nas na porównywaniu. Zaprasza, byśmy zobaczyli głębiej, że życie z Nim nie jest konkurencją, ale drogą osobistej relacji. To, co oddane Bogu, nie ginie, ale zostaje przemienione. Czasem w sposób, którego od razu nie widać, ale który z czasem okazuje się prawdziwym stokroć więcej. W takich chwilach ważne jest, by nie uciekać od własnych uczuć. Wiara nie polega na ich wyparciu, ale na przeżywaniu ich w obecności Jezusa. Dzisiejsze wspomnienie świętego Filipa Neri przypomina nam, że chrześcijaństwo nie jest smutnym obowiązkiem, ale drogą radości, która rodzi się z bliskości Boga. Jego życie pokazuje, że nawet w prostocie i codzienności można doświadczać głębokiej wolności serca. Dziś, 26 maja, w Dzień Matki, ta Ewangelia nabiera szczególnego znaczenia. Dziękujemy Bogu za nasze mamy, za ich miłość, obecność i wiarę, którą często przekazują w ciszy i wierności. Ja także dziękuję za moich rodziców, Aleksandrę i Jerzego, którzy przekazali mi wiarę, oraz za moją mamę, która w dniu moich narodzin zawierzyła mnie Maryi. W tym zawierzeniu jest echo dzisiejszej Ewangelii. Oddanie Bogu tego, co najcenniejsze, z ufnością, że On prowadzi dalej. W dniu moich święceń kapłańskich dziękuję Bogu za dar kapłaństwa i ósmą rocznicę święceń. To droga, która nie zawsze jest łatwa, ale jest drogą, na której wciąż na nowo okazuje się prawdziwe to, co mówi Jezus, że nikt, kto idzie za Nim, nie zostaje bez owocu. Dlatego pytanie Piotra jest etapem drogi. Ważne tylko, by nie zatrzymać się na nim, ale pozwolić Jezusowi odpowiedzieć. A Jego odpowiedź zawsze prowadzi głębiej niż porównania i kalkulacje. Prowadzi do zaufania, że On sam jest największym darem.

0: Tylko mnie kochaj na 106 i 2 FM. Zbliża się godzina 15.30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Coraz bliżej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Chmielnej w Warszawie. Warszawski ZDM rozstrzygnął przetarg. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 4 miesiące na wykonanie inwestycji. Recydywista lekceważący prawo w rękach otwockiej drogówki. 39-latek został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że nie tylko prowadził auto pod wpływem alkoholu, ale również zignorował aż 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Warszawa przygotowuje się do nocnej prohibicji we wszystkich dzielnicach, ta już od 1 czerwca. Sprawdził się pilotaż w Śródmieściu i na Pradze Północ. Było mniej interwencji, podsumowuje stołeczna policja. Jak w stolicy korzystają z kultury? Mówi o tym opublikowany wczoraj raport. Wyniki pokazują wyraźną dominację kina, do którego przynajmniej raz w roku chodzi 52% warszawianek i warszawiaków. Dalej jest teatr, muzea i biblioteki. Docenią ogrody przyjazne zapylaczom. Gmina Wołomin organizuje konkurs, w którym zwraca uwagę na różnorodność roślin, obecność domków dla owadów czy stosowanie naturalnych środków ochrony roślin. Zgłoszenia do połowy września. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Hi Dalton, I just wanna be happy. Myślę, że jest sposób. Posłuchajcie wezwania z litanii loretańskiej.
1: Maj z Maryją. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. W dawnych czasach wokół zamków budowano wysokie wieże. Nie stawiano ich dla ozdoby. Miały konkretne zadanie. Dawały szeroką perspektywę widzenia. Służyły do obserwacji i obrony. Z wysokości wieży widać było więcej. Kiedy nazywamy Maryję wieżą z kości słoniowej, dotykamy paradoksu. Z jednej strony kość słoniowa to materiał niezwykle trwały, czysty i szlachetny. Z drugiej podatny na misterne rzeźbienie. Od wieków kość słoniowa była symbolem luksusu i wysokiej pozycji społecznej. Maryja jest w oczach Boga takim najcenniejszym klejnotem. Jest najszlachetniejsza i najczystsza. A jej wysoka pozycja służy temu, by bronić prawd Bożych. Maryja jest tą, w której możesz się schronić, jak w wieży. Bez lęku, że cię zamknie. Raczej z perspektywą, że zaprowadzi cię na szczyt twoich możliwości. Tam, gdzie zobaczysz inny punkt widzenia, szerszy i lepszy. Maryjo, ucz mnie chronić się w Tobie, kiedy jestem pełen obaw.
2: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Video Killed Radio Star na 9,5 minuty przed 16.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dziś mamy dzień, mamy 26 dzień maja, to oczywiście najważniejszy dzień w roku, nie tylko dla każdej mamy, dla każdego z nas, bo wszyscy mamy mamy. Jesteśmy za to wdzięczni. Co zrobić, żeby mamie było lżej? Posłuchajcie przedstawicielki lokalnego samorządu.
2: Agnieszka Powała, wójt gminy Nieporęt. Co zrobić, żeby mamom było lżej? Ja postrzegam to, patrzę na to w ten sposób, że dbałość o placówki, w których przebywają dzieci, żeby czuły się w nich bezpiecznie, to wtedy rodzic odczuwa poczucie bezpieczeństwa i nie troszczy się tak, nie jest nerwowy. To myślę, że to jest dla mnie ważne, ale też zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieciaków, co dla mam i dla rodziców jest bardzo ważne, żeby mogły być tutaj blisko pod ręką. I to myślę jest najważniejsze.

0: Radio Cannibals na antenie Radia Warszawa. Za chwilę garść lokalnych newsów o godzinie 16, która za półtorej minutki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kościół w kryzysie, kościół w cieniu skandalu. Wierni odchodzą z kościoła. Takimi nagłówkami jesteśmy karmieni niemal codziennie, ale czy to prawda o kościele katolickim? Czym żyją ludzie kościoła? W jaki sposób zabiegają o to, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Gdzie szukają odpowiedzi na problemy współczesnego świata? O tym rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy w piątek o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Zmiana na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Szefowa Komisji Europejskiej przebywa z wizytą na Litwie. Miejsce aktywności lokalnej w Warszawie ma już rok. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Małgorzata Manowska żegna się ze stanowiskiem pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Zastąpi ją Zbigniew Kapiński. Manowska przed odejściem zwróciła się bezpośrednio do swojego następcy.
7: Dla ciebie, Zbyszku, mam tylko trzy rady, jak przetrwać. Pierwsza, szanować prawo i stosować je tak, jak ono zostało napisane, a nie tak, jak my je rozumiemy. Drugie, szanować ludzi. I trzecie, nie czytaj komentarzy o sobie, nie słuchaj się hejterów, nie rób tego, ja dzięki temu przetrwałam.
6: Zbigniew Kapiński podziękował za radę i przyznał, że choć widzi krytykę pod swoim adresem, nie przejmuje się nią.
8: Moja kandydatura wzbudzała z przyczyn orzeczniczych kontrowersje ze wszystkich stron. To tylko świadczy o tym i chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, że jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną.
6: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz byli przeciwni nominacji Kapińskiego, ponieważ był on w składzie sędziowskim, który w 2000 roku stwierdził, iż Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL. Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego o północy.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Incydenty z dronami w krajach bałtyckich nie są odosobnionymi prowokacjami. To konsekwencja rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, mówił prezydent Litwy Gitanas Nausėda podczas konferencji prasowej w Wilnie z udziałem Ursuli von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej przebywa z wizytą na Litwie w związku z rosnącą w ostatnim czasie liczbą wtargnięć bezzałogowców w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Litewski prezydent Gitanas Nausėda podkreślił, że zdarzenie z wlatywaniem dronów oraz próby wysuwania bezpodstawnych oskarżeń wobec państw bałtyckich są częścią agresji hybrydowej.
9: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Fundacja Warszawiaki świętuje rok działalności swojego miejsca aktywności lokalnej na Winklu. Przy Stalowej 1 regularnie spotykają się miłośnicy przedwojennej Warszawy. Oprócz koncertów na 20 metrach kwadratowych urządzonych na kawiarnie z lat 20. odbywają się czytania tekstów Stefana Wiecheckiego i koncerty, mówi prezes Fundacji Warszawiaki Maciej Mościcki.
10: Mieszkał tutaj Wiech na trzecim piętrze z rodziną. Tu się przychodzi, żeby być, obcować z tradycyjną kulturą Warszawy. To jest coś lokalnego. To jest jakby na podwórku siedzieć kiedyś, no bo te podwórka teraz pozamykane, a tu każdy może przyjść. Miejsce spotkań, bo bardzo różne ludzie przychodzą i młodzież, która idzie na jakiś zupełnie koncert innej muzyki. Chcielibyśmy, żeby w każdej dzielnicy tak było.
6: Z okazji urodzin kawiarenki mieszkańcy stolicy będą mogli wysłuchać koncertów tematycznych, zagrać w grę terenową, czy wziąć udział w warsztatach Gwary Warszawskiej.
10: To będzie koncert taneczny i nie tylko, i kabaretowy też. Wystąpią Szczupaki, Na Winklu Spółka, czyli Małolepszy z załogą tutejszą, oraz Serwus Panie. A w niedzielę mamy grę miejską, około 2,5 godziny.
6: Szczegóły wydarzenia można znaleźć na facebookowym profilu Miejsca Aktywności Lokalnej Na Winklu. No i na koniec przypomnienie, że dziś Dzień Matki. A czym jest macierzyństwo? Swoimi spostrzeżeniami na ten temat dzielą się nasze redakcyjne koleżanki. Szczęśliwe mamy.
11: Być mamą to znaczy dzielenie z córkami, z dziećmi radości i trosk.
12: Największa radość macierzyństwa?
13: Przytulanie. Przytulanie i taka bliskość z dziećmi.
14: Macierzyństwo to dla mnie jest przede wszystkim przygoda.
15: Tej roli nie oddałabym za nic w świecie.
16: Macierzyństwo to jest tak naprawdę miłość ogromna i radość. Chyba pojawienie się dziecka w ogóle w życiu zmienia wszystko. Zmienia nas, zmienia mnie, zmienia pewnie też męża.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś piękny, słoneczny dzień, ale i wietrzny. Ten wiatr się wzmaga, co i róż, i może trochę targać nam włosy, ale ciepło, ciepło. Wciąż temperatura odczuwalna powyżej 20 oczywiście będzie spadać, ale przed nami także i ciepła noc, bo temperatura odczuwalna, ta minimalna, to 16 stopni Celsjusza wczesnym rankiem. Jutro też dość ciepło, ale nie tak jak dzisiaj. No i słońca też troszeczkę mniej jutro.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
18: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Halo, halo, tu Bartłomiej Kraczak. Czy się słyszymy na 106,2 FM? Mam nadzieję, że tak. Ja jestem, będę do godziny 18. Towarzyszył Wam w radioodbiornikach, ale to co najważniejsze, dobra muzyka, najlepsza pod słońcem na 106,2 FM. To macie zagwarantowane. Pogody słonecznej nie gwarantuję, chociaż w tym tygodniu słońca nie zabraknie, by troszeczkę przyrumienić policzki. A na początek tej godziny Alphaville, Big in Japan.

0: 106 i 2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Zgodnie z zapowiedzią w studiu Radia Warszawa jest już doktor nauk medycznych Alicja Karnej, specjalistka pediatra drugiego stopnia, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka przy Kasprzaka w Warszawie. Znana instytucja, znane miejsce. Kłaniam się nisko, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dziś mamy Dzień Mamy. Pani również jest mamą. Jakie to uczucie, jakie to doświadczenie być mamą?
2: No to coś wspaniałego. Chyba jeszcze jak dostałam dzisiaj kwiaty od mojej córki, która nie ma jej w tej chwili w Polsce i napisała, że jestem najlepszą mamą na świecie, to jest cudne.
0: Czyli kwiaty przyszły skądś tam, zostały zamówione, rozumiem. Nie mogła córka osobiście wręczyć. No tak, ta pamięć jest ważna. Wdzięczność za poświęcenie de facto mam dla wszystkich dzieciaków. Pozdrawiam swoją mamę i pozdrawiam moją żonę, która też jest mamą. Już za chwilę dwójki dzieci. Informacja dla zmotoryzowanych. Kolejowa stoi w kierunku Pułkowej, Wiślana do Wójcickiego. To jest ten odcinek, który najbardziej się korkuje w tym momencie, który pokonacie 25 minut. Jerozolimskie w kierunku Ronda Dmowskiego. Tu odcinek od Sokołowskiego do Jerozolimskich właśnie. Prawie 20 minut postoicie. 15 minut na Chałubińskiego w kierunku Niepodległości od Chorzej do Rakowieckiej. 13 od Raszyńskiej w kierunku Okopowej. To jest odcinek daleka Rondo Kercelak. Jeżeli chcemy wydostać się z centrum stolicy, też miejsca jest to utrudnione, zwłaszcza jeżeli jedziemy w kierunku Piaseczna. Prawie godzinna podróż, 55 minut. Konstancin, godzinna podróż. Błonie również, Łomianki, 3 kwadranse ponad. Dość sprawnie, przynajmniej tak wynika z mojej mapy. Pruszków, 30 kilka minut. Staromiłosna podobnie. Marki i Jabłonna, prawie 40. Cierpliwości, a my wraz z panią doktor wracamy na antenę za kilka minut.

0: 16, już prawie 16. A zatem?
1: Gość Radia Warszawa.
0: W studiu Radia Warszawa doktor nauk medycznych Alicja Karnej, specjalista pediatra drugiego stopnia, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka przy Kasprzaka w Warszawie. Kłaniam się raz jeszcze pani doktor.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dziś ważny dzień, bo Dzień Matki, to już sobie powiedzieliśmy, życzenia składaliśmy i będziemy to jeszcze czynić z przyjemnością, ale dziś także ważny dzień dla Instytutu Matki i Dziecka.
2: Dokładnie ważny, ponieważ dzisiaj odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego. Jest to związane z inwestycją największą do tej pory, jaka była w Instytucie. Utworzenie interdyscyplinarnego centrum diagnostyki i leczenia Instytutu Matki i Dziecka. Budujemy nowy budynek. Budowa zakończy się, tak planujemy, na koniec 2027 roku. I jest to bardzo ważne dla nas, ponieważ wiadomo, jak dużo szpitali starych, takim jakim my jesteśmy, w budynkach zabytkowych, brakuje przestrzeni. Przestrzeni dla pacjentów, dla personelu. I to nam ma pomóc w tym, żebyśmy mieli lepsze warunki zarówno dla pacjentów, jak i dla naszego personelu.
0: Czyli kamień węgielny, a krok milowy. Jaką instytucją jest Instytut Matki i Dziecka?
2: No, to jest instytut, jest instytucją naukowo-badawczą, czyli i kliniczną, czyli mamy zarówno kliniki, gdzie leczymy pacjentów, diagnozujemy, leczymy, jest ich 8. Oprócz tego mamy zakłady, 13 zakładów, wśród których jest część zupełnie teoretyczna, czyli zajmujemy się również profilaktyką zdrowia dzieci, młodzieży, jak również kobiet, bo mamy w instytucie oddział położniczo-ginekologiczny, a pozostałe kliniki są to kliniki przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Także promujemy zdrowie, wyznaczamy standardy w różnych dziedzinach tego zdrowia ogólnego, populacji. No i leczymy bardzo skomplikowane, można powiedzieć, przypadki. Są to wrodzone wady metabolizmu u dzieci, są to choroby onkologiczne, wady wrodzone u dzieci. Także jesteśmy tak mocno wyspecjalizowaną instytucją.
0: Która jest wsparciem dla matek, tak?
2: Jak najbardziej, ponieważ u nas również są prowadzone ciąże wysokiego ryzyka, więc mamy bardzo rozwinięty oddział perinatologiczny, jak również prokreację, tak? No i odbywają się również u nas porody, jest oddział ginekologii, gdzie oprócz problemów różnych, które mogą mieć kobiety, jest również część onkologiczna, gdzie odbywają się operacje onkologiczne.
0: Czy w Państwa placówce, tak jak i w wielu innych krajach, tych porodów jest mniej?
2: Jest mniej, ale nawet całkiem dobrze, jeżeli chodzi o nasze statystyki. Jeszcze w ubiegłym roku właściwie byliśmy na drugim miejscu na Mazowszu. Ubiegłym rok zakończyliśmy, urodziło się u nas ponad 2000 dzieci. Więc to 2500 w ubiegłym roku, w tym roku będzie troszkę mniej. Ale były takie czasy, kiedy jakieś 2-3 lata temu, kiedy rodziło się prawie 3000 dzieci.
0: Jak pani jako mama, pediatra, lekarz, dyrektor placówki ważnej zapatruje się na ten fakt, że z demografią mamy poważny problem w Polsce?
2: No, powiem szczerze, że mnie to trochę smuci, bo społeczeństwo się starzeje, więc też od strony takiej medycznej inaczej zupełnie musimy popatrzeć na medycynę, na leczenie, jako że coraz więcej jest starszych ludzi. Oczywiście jest duży postęp, ponieważ ludzie dłużej żyją, prawda? Ale jak dłużej żyją, to też zapadają na choroby przewlekłe, ale również jest więcej chorób onkologicznych w związku z tym. Natomiast myślę, że dobrze by było, żeby ta demografia się w Polsce poprawiła. Dlatego każde dziecko, można powiedzieć, na wagę złota.
0: To prawda. Trzymamy kciuki za wszystkie te przyszłe mamy, które się może wahają, może obawiają. To jest naprawdę piękne, choć niełatwe, tak, to prawda. Ale ten uśmiech dziecka wynagradza każdy trud rodzicielstwa, macierzyństwa. Powiedzieliśmy sobie dziś, że Instytut Matki i Dziecka jest oczywiście wsparciem dla matki i dla dziecka, a tak trochę odwracając tutaj ciąg przyczynowo-skutkowy, co musiałoby się wydarzyć, jakie wsparcie musiałoby się pojawić, żeby Instytut był jeszcze większym wsparciem dla matek? Czyli czego oczekiwałaby pani jako dyrektor placówki? Co mogłoby się zmienić?
2: No, ten problem, który chcemy rozwiązać, czyli ta przestrzeń, ponieważ oprócz oczywiście klinik mamy poradnie, też całe ambulatorium, gdzie przyjmujemy kobiety i dzieci, młodzież, no i tam potrzebujemy tej przestrzeni, ale również potrzebujemy personelu, prawda, że jednak, no zwłaszcza w tej części położniczo-ginekologicznej, ten oddział jest, klinika jest dosyć duża, niemniej jednak coraz nasze pokolenie lekarskie też się starzeje, więc potrzebujemy młodzieży, która chętnie przyjdzie do pracy i będzie opiekowała się kobietami również w ciąży i będzie pomocna przy narodzinach dzieci. Ważne też jest, znaczy my staramy się promować zarówno to, żeby kobiety zdecydowały się na rodzenie dzieci, wobec tego staramy się stworzyć na jak najlepsze warunki, ale również bardzo jest dla mnie ważne, jak pacjenci odbierają wizyty u nas, czy są zadowoleni z tego, bardzo duży nacisk na to kładę, jako że no też nawet czasem sobie myślę, że żeby każdy lekarz kiedyś był pacjentem, na przykład był w szpitalu albo musiał iść do lekarza, żeby z drugiej strony zobaczył, jak to wygląda i wtedy zgodnie z taką zasadą, co tobie niemiło, to nie rób tego innemu, prawda?
0: Dokładnie. Nie czyń bliźniemu tego, co tobie niemiłe. Znamy to przecież, słuchacze Radia Warszawa doskonale znają źródło tych słów. Pani doktor, szefuje pani placówką, pani powiedziała starą, lepiej bym użył słowa zasłużoną, która zatrudnia ile osób?
2: W tej chwili 1230.
0: To jest ogrom ludzi. Jak to robić? Jak to łączyć, te wszystkie role? No powiedziała pani, że pani córka już to jest dorosła kobieta, ale no jednak łączy pani te role. Jak współczesna kobieta radzi sobie na tak ważnej, wymagającej funkcji?
2: Jest to trudne. Faktem jest, że ja pracuję już w instytucie ponad 30 lat, więc z tej strony było mi
0: na
2: łatwiej.
0: Na tej samej funkcji chyba nie.
2: Nie, jak na tej, dyrektorem jestem od niespełna roku, od września ubiegłego roku. Wcześniej byłam zastępcą dyrektora do spraw klinicznych przez 8 lat, jednocześnie prowadząc oddział diagnostyki jednodniowej od 15 lat, a w ogóle w instytucie pracuję ponad prawie 31 w tym roku.
0: Czyli najlepsza osoba na tym stanowisku. Z takim stażem.
2: Muszę powiedzieć, że znam to środowisko, zespół. Jest to zespół bardzo wymagający, jako że ludzie, którzy są wykształceni, inteligentni i pracują w takiej placówce, to oni jednocześnie są dosyć trudni w takich kontaktach. Bardzo dużo, bardzo wymagający, może z tego tytułu trudni. Natomiast wspaniale się oczywiście z nimi pracuje, bo są kreatywni niezmiernie. Także jest to łatwe i trudne. To, że się ich zna, ale to również, że jako ja jakby koleżanka, można powiedzieć, która z nimi pracuje i muszę im pewne zadania stawiać i potem respektować to, co wykonali, to może być dosyć trudne. Ale myślę, że sobie daję radę. Jeżeli chodzi o to powiązanie, jakby to, że jestem mamą i pracuję dosyć dużo, bo jeszcze pracuję praktycznie jako lekarz pediatra, to muszę powiedzieć, że dla mnie była ważna jakość tych kontaktów z moją córką. Czyli uważałam, że nie muszę spędzać całego czasu, całego dnia powiedzmy, tylko ważna jest jakość.
0: Czyli nie ilość, tylko
2: ilość.
0: Jakość.
2: Dokładnie.
0: Postawmy na jakość. Nie Disneyland, ale codzienne przytulenie. To jest ważne, żeby choć krótko, ale była ta jakościowe spędzanie czasu, a nie od święta pojedziemy sobie gdzieś tam. To też słyszałem niejednokrotnie, że jakość, a nie ilość spędzanego czasu jest ważna, że cały weekend zawalimy tam jakimiś atrakcjami, a później przez tydzień się nie widzimy. Pani doktor, korzystając z pani obecności i wiedzy, doświadczenia jako specjalisty pediatrii, taka może złota rada, albo najważniejsza rada dla mam dzieciaków, powiedzmy, no w małym wieku, dopiero co urodzonych, jest coś takiego? Bo często mówi się, że mamy są nadwrażliwe, a może to nie jest problem. Jak z pani doświadczenia to wynika, jaka jest największa?
2: To jest bardzo różnie, prawda? To zależy, jakie są potrzeby, natomiast trzeba wyczuwać potrzeby dziecka. Więc jak się spędza ten czas z nimi, obserwuje, to można te potrzeby jakby wyczuć, co dziecko potrzebuje. Ale również według mnie najważniejsze to jest takie zaufanie. Zaufanie, które ma dziecko do nas i my mamy do naszego dziecka. Zawsze zresztą mówiłam mojej córce, wolę, żebyś mi powiedziała o wszystkim, nawet jeżeli to coś najgorszego.
0: Czyli traktujmy dziecko jak człowieka, tak. Jako jednostkę, która też może w jakimś stopniu o sobie decydować czy współdecydować. Dajmy jakąś przestrzeń, prawda?
2: Absolutnie tak.
0: No właśnie, tylko to jest trudne.
2: Bardzo.
0: Jeżeli rozmawiamy z trzylatkiem, z czterolatkiem, tak. Który wie, co jest dla niego lepsze niż bardziej niż my. Często się z tym niestety zmagam teraz z moim 4,5-latkiem, który doskonale wie, co jest lepsze dla niego.
2: To prawda, ale też ważne są wybory, czyli nie tak, że nakazujemy, prawda, dziecku wszystko, zrób to, to i to, natomiast masz do wyboru to albo to. Za dużo do wyboru też nie jest dobrze.
0: Tak. No, ja to stosuję akurat, to działa, daje przestrzeń dwóch rzeczy, dwóch na przykład obiadów, czy dwóch aktywności, które sobie syn wybiera i to jakoś działa, choć różnie to jest. Pani doktor, pewnie moglibyśmy i godzinami, ale czas mija. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Doktor nauk medycznych Alicja Karnej, specjalista pediatra, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo uprzejmie dziękuję.

0: Słuchacie Radia Warszawa, minęła 16.30, czas na wiadomości z życia Kościoła.
1: Michał Koźlik, zapraszam. Nowy przewodniczący Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Wyboru dokonali podczas spotkania w Łomży dyrektorzy stacji diecezjalnych współpracujących w ramach tego forum. Przewodniczącym został ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, dyrektor Radia M Katowice. Zastąpi on księdza Mariusza Wedziuka, dyrektora Radia Warszawa, rozgłośni diecezji warszawsko-praskiej. Wiceprzewodniczącym pozostał ksiądz Piotr Krzyszkowski z diecezji łowickiej, a sekretarzem ojciec Andrzej Grat, Paulin z Jasnej Góry. Nowy przewodniczący ksiądz Rafał Skitek przyznaje, że przed nim wiele wyzwań, ale patrzy w przyszłość z nadzieją.
2: Wyzwania są przed nami jak zawsze przeogromne. Dalsza taka integracja, myślę, naszych rozgłośni katolickich w Polsce w ramach tego forum. No i też ta misja, która jest wpisana w to nasze działanie w ogóle stacji katolickich, czyli szukanie prawdy, szukanie też prawdy o człowieku. Dziś tak bardzo atakowanych różnych tematów jest wiele, więc myślę, to będzie czas trudny, pełen wyzwań, ale na to patrzę z nadzieją.
1: Ustępujący przewodniczący forum ksiądz Mariusz Wedziuk podsumowuje dwie kadencje pracy na rzecz forum.
3: I wspólnie udało się tutaj we współpracy z dyrektorami 20 stacji katolickich, diecezjalnych i zakonnych w Polsce wypracować model współpracy. Pragnę podziękować moim kolegom dyrektorom z całej Polski za zaufanie, że przez te lata mogłem posługiwać dla forum 20 stacji katolickich z całej Polski i to są bardzo dobre doświadczenia. Mojemu następcy, księdzu Rafałowi Skitkowi, życzę przede wszystkim dalszego rozwoju i podtrzymywania tej współpracy, którą udało się przez te lata wypracować.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk mówi także o tematach podjętych podczas obrad forum w Łomży.
3: Podjęliśmy kilka ważnych tematów, między innymi wymianę informacji, która w tych czasach jest tak niezmiernie ważna, jeśli chodzi o niezależność źródeł informacji. I tutaj będziemy mieli wspólną platformę do wymiany informacji. Drugi istotny temat to były konsultacje w WUKE, w których braliśmy udział ze stacjami ogólnopolskimi i lokalnymi z całej Polski. Obecnie będziemy wspólnie proponować audycje na czas wakacji, a później na nowy rok ramówkowy, czyli od września do czerwca.
1: Stacje uczestniczące w forum współpracują ze sobą na wiele sposobów, między innymi dzieląc się informacjami, audycjami i prowadząc wspólne projekty.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Papież Leon XIV poświęci najwyższą wieżę Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Uroczysta msza święta jest zaplanowana na 10 czerwca podczas podróży apostolskiej papieża do Hiszpanii. W wydarzeniu weźmie udział król i królowa Hiszpanii, premier tego kraju oraz władze Katalonii. Święcenie wieży zobaczy na żywo ponad 8 tysięcy wiernych. Uroczystości zostały zaplanowane na setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, projektanta katalońskiej katedry. Najwyższa wieża Sagrada Familia ma wysokość ponad 172 metrów. A wczoraj w Watykanie zaprezentowano pierwszą encyklikę papieża Leona XIV. Nosi tytuł Magnifica Humanitas i podejmuje największe społeczne wyzwania współczesności. We wczorajszej konferencji połączonej z prezentacją tego tekstu wziął udział watykanista Michał Kłosowski, który gościł dziś w poranku z Radiem Warszawa.
5: To było wydarzenie niesamowite, które zlecieli się ludzie z całego świata. Byli ludzie z tych największych korporacji Doliny Krzemowej. Byli politycy, byli biskupi, kardynałowie. Faktycznie atmosfera była spektakularna. To znaczy, to była atmosfera radości, oczekiwania, ale też atmosfera takiej ulgi, że wreszcie ktoś opisał nam świat, w którym żyjemy.
1: Kościół nie boi się AI, podkreślał gość Radia Warszawa.
5: Kościół jest za nauką, Kościół jest za technologią, widzi w tym ogromną nadzieję i szansę dla integralnego rozwoju człowieka, ale jednocześnie bardzo jasno punktuje zagrożenia i realia świata, w którym dzisiaj żyjemy.
1: W najnowszym dokumencie Leona XIV dostajemy odpowiedzi na 3 pytania, mówi Kłosowski.
5: Kwestia tego, czym jest prawda, jak zmieniona zostanie praca i czym jest wolność, bo to jest też encyklika o władzy, wbrew pozorom. O władzy, którą dają algorytmy, o dyktacie technologii, o nierównościach i o cichej dyktaturze algorytmu, w którą wszyscy wpadamy, ale też o tym, jak się przed tym bronić i jak tą szansę, którą daje ta technologia, pozytywnie wykorzystać.
1: Streszczenie encykliki oraz link do całości tekstu znajdą Państwo na naszej stronie radiowarszawa.pl.

0: One More Night na 106.2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dziś mówimy o trudzie małżeństwa, macierzyństwa, chociaż w dużej mierze to też małżeństwa, przecież jest to wspólny trud, choć nie zawsze. Pozdrawiamy wszystkie mamy, cieszymy się, że je mamy i że jesteście. Pozdrawiamy. I teraz oddamy głos paniom, oczywiście, a jakże, które na co dzień pracują w lokalnych samorządach. Z jakimi wyzwaniami mierzą się, co możemy życzyć mamom, i co dla mam jest źródłem największego szczęścia?
2: Agnieszka Powała, wójt gminy Nieporęt. Mama cieszy się bardzo sukcesami swojego dziecka, swoich podopiecznych. Kiedy widzi, że są szczęśliwe, kiedy są radosne, kiedy są uśmiechnięte, ale myślę, że najbardziej cieszy fakt, że są zdrowe, mają swoje pasje i cieszą się tym, co robią. Największe wyzwanie w macierzyństwie, a szczególnie w rodzicielstwie zastępczym, to jest pogodzić kilka charakterów, które są w domu, dlatego że każde z naszych dzieci, no i my, mamy zupełnie inne geny, inne pochodzenie, więc myślę, że dla nas to jest właśnie najtrudniejsze, żeby nas z tym wszystkim pogodzić i odnaleźć część wspólną.
0: Jeszcze informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa się przedstawia, a przedstawia się nie najlepiej, zwłaszcza jeżeli jedziemy Andersa w kierunku Puławskiej, od Dawidowskiego do Niepodległości. Tu solidny zator, ten odcinek pokonacie w 50 minut, pół godziny na kolejowej w kierunku Pułkowej od Wiślanej do Wójcickiego, 25 minut z kolei na Grójeckiej w kierunku Krakowskiej. To jest odcinek Niemcewicza Komitetu Obrony Robotników. Podobna sytuacja, jeśli chodzi o czas przejazdu, 24 minuty, dokładnie Jerozolimskie w kierunku Placu Zawiszy. Już od Smolnej spodziewajcie się zatoru. Jeżeli chcecie wydostać się ze stolicy w kierunku Błonia, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, dzisiaj jest dzień mamy, to nie przypadek. Mapa pokazuje mi, że nawet 80 minut z centrum Warszawy tam jedziecie. Ale inne miejsca jak Otwock, 50 minut, Marki, ponad 50, Jabłonna również, niespełna 40 do Łomianek, 3 kwadranse do Piaseczna czy Konstancina. Pruszków, tu dość stabilna sytuacja, 30 kilka minut, mimo wszystko cierpliwości.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Lucas Graham na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Przy ulicy Stalowej na Pradze Północ od roku funkcjonuje już miejsce aktywności lokalnej na Winklu. W małej przestrzeni na parterze budynku Fundacja Warszawiaki stworzyła kawiarenkę, w której można poczuć się jak w przedwojennej Warszawie. Najbliższy weekend urodziny tego miejsca, no i szykuje się impreza. O szczegółach Damian Kowalski.
2: Stalowa 1 to ulubiony adres miłośników gwary warszawskiej. Kawiarenka na Winklu to miejsce, w którym często nieznani sobie ludzie spotykają się, by na głos czytać teksty Stefana Wiecheckiego. W tym miejscu odbywają się też koncerty dawnych piosenek i zawiązują relacje, mówi prezes Fundacji Warszawiaki Maciej Mościcki.
3: Mieszkał tutaj Wiech na trzecim piętrze z rodziną. Tu się przychodzi, żeby być, obcować z tradycyjną kulturą Warszawy. To jest coś lokalnego, to jest jakby na podwórku siedzieć kiedyś, no bo te podwórka teraz pozamykane, a tu każdy może przyjść. Miejsce spotkań, bo bardzo różne ludzie przychodzą i młodzież, która idzie na jakiś zupełnie koncert innej muzyki. Chcielibyśmy, żeby w każdej dzielnicy tak było.
2: Kawiarenka jest urządzona w przedwojennym stylu. Plakaty na ścianach, stare instrumenty i zapach dawnej prasy. Taka stylizacja wymagała od twórców tego miejsca sporo kreatywności.
3: Jak zaczęliśmy tutaj działać, to bardzo dużo osób z sąsiedztwa zareagowało na nas i przyszło zapytać, czy my byśmy potrzebowali właśnie taki taboret, albo czy mamy tutaj miejsce na taką mapę, bo tata też był takim chętnym do Warszawy, no zostawił nam sporo tego, ale nie wiemy, co z tym zrobić, bo już nie ma miejsca na ścianach. Parę rzeczy kupiliśmy rzeczywiście i to jest nie trudno kupić, ale w większości to są odniesienia i odwołania do starego wnętrza, starego wyposażenia.
2: W weekend minie rok od otwarcia kawiarenki. Z tej okazji miłośnicy przedwojennej Warszawy będą mogli wysłuchać koncertów tematycznych, zagrać w grę terenową czy wziąć udział w warsztatach gwary warszawskiej. Wydarzenia nie przez przypadek będą się odbywały w 125. urodziny Mieczysława Foga. Organizatorzy chcą przypominać mieszkańcom stolicy o kultowych dla niej postaciach i budować w młodych warszawiakach patriotyzm lokalny.
3: Kultura Warszawy jest mocno zakorzeniona w tradycji i w przeszłości, ale jest otwarta na przyszłość i na modern. Jak się jedzie tutaj mostem z Pragi na Wolę, to najpierw widać staróweczkę, a potem ten beton i szkło i Warsaw Towers. I to jest właśnie nasza perspektywa. Z drugiej strony tego nie widać, a jak się jedzie z Pragi, jest najpierw właśnie historia, a potem nowoczesność. I chyba tacy jesteśmy. Ja tak czuję Warszawę i tak czuję to, co my tutaj robimy.
2: Szczegóły wydarzenia można znaleźć na facebookowym profilu Miejsca Aktywności Lokalnej na Winklu. Damian Kowalski, Radio.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Sun and Grace, na pewno. Na pewno za chwilę 17 i garść newsów. Bądźcie z nami na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy świętość może być związana z miejscem? Czy na przykład święty ojciec Pio mógłby istnieć bez San Giovanni Rotondo? Na te i inne pytania odpowiadamy w audycji Szlakiem Świętych. Zapraszam w sobotę o 11.30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
4: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
1: O reklamie.
0: Jest punktualnie 17 wiadomości Radia Warszawa. Już teraz.
5: Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego w ogniu politycznej krytyki. Izrael wzmaga ataki na Liban. Miał dostać zielone światło od Waszyngtonu. 14 czerwca w Warszawie manifestacja przeciwko zmianom w edukacji. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Krytykuje go zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska. Mowa o nowym pierwszym prezesie Sądu Najwyższego. Prezydent Karol Nawrocki powierzył to stanowisko Zbigniewowi Kapińskiemu. Polityczne komentarze zabrał w Sejmie Michał Fabisiak.
6: Prawo i Sprawiedliwość wypomina nowemu pierwszemu prezesowi wyrok w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Zbigniew Kapiński wówczas w sądzie apelacyjnym orzekł, że były prezydent nie kłamał, zaprzeczając współpracy ze służbami PRL. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej ma inne zastrzeżenia do decyzji prezydenta.
7: Osoba, która jest neosędzią, jest wyborem zawsze problematycznym.
6: PSL, ale również i Konfederacja chcą dać szansę nowemu prezesowi. Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że oceniać go będzie można dopiero po owocach.
8: Jeśli prezydent dał mu szansę, znakiem tego widzi gdzieś w tym człowieku możliwość jakiegokolwiek zażegnania konfliktów w Sądzie Najwyższym.
6: Zbigniew Kapiński zacznie kierować się Sądem Najwyższym w najbliższą środę.
5: A jak ośrodek prezydencki tłumaczy ten wybór? Jest on efektem długiej procedury. Kapiński uzyskał największe poparcie w Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
9: Pan prezydent, mając przed sobą 5 kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zdecydował o wyborze pana Zbigniewa Kapińskiego, który otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich 5 kandydatów.
5: Kadencja dotychczasowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej upływa dziś.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Izraelscy rezerwiści mają natychmiast zgłosić się do służby. To efekt wezwania premiera Benjamina Netanyahu, który, jak się wyraził, chce docisnąć pedał gazu i zwiększyć ataki na Liban. To reakcja na zwiększone w ostatnich dniach ataki dronów Hezbollahu na północny Izrael oraz pozycję izraelskiej armii na południu Libanu. Izraelskie media podały, że Tel Awiw dostał na to zielone światło od Stanów Zjednoczonych. Dotychczas Waszyngton nalegał, by w czasie rozejmu, który teoretycznie trwa od połowy kwietnia, a przede wszystkim podczas rozmów pokojowych z Iranem, nie atakować przynajmniej stolicy Libanu.
10: Dzieje się blisko.
5: 14 czerwca w Warszawie odbędzie się manifestacja pod hasłem Dobra Szkoła, Silna Polska. Organizatorzy protestu zapowiadają sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji, m.in. obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna, który ma wejść do szkół od września przyszłego roku. Mówimy o indoktrynacji od najmłodszych lat, mówi mecenas Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris.
11: Uczniom mają być przekazywane treści normalizujące związki jednopłciowe, mające taki przekaz, że o tym, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, nie decyduje płeć, anatomia, ale subiektywne przeświadczenie, czyli tożsamość płciowa.
5: Organizatorzy manifestacji krytykują także obniżenie poziomu nauczania, ograniczenie edukacji historycznej oraz redukcję listy lektur. Kolejne wytyczne ograniczają naszą rolę i możliwości nauczania, mówi Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności.
12: Kiedy ktoś mi mówi, że nie mogę zadawać jako polonista prac domowych, że to najważniejsze jest, prawda, żeby dziecko się dobrze czuło, że nie mogę wymagać, że to jest już takie niemodne i passé, że to nauczyciel jest wszystkiemu winny, co zawsze pani minister podkreśla, jak coś jej nie wyjdzie, to zawsze nie zrozumieli jej po prostu nauczyciele.
5: Protest rozpocznie się o godzinie 12 w centrum Warszawy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Jeszcze słówko o pogodzie. Nie mogę przeczytać tej pogody, bo moi drodzy, tak razi po oczach. Facjata ogrzewana, a to przynajmniej dobrze. Temperatura odczuwalna blisko 20 stopni Celsjusza, co cieszy oczywiście. Dużo słońca dziś od samego poranka. Błękit cały czas. Cieszymy się tą pogodą i będziemy cieszyć się jutro, choć nieco mniej, bo tego słońca też mniej i temperatura niższa, ale tylko trochę niższa. Wciąż dobrze, nie narzekajmy.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No i tego życzę, żeby to słońce padało na waszą twarz i żeby na twarzy gościł uśmiech. Jak to zrobić? Można na przykład słuchać Radia Warszawa na 106.2 FM. To jest dobry sposób, żeby poprawić sobie humor. Ja będę czynił co w mojej mocy, żeby pojawił się uśmiech na waszej twarzy do godziny 18, ale nie będę oczywiście czynił tego sam. Cały zespół Radia Warszawa na to pracuje. I oczywiście nasz dyrektor muzyczny, który przygotował smakowite kąski, oto pierwszy.

0: Rafał Brzozowski, głośniej.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Głośno było o sprawie aborcji selektywnej jednego z bliźniąt, do której doszło poza granicami Polski. Tę sprawę zbada prokuratura. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło Centrum Życia i Rodziny. Sprawę opisała również Rzeczpospolita, powołując się na wpisy i relacje Justyny Wydrzyńskiej z aborcyjnego Dream Teamu. Proaborcyjna aktywistka pochwaliła się, że Dream Team przyczynił się do tego, że do tej aborcji doszło. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Ciąża była planowana, jednak Pera miała uznać, że nie chce wychowywać dwojga potomstwa. Informacje szybko wywołały reakcję środowisk pro-life. Prezes zarządu Centrum Życia i Rodziny, mecenas Jerzy Kwaśniewski, ocenia, że publiczne opisywanie pomocy może nosić znamiona pomocnictwa w aborcji.
3: Nie tylko bezprawie w świetle konstytucji czy ustawy, ale też takie bezprawie moralne po prostu. I dlatego budzi to tak ogromne oburzenie, chyba ponad wszelkimi podziałami, bo tych, którzy broniliby aborcji, tego Dream Teamu jest bardzo niewielu. Aborcyjne zabijanie dzieci jest nielegalne, w związku z czym również pomocnictwo, czyli sposobienie środków, podpowiadanie jak wykonać aborcję, również jest nielegalne, podlega tej samej karze.
2: Organizacja zwraca także uwagę na, jak podkreśla, możliwe konsekwencje psychologiczne dla dziecka, które przeżyło selektywną redukcję ciąży. Mowa m.in. o tak zwanym syndromie ocaleńca.
3: Dotyczy on dzieci, które żyją w rodzinach, w których miała miejsce aborcja. Dotyczy to nie tylko i wyłącznie bliźni.

0: cudem przeżyli, podczas gdy drugie z rodzeństwa oddało swoje życie wskutek decyzji rodziców i działań lekarzy, ale dotyczy to także tych pozostałych dzieci.
1: Jak ocenia prawnik, jedynie jednoznaczne egzekwowanie prawa może dać pozytywny efekt w ochronie życia.
0: Prawo po prostu musi jasno deklarować, co jest legalne, co jest nielegalne. Prawo musi jasno wskazywać, że za moralnie naganny, zły, bezwzględnie zły uczynek, jakim jest zabicie człowieka w fazie prenatalnej jego rozwoju, jest kara. I to prawo musi nie tylko być stanowione, ale musi być również wykonywane.
1: Z drugiej strony państwo, zgodnie z ustawą zasadniczą, musi realnie wspierać rodziny jako podstawy społeczeństwa już po urodzeniu dzieci.
0: Jeżeli my kochamy życie, jeżeli my bronimy życia, jeżeli my bronimy tych, którzy życie dają i przynoszą na świat, to również musimy jako wspólnota częściowo ponosić odpowiedzialność za to życie. I tutaj mówię o po prostu polityce socjalnej, polityce wsparcia państwa.
1: Mówił Jerzy Kwaśniewski. Ważnym elementem uświadamiania społeczeństwa jest też promowanie kultury życia.
0: O promocji cywilizacji życia. Mówimy o pokazywaniu tego życia, o wyjaśnianiu od prostej informacji z pokazaniem tego, jak wygląda dziecko w fazie prenatalnej, że to już jest człowiek, że ma już indywidualny genotyp, jest już zdeterminowany genetycznie.
1: Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie ma teraz przeprowadzić prokuratura. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: I jeszcze informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak poruszamy się ulicami Warszawy. Zakorkowana Jana Pawła II w kierunku Żwirki i Wigury na odcinku Parysowska-Banacha. Tu pół godziny. 25 minut na rondzie jazdy polskiej w kierunku Andersa, konkretnie między Aleją Armii Ludowej a Muranowską. Także na Niepodległości w kierunku Jana Pawła II. Tu 17 minut. Żwirki i Wigury Nowickiego do Komitetu Obrony Robotników ponad kwadrans. Patrzę na wyjazdy z centrum stolicy, zaczerwienione niemal wszystkie kierunki, oprócz Starej Miłosnej. Tu jedziecie z centrum Warszawy niespełna 40 minut, podobnie Pruszków, ale trzy kwadranse ponad do Nadarzyna, także korkuje się trasa na Marki, też trzy kwadranse. Błonie, no tutaj już ponad godzina podróż, Łomianki 50, Konstancin Jeziorna 54, Otwock tak samo. Cierpliwości przyda się.
3: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dziś dzień mamy. Każdego roku tych mam jest coraz mniej. Takie są twarde statystyki. Mówię oczywiście o przyroście naturalnym. Jest on ujemny. Odnotowano w ubiegłym roku, 2025, około 168 tysięcy więcej zgonów niż urodzeń. No siłą rzeczy w związku z tym mam jest coraz mniej. No i dzieci jest coraz mniej. W ubiegłym roku urodziło się 238 300 dzieciaków i to najniższy wynik w historii powojennej Polski. Mógłbym tutaj krzyknąć głośno, ale co to zmieni? Taki krzyk na puszczy, można powiedzieć. Ten wynik spadku liczby urodzeń jest o 5% niższy w stosunku do 2024, dokładnie 5,4%. No, zatrważające dane, które powodują, że Polaków w sercu Europy jest coraz mniej.

Pilaf na 106.2 FM w utworze Agnieszka. Mówiłem wam, drodzy, o, no, co by nie mówić, przerażających statystykach, jeśli chodzi o demografię, ale nie lepiej jest, jeśli chodzi o liczbę zawieranych związków małżeńskich. Proszę uważnie posłuchać. W ciągu ostatniej dekady liczba zawieranych w Polsce małżeństw cywilnych zmniejszyła się o 30%, a ślubów kościelnych niemal o połowę. Jednocześnie, to też niezbyt optymistyczna informacja, wzrosła średnia wieku nowożeńców. Jest ona aktualnie około 3 lata wyższa niż 10 lat temu. Taką jaskółką nadziei oczywiście jest informacja, że co roku około 10 tysięcy par, które wcześniej zawarły związek cywilny, po kilku latach decyduje się na sakrament małżeństwa. No ale mimo wszystko tych ślubów jest zdecydowanie mniej. Ślubów cywilnych, sakramentalnych jest zdecydowanie mniej. W archidiecezji warszawskiej w 2024 roku zawarto 2,5 tysiąca małżeństw sakramentalnych. W diecezji warszawsko-praskiej 1854. To więcej niż na przykład w archidiecezji gdańskiej, tutaj 1484, a w Poznaniu 1309. No i tak jak mówiłem, średnia wieku nowożeńców systematycznie rośnie. Aktualnie to 32 lata. Mężczyźni 30, kobiety

0: mnie.
1: Mietek Szcześniak. Mama.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zewsząd płyną życzenia dla mam, na przykład na facebookowym profilu pierwszej warszawskiej brygady pancernej też możemy zobaczyć. I życzenia, i wideo z życzeniami. Widzimy uśmiechniętych żołnierzy z napisem dziś mamy dzień mamy, tak? Potwierdzam, mamy dzień mamy, czytamy także życzenia w dniu mamy. Wszystkim mamom życzymy dużo zdrowia, spokoju oraz wielu powodów do uśmiechu i dumy ze swoich dzieci. I jeszcze zachęta, nie odkładaj życzeń na później, zadzwoń do swojej mamy już teraz i powiedz, jak bardzo ją kochasz. Pewnie czeka na ten telefon. Od rana. To co? Chwytamy telefony w dłoń i dzwonimy z życzeniami. Mówimy, co czujemy. Pamiętajcie. Mama, bycie mamą, to najbardziej wymagająca służba. A teraz informacja dla zmotoryzowanych. Już zerkam, jak to wygląda. Raszyńska w kierunku Jana Pawła II się najmocniej korkuje na odcinku daleka rondo zgrupowania Karadosław, 25 minut. 20 postoicie na kolejowej w kierunku Pułkowej aż do Wójcickiego na Solidarności. Od Dobrzańskiego do Nowego Zjazdu prawie 20 minut, czy na Wiertniczej w kierunku Przyczółkowej, już od ulicy Kosiarzy. Na tej wysokości robi się zator na ponad 2 km. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum, jedziecie do Marek, trwa ta podróż około 50 minut, podobnie też od Fock czy na Darzyn oraz Piaseczno. Nieco sprawniej Łomianki, ale tu 3 kwadranse, Pruszków 40, Błonie wciąż ponad godzinna podróż z centrum Warszawy.

0: George Ezra muzycznie opisał pogodę dzisiaj. Green, green grass, blue, blue sky.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Miałem wam opowiadać o tych Stanach Zjednoczonych i jakoś tak przemknęło, powiedziałem co nieco o Nowym Jorku, o Waszyngtonie, ale słów kilka powiem o Filadelfii. Jest to niezwykle ważne miasto, to właśnie w tym mieście została opracowana i podpisana właśnie w Filadelfii Konstytucja Stanów Zjednoczonych, najstarsza, wciąż obowiązująca pisana konstytucja państwowa na świecie. Tak, tak, nasza była druga, no ale już nie obowiązuje. Obowiązuje ta z 97 roku. W Stanach Zjednoczonych to jest ta wciąż z 1787 roku. I jeszcze chciałem o jednej ważnej osobie dla polskiej historii powiedzieć, ale także dla amerykańskiej, bowiem w Filadelfii znajduje się między innymi, bo tam wiele takich ważnych historycznie miejsc, Muzeum Narodowe Pamięci Tadeusza Kościuszki. To chyba najbardziej znany Polak w historii Stanów Zjednoczonych, no chyba obok Wałęsy, ale Kościuszko jest na każdym, no niemalże każdym kroku gdzieś tam widoczny. W historii Stanów Zjednoczonych ta pamięć pozostaje, jeśli chodzi o spuściznę Tadeusza Kościuszki.

0: Łukasz Zagrobelny. Nieprawda.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Prawda jest taka, że z nami już Wojciech Dąbrowski.
2: Jestem, jestem.
0: Na posterunku. Na jakim meczu ty byłeś, bo tak sobie podsłuchałem?
2: Na meczu RKS Ursus Legia Warszawa.
0: To bardzo ważny mecz.
2: Ważny mecz, przedostatni w kolejce. No i niestety tym razem przegraliśmy.
0: Tak? Już masz te informacje?
2: Ostatni mecz, no bo byłem na połowie tylko meczu, bo musiałem przejść do radia, ale połowę meczu widziałem, było wtedy już 5-0.
0: Wow.
2: Nie będę mówił.
0: Bywa i tak.
2: Ale dwa mecze są w lidze. Pierwszy mecz 6-0 z Legią wygraliśmy, a drugie no niestety przegraliśmy. Tak bywa.
0: Pięknie Państwu dziękuję za wspólny czas.
2: Wojciech Dąbrowski, zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Dziś Dzień Matki, a Maryja jest matką.
5: I jakby ten zapach pojawiał się w różnych momentach, w których wiem, że Maryja zadziałała, tak?
4: Czyli w jakich?
5: To są tak naprawdę momenty cudów.
4: O tym, jaką Maryja jest matką i co może w naszym życiu zdziałać, dziś po 22 opowie Paulina Lipińska. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
3: Reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
7: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Wymienią nawierzchnię Alei Jerozolimskich na odcinku od Emilii Plater do ronda 40-latka. Roboty rozpoczną się jutro o 23 i potrwają do 6 rano w czwartek, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
8: Na jezdni w kierunku Ochoty przed skrzyżowaniem z Emilii Plater wygrodzimy dwa środkowe pasy. Nadal będzie można skręcić w prawo i w lewo oraz pojechać prosto jednym pasem. Na wysokości dworca centralnego będą zamknięte dwa prawe pasy. Kierowcy pojadą bliżej torowiska tramwajowego. Na rondo 40-latka wjadą dwoma pasami. Z jednego pasa skręcą w ulicę Chałubińskiego, a z drugiego pojadą prosto lub w Aleję Jana Pawła II.
7: W czasie prac nie będzie można zjechać z Alei Jerozolimskich na parking przy dworcu centralnym. Ponad 5 tysięcy osób na Mazowszu korzysta ze świadczenia Mama 4+. Jest ono przyznawane osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie wypracowały minimalnej emerytury. Program skierowany jest do kobiet po 60 roku życia, ale w określonych przypadkach mogą skorzystać z niego również mężczyźni. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić kilka warunków, mówi Wojciech Ściwiarski, mazowiecki rzecznik ZUS-u.
9: Jednym z nich jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Świadczenie jest przyznawane na wniosek, który w ZUS-ie ma symbol ERSU.
7: Do wniosku należy dołączyć też oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Wybił szybę w aucie i obrażał kierowcę. Policja z Mokotowa zatrzymała agresywnego pasażera komunikacji miejskiej, mówi aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej.
10: Jak wynikało z relacji świadków oraz kierowcy autobusu, po zakończeniu kursu jeden z pasażerów odmówił opuszczenia pojazdu i zaczął zachowywać się agresywnie wobec kierowcy. Mężczyzna używał wobec niego wulgarnych słów i obelg, a następnie uderzał pięściami w szybę autobusu, doprowadzając do jej wybicia. Straty związane z uszkodzeniem pojazdu oszacowano na około 2000 zł.
7: Okazało się, że zatrzymany 59-latek jest poszukiwany. Badanie wykazało 2 promile alkoholu w jego organizmie. Agresorowi grozi teraz 5 lat więzienia. O ochronie zdrowia psychicznego w obliczu współczesnych wyzwań będą rozmawiać 13 czerwca na Kolegium Verum w Warszawie. Dyskusja ma łączyć perspektywy lekarzy oraz wymiar duchowy Towarzyszenia Chorym. Zdrowie to pełna równowaga, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz doktor habilitowany Artur Kasprzak, przedstawiciel uczelni.
11: Pewna równowaga. Ta równowaga wymaga nie tylko leczenia farmakologicznego, czyli tak zwanej chemii, ale przede wszystkim odnalezienia, odkrycia sensu życia.
7: Konferencja odbędzie się 13 czerwca. Czerwca w siedzibie uczelni przy ulicy Grzegorzewskiej w Warszawie. Zapisy odbywają się online. 14 czerwca w stolicy odbędzie się manifestacja pod hasłem Dobra Szkoła, Silna Polska. Organizatorzy protestu zapowiadają sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji, m.in. wobec przedmiotu edukacja zdrowotna. Mówimy o indoktrynacji od najmłodszych lat, mówi mecenas Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris.
12: Uczniom mają być przekazywane treści normalizujące związki jednopłciowe, mające taki przekaz, że o tym, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, nie decyduje płeć, anatomia, ale subiektywne przeświadczenie, czyli tożsamość płciowa.
7: Organizatorzy manifestacji krytykują także, ich zdaniem, obniżenie poziomu nauczania, ograniczenie edukacji historycznej oraz redukcję listy lektur. Protest rozpocznie się o godzinie 12 w centrum Warszawy 14 czerwca. Gdzie w Warszawie można grillować? W związku ze sprzyjającą aurą to pytanie zadaje sobie wielu mieszkańców. Jak informuje Zarząd Zieleni, w miejskich parkach nie ma wyznaczonych miejsc do rozpalania grilli ani ognisk. Oznacza to, że taka forma wypoczynku jest tam zabroniona. Legalnie grillować można przede wszystkim na terenach nad Wisłą, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni.
13: W dzielnicy Wisła mamy wyznaczonych kilkadziesiąt miejsc do grillowania i palenia ognisk. Wykaz tych miejsc można znaleźć z łatwością na naszej stronie www.waf.pl.
7: Przedstawicielka Zarządu Zieleni wskazuje również na kilka ważnych zasad bezpiecznego biesiadowania.
13: Nie używać otwartego ognia, to oznacza, żeby nie palić ogromnych ognisk, tak, ten ogień, żeby był taki umiarkowany. Nie rozpalać grilli bezpośrednio na trawie. Dlaczego? Bo wypalamy wówczas tę trawę.
7: Za rozpalanie grilla w miejscach niewyznaczonych lub pozostawienie śmieci może grozić mandat w wysokości do 500 zł.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: 25 stopni Celsjusza oczywiście w Warszawie na chwilę obecną. Jeśli chodzi o okolice, to również ciepło. 25 Ożarów, Pruszków, Nadarzyn, Wola Mrakowska, 24 Mińsk, Mazowiecki, Brzuze, Stanisławów, Kuligów i Wólka Kikolska. Tam także 24 stopnie Celsjusza. Wiatr północny, skręcający na północno-zachodni, a ciśnienie rano wysokie, teraz już tylko 1006 hektopaskali.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Rozkręcamy się powolutku. Wieczór w dobrej atmosferze, a dziś mamy wtorkowy wieczór. 26 dzień. Maja, tak, maja. Prawie 7 minut po 18. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Przypominam, dziś obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy o wszystkich naszych kochanych mamach. Prawie 7 minut po godzinie 18. Za chwilę Benson Boone już teraz. Radio Warszawa.

0: utrudnienia między innymi napotkamy w Alei Solidarności na odcinku od Ciepłowni Wola do Nowego Zjazdu. Oczywiście są miejsca, gdzie trochę szybciej pojedziemy, ale korki są praktycznie przed każdym skrzyżowaniem i to co najmniej 2-3 zmiany świateł. Od Solidarności do Targowej Waryńskiego, od Armii Ludowej, korek do Andersa i dalej w kierunku Stawek, Żwirki, Wigury od 1 sierpnia do Wawelskiej, Wawelska w kierunku Trasy Łazienkowskiej, korek na Raszyńskie, od Dalekiej do Okopowej, dalej do Leszno, Jerozolimskie zakorkowane na wielu odcinkach, wszystkich wymieniał nie będę. Ciasno, zwłaszcza przy placu Zawiszy oraz przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. Utrudnienia napotkamy także na Dźwigowej, tu kierunek Połczyńska, chociaż nie, w drugą stronę także ciasno. Ciasno na wylotówce na Kabaty marki I. Otwock, utrudnienia także na Połczyńskie w kierunku Błonia, wylotówka na Jabłonną i na Łomianki. Tu także napotkamy na wzmożony ruch pojazdów kołowych. Mimo wszystko szerokości i spokojnego powrotu do domu, jeśli ktoś z Państwa wraca.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 20, prawie 2 minuty po 18.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej. Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy dziś cykl kateches poświęconych pierwszemu dokumentowi promulgowanemu przez Sobór Watykański II, czyli Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Opracowując tę konstytucję, ojcowie soborowi chcieli nie tylko podjąć reformę obrzędów, ale także doprowadzić Kościół do kontemplacji i pogłębienia tej żywej więzi, która go tworzy i jednoczy – Misterium Chrystusa. Liturgia bowiem porusza samo serce tego misterium, jest zarówno przestrzenią, czasem, jak i kontekstem, w którym Kościół otrzymuje od Chrystusa swoje życie. W liturgii bowiem dokonuje się dzieło naszego odkupienia, które czyni z nas wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud, który Bóg nabył sobie na własność. Jak ukazała potrójna odnowa, biblijna, patrystyczna i liturgiczna, która dokonała się w Kościele w ciągu XX wieku, misterium, o którym mowa, nie oznacza jakiejś mrocznej rzeczywistości, lecz zbawczy zamysł Boga, ukryty od wieczności i objawiony w Chrystusie, zgodnie ze słowami świętego Pawła. Oto zatem misterium chrześcijańskie, wydarzenie paschalne, to znaczy męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie Chrystusa, które właśnie w liturgii zostaje nam uobecnione sakramentalnie, także ilekroć uczestniczymy w zgromadzeniu zebranym w Jego imię, zostajemy zanurzeni w tym misterium.

0: 35 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: 26 dzień maja. Oj, to bardzo znany dzień od wielu, wielu, wielu lat. Powiedziałbym nawet, bo początki sięgają czasów starożytnych Greków, Rzymian. Dzień Matki obchodzony był praktycznie zawsze, bo mama zawsze była. I my z tego miejsca wszystkim mamom przysłamy najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim wielu łask Bożych. Niech Pan Bóg czuwa nad każdą dłonią naszych matek.
2: Drogie panie, mieszkanki Pragi, ale też i Warszawy, wszystkim mamom z okazji ich święta życzę, aby każdy dzień przynosił powody do dumy, a troski znikały w uśmiechu dzieci. Doceniajmy siebie nawzajem i wszystkiego najlepszego w dniu mamy. Burmistrz dzielnicy Praga Północ Gabriela Szóstek.

0: Tu Radio Warszawa, za 2,5 minuty godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dziś Dzień Matki, a Maryja jest matką.
3: I jakby ten zapach pojawiał się w różnych momentach, w których wiem, że Maryja zadziałała, tak?
2: Czyli w jakich?
3: To są tak naprawdę momenty cudów.
2: O tym, jaką Maryja jest matką i co może w naszym życiu zdziałać, dziś po 22 opowie Paulina Lipińska. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Krótsze, dynamiczniejsze i bardziej zróżnicowane wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie. W weekendy serwisy bez polityki i zagranicy, tylko wiadomości z życia Kościoła. W tygodniu więcej serwisów lokalnych, kulturalnych i sportowych. Są też wiadomości lokalne w skrócie. Dzięki nowym wiadomościom Radia Warszawa nie umknie Państwu nic z tego, co jest najważniejsze. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
6: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Kościół poznaje pierwszą encyklikę Leona XIV. To drogowskaz na lata, mówią pierwsi czytelnicy. Papież stanowczo wypowiedział się na temat polityki rodzinnej w Europie. Watykańskie wydawnictwo przyjeżdża do Polski na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Jak w każdy wtorek, Leon XIV odpoczywa w Castel Gandolfo. Choć w jego kalendarzu nie ma dziś oficjalnych spotkań i przemówień, wierni na całym świecie z uwagą wczytują się w jego słowa, zapisane na kartach encykliki Magnifica Humanitas. Dokument zaprezentowany wczoraj w Watykanie doczekał się już pierwszych komentarzy. W rozmowie z mediami watykańskimi omawia go tuż po lekturze m.in. sekretarz dykasterii do spraw kultury i edukacji, arcybiskup Carlo Maria Polvani, który podkreśla ważny wkład encykliki w aktualizację społecznej nauki Kościoła, opartej na solidnych i nieprzemijających fundamentach.
9: Myślę, że Leon XIV jest pierwszym papieżem, który rozpoczyna swój pontyfikat od encykliki społecznej. Nie przypominam sobie precedensu, mówi arcybiskup Polvani, dodając, że Magnifica Humanitas to dokument będący owocem refleksji całego Kościoła i samych papieży nad rewolucją cyfrową ostatnich lat. Już Benedykt XVI, a potem papież Franciszek, który mówił o tym na szczycie G7 w 2024 roku we Włoszech, wskazywali wagę tego zjawiska. W czasie ostatnich pontyfikatów odpowiedź Kościoła na te zjawiska stawała się coraz wyraźniejsza, powiedział arcybiskup, dodając, że opublikowana wczoraj encyklika jest nawet drogowskazem na nadchodzące lata dla Kościoła i świata.
8: Nie milkną echa wczorajszego spotkania Ojca Świętego z europosłami, którzy w Parlamencie Europejskim należą do zespołu zajmującego się demografią. Dziękując za ich zaangażowanie, papież podkreślił, że współczesne wyzwania demograficzne Europy stanowią kluczowy moment dla przyszłości całego kontynentu.
9: Mówienie o przyszłości oznacza troskę o integralny, zrównoważony rozwój, niemożliwy bez solidarności między pokoleniami. Niestety, w Europie dziś zdecydowanie brakuje takiej równowagi pokoleniowej. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy również, że odejście od chrześcijańskiej inspiracji ojców założycieli europejskich instytucji doprowadziło do okresu bolesnej bezpłodności. Nie tylko dlatego, że zbyt wielu odebrano prawo do narodzin, lecz także dlatego, że nie zdołano przekazać młodym ludziom narzędzi materialnych i kulturowych potrzebnych im do budowania przyszłości. W rezultacie niejednokrotnie stajemy wobec wewnętrznie sprzecznych deklaracji o rzekomym wspieraniu rodzin, które jednocześnie dyskryminują macierzyństwo, wynoszą aborcję do rangi prawa i podkopują korzenie samego pragnienia założenia rodziny.
8: Watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana będzie jednym z wystawców obecnych podczas międzynarodowych targów książki w Warszawie. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym jego dyrektor Lorenzo Fazzini.
9: Chcielibyśmy przede wszystkim nawiązać nowe kontakty i pogłębić naszą obecność w Polsce, ponieważ jest to kraj o wyjątkowo silnej, żywej i bogatej tradycji katolickiej. W ciągu ostatnich 20 lat obdarzył Kościół świętym papieżem, a jednocześnie może poszczycić się niezwykle szerokim dorobkiem katolickim. Myśli, refleksją teologiczną, eseistyką, poezją i sztuką teatralną. Dlatego zależy nam, aby jak najszerzej współpracować z polskimi wydawnictwami, by przybliżyć im naszą działalność, publikacje, książki Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej oraz dzieła naszych autorów.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Ciepło i przyjemnie cały czas. W Warszawie 25 stopni, to samo wrażenie Żarowej w Pruszkowie, 24 mamy, w Stanisławowie w Dobrym i w Jadowie. Wiatr cały czas słaby, północno-zachodni, choć będzie przyspieszał. Ciśnienie cały czas w dół, było 1006, jest 1005,5 hektopaskali, przynajmniej na chwilę obecną. I cały czas to ciśnienie będzie spadało.

Wojciech Domorowski, witam serdecznie i zapraszam. Point of Grace już za chwilę. The Great Divide. Będzie także Ego w utworze Cud czy Jodacją w nieśmiertelnym Champs-Élysées. Oczywiście też się pojawi. Pojawi się oczywiście także Ewa Pietrzak i audycja Wychowywać, ale jak? Do 20:00 zapraszam.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, 13 minut po godzinie 19. Ewa Pietrzak już za kilka minut i audycja Wychowywaciel. Jak mądrze wspierać dzieci w wychowaniu ich dzieci? No to przynajmniej dla mnie temat przyszłości, ale posłucham z wielką uwagą. Gościem Ewy Pietrzak, Agnieszka Rozenek-Przybylska, mama sześciorga dzieci. Za kilka minut na naszej antenie.

0: prawie 20 minut po godzinie 19, Kleo za krokiem krok, a my z tym krokiem za krokiem krok powędrowaliśmy do audycji Wychowywać, ale jak?
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pani Agnieszka Rozenek-Przybylska, szczęśliwa żona, mama 6 dzieci, babcia 5 wnucząt jest z nami, królują w tym tygodniu na antenie Radia Warszawa w audycji Wychowywać, ale jak właśnie mamy, mamusie. Pani Agnieszko, ale może zdradzimy naszym radiosłuchaczom, ci, którzy oczywiście o tym wiedzą, nie, ci, którzy panią znają, to wiedzą, że pani jest po prostu kobietą wiary, trzyma się Pana Boga. Co zrobić właśnie, żeby u Pana Boga poszukiwać tego wsparcia? A może jest pani też pewnie taką osobą maryjną, może Matka Boża też często otaczała, albo czuła pani, otacza panią, pani dzieci, pani rodzinę takim płaszczem opieki.
3: Tak, ja na różańcu umadlam dzieci codziennie, ale jednak przytulona jestem do Pana Jezusa. To jest mój ukochany przewodnik, kierownik. On mnie prowadzi, ja z nim ciągle rozmawiam, ciągle mam coś do powiedzenia i myślę, że to długa była moja droga do tego, żeby być w miejscu, w którym jestem. Myślę, że te wszystkie trudności, te wszystkie zmagania, te takie nasze upadki, to wszystko jest potrzebne do tego, żeby właśnie, ja tak to widzę, żeby zaakceptować tą historię swojego życia, bo dzięki niej mogę być teraz tu, gdzie jestem. A to, co mnie najbardziej mogło otworzyć na miłość Boga, to jest wdzięczność. Wdzięczność to jest taka furtka. Furtka, przez którą, jeżeli ją otworzymy, to wtedy przyjmujemy tą miłość Boga. I to wdzięczność właśnie nie tylko za te wszystkie cudowne rzeczy, które nas spotykają, ale również za te trudne, które wcale nie są miłe.
2: To właśnie, jak sobie radzić z tymi trudnościami, prawda? Czyli jak nas coś boli, tym bardziej próbować w tych trudnościach uwielbiać Pana Boga? To
3: dokładnie
2: może być tą furtką?
3: Tak. Mhm. Tak. Dokładnie tak, bo wtedy jakby człowiek kruszy swoją pychę, nie? A ja nie mam rozwiązania na wszystko. To Bóg ma rozwiązanie. I wtedy, kiedy ja się ukorzę i powiem, Panie Jezu, Ty mnie ratuj, ja nie wiem, co z tym zrobić. Po prostu, ja sobie z tym nie radzę, jest mi z tym trudno, ciężko. Błagam Cię, ratuj i dziękuję Ci za to, bo dzięki temu ja znowu dzisiaj przed Tobą się mogę otworzyć i Tobie to powiedzieć i prosić Cię o pomoc. Tak? A gdyby tego trudu w tym momencie nie było, to gdzieś tam człowiek by latał obok, nie wiem, pędził, robił, czy cokolwiek innego i często też nie przytuliłby się do tego Jezusa, nie?
2: Czy Pani jako mama i teściowa udziela rad swojej córce i swojej synowej w sprawie wychowywania dzieci, tulenia, wspierania?
3: No, powiem, że staram się tego nie robić. Staram się tego nie robić, bo zarówno synowa, jak i córka mają zupełnie inną wiedzę, inne umiejętności, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, niż miałam je ja. I czasami jest to takie dla mnie wręcz imponujące, że no tak, ja teraz mogę z nimi porozmawiać tak jak trochę równy z równym. Ja już tej wiedzy trochę zdobyłam i tych umiejętności, tak? A one są młodymi kobietami i już to wiedzą. Także to jest takie piękne i takie wow, ojej. Rzeczywiście i widzę te efekty tej pracy nad tym, bo to jest tytaniczna praca, którą widzę wkładają w wychowywanie swoich dzieci. Staram się nie ingerować, staram się raczej powiedzieć takie dobre słowo i docenić i zobaczyć i jakby tak zaznaczyć to, że widzę właśnie, że wow, tutaj to w tym obszarze się tyle zmieniło i tutaj tak fajnie jest. To raczej to tak, taki mam kierunek.
2: Czyli kraina łagodności raczej, prawda?
3: O, zdecydowanie. Więcej na tutaj na tą radość, na tą miłość, niż na jakieś, nie wiem, burknięcie, jakieś takie, nie wiem, uwagi, które mogą być przykre dla kogoś. Absolutnie, to w moim odczuciu to nie jest droga.
2: Czego dziś będziemy życzyć mamom w tym szczególnym tygodniu, kiedy mają swoje święto?
3: Miłości do samej siebie przede wszystkim. Jak mama będzie kochała siebie w przeróżnych sytuacjach i w szlafroku, i w makijażu, i nie wiem, i biegająca, umorucana w ogródku, to wtedy da tą miłość też swoim dzieciom, da tą miłość swojemu mężowi, da to wsparcie. Czyli przede wszystkim, żeby mamy zatroszczyły się o siebie, żeby macierzyństwo nie może wyglądać tak, że przestrzeń kobiety to jest 100% macierzyństwa. Macierzyństwo to jest jakaś część w życiu kobiety i ma być tam przestrzeń na to, żeby ukochać samą siebie, dać sobie to wsparcie, zrobić sobie przyjemność, nie wiem, przestrzeń taka musi być dla siebie. Wtedy kobieta ma z czego czerpać tą siłę, żeby dać ją potem dzieciom. To przede wszystkim tego bym życzyła wszystkim mam.
2: Czyli dla jednej to będzie duchowe spa, dla innej to będzie wypicie kawy, dla jeszcze innej, że nie wiem.
3: Prawdziwe spa.
2: Prawdziwe spa. Tak, jakieś wyjazdowe. Nie mówisz od razu do Brazylii, prawda? Ale też modlitwa. No mam nadzieję, że jeszcze o tej mocy modlitwy kiedyś porozmawiamy. Pani Agnieszka Razanek-Przybylska. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Pozdrawiamy całą rodzinkę.
3: Pozdrawiam.

0: James Morrison w duecie z niejaką Nelly Furtado Broken Strings na 106.2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pogoda nas rozpieszcza, przynajmniej na razie, zatem warto wybrać się na jakiś spacer. Jeśli ktoś na przykład lubi jeździć rowerem, to można także rowerem, można na hulajnodze, ale można także i pospacerować. Gdzie? Warto wybrać się do Łazienek Królewskich w Warszawie, bowiem ostatnio oddano po dłuższym remoncie. Prace remontowe się zakończyły, zatem oddano amfiteatr po remoncie zupełnie do użytkowania, do oglądania. W Teatrze na Wyspie na Warszawskich Łazienkach zakończyła się modernizacja. Trwała ona od 2024 roku i była najbardziej szczegółową renowacją w dziejach tego zabytku. Wykorzystanie współczesnych metod i wiedzy z zakresu konserwacji pozwoliło na przeprowadzenie najpełniejszej dotychczas restauracji tego zabytku, a głównym celem inżynierów i konserwatorów było techniczne zabezpieczenie konstrukcji. Celem robót było wzmocnienie fundamentów oraz ustabilizowanie kolumnady otaczającej przestrzeń sceniczną. Można podziwiać, można skorzystać, można usiąść na pięknych ławeczkach i sobie odpocząć, do czego zachęcamy.

0: Za 14,5 minuty godzina 19:20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: No i o tej porze jak zwykle sprawdzamy, co ciekawego po 20:00. Po 20:00 Randa Ombach, bo dzisiaj wtorek. Randa Ombach i audycja Czas Wspólnot. Gośćmi Randa Ombach dzisiaj będą członkowie wspólnoty Szkoły Wyspy JP2. I o tej wspólnocie właśnie będzie rozmowa. Do godziny 20:00 jeszcze zaśpiewa dla nas grupa Coldplay, będą Skaldowie i Michael Bubla. Wszystko to na 106,2 FM. Zostańcie razem z nami.

0: Radośnie i z uśmiechem na twarzy Michael Bublé w Radiu Warszawa na 106,2 FM. Dwie minuty do godziny 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Bydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: O reklamie.
0: Wtorek, 26 dzień maja, tu Radio Warszawa, jest 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Trochę ponad 24 stopnie w stolicy, cieplutko i przyjemnie, 25 solejówek w Wiązowno, Otwocku, Bielawa, Piaseczno, 24 Międzyleś i Tłuszcz. Dziś wieczorem i w nocy temperatura spadnie nam do stopni 15. Ale cieplutko. W nocy może pokropić. Według synoptyki jutro w ciągu dnia dużo słońca, ale także pojawią się chmury, choć deszczu się z tych chmur nie spodziewajmy.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
9: Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam Państwa. Dzisiaj ze mną w studiu cztery osoby, które reprezentują prywatną szkołę ogólnokształcącą, ale również podstawową, Wyspa JP2. I ze mną w studiu pani Marlena Olechowska, wicedyrektor szkoły. Witam bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry Państwu.
9: Pan Tomasz Żak, który jest przedstawicielem rodziców tej szkoły.
11: Dzień dobry, dobry wieczór.
9: Pani Zofia Stec.
12: Dobry wieczór.
9: I Eryk Wodzicki.
13: Dzień dobry.
9: I dwie osoby ostatnio wspomniane, to są uczniowie tej szkoły. Ja w sumie pytałam się na początku, jak się zwracać do 17-latków tutaj już zaawansowanych uczniów szkoły. No i jednak ustaliliśmy, że będziemy tak po imieniu tutaj do Zosi i do Eryka mówić. Zosi czy do Zofii?
12: Zosi może być.
9: Zosi, dobrze. Dobrze, także spotykamy się w takim gronie, żeby troszkę opowiedzieć o tej inicjatywie szkoły Wyspa JP2. Jak sama nazwa wskazuje, to jakieś nawiązanie do przesłania i osoby świętego Jana Pawła II jest. Może zanim będziemy tutaj o takim wspólnotowym charakterze tej inicjatywy mówić głębiej, to dwa słowa poprosimy na temat historii tego przedsięwzięcia.
10: Wyspa powstała tak naprawdę z inicjatywy kilku osób. Osób, które pracowały z młodzieżą. Tą osobą, jedną z nich był pan dyrektor naszej szkoły, pan Tomasz Cichocki. I wzięło się to stąd, żeby stworzyć takie miejsce, taki jakby przylądek, wyspę, która otoczona jest morzem różnych takich szumów cywilizacyjnych. I na tym miejscu chcemy jakby tutaj edukować młodzież, ale też przygotowywać ją do takiego życia dorosłego, czyli uczymy też różnego rodzaju kompetencji. Wiedza jest dla nas bardzo ważna, ale bardzo ważne są też właśnie dla nas takie umiejętności, które są przydatne w życiu dorosłym.
9: Czyli jakie to umiejętności?
10: To są takie umiejętności, my uczymy na przykład przemówień publicznych, uczymy też przygotowywania różnych świąt szkoły, gdzie młodzież za to odpowiada.
9: Takie organizacyjne kompetencje.
10: Takie organizacyjne, ale też budżetowe, na przykład stworzenie zielonej szkoły, prawda, muszą stworzyć uczniowie budżet.
9: Czy wyjazdy na zieloną szkołę, tak?
10: Tak, wyjazdy na zieloną szkołę. I też wiem, po ostatniej zielonej szkole, na przykład klasa trzecia, której jestem wychowawczynią, ma trochę taką odpowiedzialność za drugiego człowieka. I wiem, że od opiekunów, którzy byli na zielonej szkole, że świetnie zajęli się na przykład uczniami klasy pierwszej.
9: Mhm. A co to znaczy odpowiedzialność za drugiego człowieka?
10: To znaczy, że jesteśmy troszkę bardziej empatyczni, skierowani na tę drugą osobę, na potrzeby tej drugiej osoby, czyli nie patrzymy tylko przez pryzmat swoich potrzeb, swojej osoby. My byliśmy też w domu seniora w tym roku. I to było takie, bardzo dobre, ale na pewno też takie doświadczenie, które było wyzwaniem, kiedy trzeba się było zetknąć z osobami, które mają dużo lat, które są mniej sprawne fizycznie, mniej sprawne też umysłowo. Jak z takimi osobami rozmawiać, jak dotknąć takiej osoby, więc uczymy również tego w szkole.
9: A to jakieś konkretne klasy mają taką wycieczkę?
10: Każda klasa ma swój program. Jest to program autorski, stworzony przez właśnie kadrę nauczycielską, wypracowaną przez tyle lat. I każda klasa ma jakby swój tytuł. Czyli klasa pierwsza, nazywamy ją ukrytym skarbem, bo to są nowe osoby. Klasa druga to jest jakby wypłynięcie na głębie, to są właśnie te projekty, a klasa trzecia to jest przekroczenie progu, czyli przekroczenie swojego ja i spojrzenie na drugiego człowieka.
9: I to wszystko są takie myśli związane właśnie też z sobą,
10: tak,
9: świętego Jana,
10: tak,
9: Pawła II.
10: Tak, to jest w oparciu o pedagogikę Jana Pawła II. No i z nami jest tutaj też pan Tomasz, prawda, który jest, towarzyszy nam już tu parę lat ładnych.
9: No właśnie, jak ta inicjatywa z pana punktu widzenia wygląda? Jak to tam czasowo też wygląda? Bo słyszałam, że takim wydarzeniem więziotwórczym była przeprowadzka szkoły. Czyli rozumiem, że były jakieś etapy tworzenia, funkcjonowania tego miejsca.
11: Tak, to prawda. Wyspa w swoim pierwotnym położeniu mieściła się w budynku przy ulicy Radzymińskiej na warszawskim Targówku. Tam funkcjonowała przez blisko 10 lat, ale niestety na skutek zbiegów różnych okoliczności zmuszeni byliśmy w bardzo krótkim czasie podjąć decyzję o tym, że musimy ten budynek opuścić, tę lokalizację, tę wyspę, którą już jakoś mieliśmy jako uczniowie, jako nauczyciele, jako rodzice zasiedloną, gdzieś tam oswojoną. Zmienić na coś innego. Przez chwilę bardzo trudnym momentem było podjęcie decyzji, czy w ogóle się to uda ze względu na presję czasu i dość niespodziewaną informację o tym wydarzeniu. No i tutaj ze strony rodziców, ze strony uczniów i ze strony kadry był jak najbardziej impuls, że niezależnie co by się działo, wyspa będzie trwała, dołożymy wszelkich starań, żeby jak najintensywniej pracować, żeby znaleźć nową lokalizację, żeby jak najsprawniej przenieść się i znaleźć nową wyspę. I udało nam się.
9: Czyli z tego widać, że skoro tak wszystkim zależało, to że to wartościowe bardzo dzieło. że nie można było tak pogrzebać po prostu.
11: Myślę, że tak.
9: Wszystkich starań dołożyć, żeby to dzieło kontynuować.
11: Żeby wyspa trwała. Tak, myślę, że tak. Mogę powiedzieć na przykładzie swoim, że podjęcie decyzji o tym, żeby być na wyspie, było, żeby po pierwsze przyjść na wyspę, było przemyślaną decyzją, żeby znaleźć właśnie takie dobre miejsce, gdzie będzie dbało się z perspektywy rodzica o tą najcenniejszą część rodziny, czyli o dziecko. No i wiedzieliśmy, że oddając w opiekę na wyspie swojego syna, to będzie dobre miejsce.
9: A to bardzo ciekawie pan mówi, prawda? Do wyspy, na wyspę, w wyspie, że państwo nie używają tego słowa szkoła, tylko mówią wyspa. W ogóle skąd ta nazwa Wyspa JP2?
10: No tutaj to tak naprawdę pomysłodawcą między innymi był pan dyrektor, bo ja jestem na wyspie 8 lat, wyspa trwa 12 lat. I to był właśnie taki pomysł, że no wyspa jest, ma być takim miejscem i ta nasza początkowa lokalizacja naprawdę wyglądała jak wyspa. Radzymińska, ten nasz budynek był jakby w centrum takich osiedli i fabryk dookoła, obok bardzo ruchliwej ulicy. No i mieliśmy być tą wyspą, w której są te dobre wartości, tak? Te dobre wartości dla młodzieży i też dobre wartości dla kadry i dla rodziców, bo tutaj naprawdę o tym, że istniejemy, w dużej mierze zadecydowali o tym rodzice i uczniowie. To jakby oni wsparli nas jako kadrę.
9: A w tej chwili gdzie wyspa się znajduje?
10: Na Jagiellońskiej 61.
9: Czyli tutaj można powiedzieć, że po sąsiedzku.
10: Tak.
9: A jak Zosia i Eryk czują się na wyspie? Już trzeci rok na wyspie, tak?
13: Ja już jestem 3 lata. No mogę powiedzieć, że na początku przez pierwszy rok nie doceniałem szkoły, no bo wiadomo, przyszedłem z podstawówki. No i nie za bardzo zachęcała mnie ta wizja właśnie takiej szkoły, gdzie tak naprawdę nauczycielom zależy na uczniu. No ale mogę powiedzieć, że z wiekiem się nauczyłem.
9: Dlaczego to nie była zachęcająca taka koncepcja szkoły, kiedy nauczycielom zależy na uczniu?
13: Ponieważ powiem szczerze, że ja nie lubię szkoły, nie lubiłem i dla mnie szkoła było coś takiego, żeby po prostu szybko odhaczyć i tak naprawdę iść dalej, żeby być jak najkrócej w szkole. Ale właśnie jak przyszedłem na tą wyspę, to było w ogóle inne podejście nauczycieli i samego dyrektora. I to tak naprawdę bardzo mnie przyciągnęło do tej szkoły.
9: Zosia, jak u ciebie było?
12: No ja na wyspie jestem dopiero od października, ale nawet w takim krótkim czasie zauważyłam dużą różnicę między szkołami publicznymi i tą właśnie wyspą, która jest prywatna. Nauczyciele dużo bardziej się też skupiają na nas i właśnie widać, że jest ta wspólnota, a nie po prostu numerki w dzienniku.
9: Ja myślę, że to jest taki moment, żeby pozdrowić. Zosiu, ty mówiłaś, że chciałabyś kogoś pozdrowić.
12: Tak, ja chciałabym pozdrowić moją rodzinę, tatę, brata, obie siostry i szczególnie moją mamę z okazji Dnia Matki. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, mamo.
10: Pozdrawiamy wszystkie mamy wyspowe.
11: Wszystkie mamy wyspowe. Tak jest. I nasze mamy, i mamy tak. Naszych dzieci. Więc

0: Czas wspólnot.
1: Szkoła, prywatna szkoła, wyspa JP2 to jest dzisiaj temat naszej audycji, w której rozmawiamy o wspólnotach. Wydaje się, że szkoła to tak powinno być bardziej sztywno i niewspólnotowo, a tymczasem okazuje się, że rzeczywiście ta szkoła jest miejscem, które stanowi taką troszkę wyspę, w sensie, tak jak pani dyrektor mówiła, w takim sensie lokalizacyjnym, tak jak to pierwotnie było przy ulicy Radzymińskiej, ale myślę, że też stanowi taką wyspę wartości na morzu, takich bezwartościowych czasami inicjatyw, miejsc i takiego klimatu, więc pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, ale zanim powiemy troszkę jeszcze bardziej o wspólnotowości tej szkoły, to chciałabym zaprosić do takiej refleksji i opowiedzenia troszkę mi, naszym słuchaczom, jak wygląda życie na wyspie. Eryku.
2: To ja powiem tak, wchodzimy. Zazwyczaj mam już taką więź z kolegami z klasy, z koleżankami, że spotykamy się przed w ogóle całą szkołą i wszyscy razem jedziemy i od razu pierwsze co robimy, to idziemy do stołu ping-pongowego i zaczynamy grać. Ostatnio nawet był turniej, w czwartek będzie finał, więc też są takie ciekawe właśnie sprawy.
1: Ale musicie dużo wcześniej przyjeżdżać do szkoły, żeby jeszcze pograć w ping-ponga.
2: Nie, powiem szczerze, że nie, bo autobusy jeżdżą dosyć tak dobrze, że jeżdżą tak, jakby człowiek dojeżdżał normalnie na 8 godzinę, a my szkołę mamy, zaczynamy o 8:15.
1: A, czyli jest jeszcze
2: czyli zawsze te 15 minut można pograć.
1: Rozgryweczka się tam zadziała. Mhm. Czyli Teryku, lubisz tę szkołę ze względu na te stoły ping-pongowe.
2: Tak. To też jest taka rzecz, która bardzo mnie przyciąga do tego, żeby jednak wstać z łóżka i przyjść do szkoły bez żadnego namawiania.
1: To dobra rozgrzewka na początku, żeby się skoncentrować na nauce i przesiedzieć ileś godzin w tych ławkach. To dobry jest taki rozruch ruchowy, zanim się do tych ławek, w te ławki, czy w tej klasie po prostu usiądzie.
3: Tak,

0: Chłopcy tam właściwie lubią spędzać czas i to są, znaczy ja nie gram akurat w ping-ponga, przynajmniej nie w szkole, ale tam są osoby, jak obserwuję, z różnych klas. Czyli i z pierwszej, i z naszej. I
1: nawet nauczyciele.
0: Tak, nawet nauczyciele.
2: Nauczycielska też bierze udział w rozgrywkach.
3: Ale w turnieju też?
1: Oczywiście, że tak.
4: Pan dyrektor w trzecie miejsce będzie grał.
1: Pani od Hiszpańskiego, możemy też, ja bym chciał pozdrowić panią od Hiszpańskiego. Bardzo dobra jest ping-ponga, więc za rok może w finale.
3: Aż tak. Czyli rozumiem, że nie ma tak, że jest dla nauczycieli jakiś
2: oddzielny turniej? Nie.
3: Tylko wszyscy razem grają.
2: Jak wspólnotowo, to wspólnotowo.
3: Piękna inicjatywa.
2: Dokładnie tak. Ja mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą stronę wyróżniającą i wspólnotową szkoły, bardzo dużą wartością jest to, że nie jesteśmy szkołą bardzo liczną. Więc to na pewno pomaga po pierwsze w tym, co Eryk powiedział, że z jednej strony go zaskakiwało, że nauczyciel ma czas, żeby poświęcić go uczniowi, żeby z uczniem posiedzieć. Tak naprawdę klasa trzecia, do której Zosia, Eryk i mój Kuba chodzą, jest największą klasą liczebnie w całej szkole. Ale w porównaniu...
3: Czyli ile uczniów?
0: 16
2: osób, więc w porównaniu ze standardami obecnymi szkolnymi, to tak naprawdę to jest połowa zwykłej klasy w szkołach publicznych. I to jest najliczniejsza klasa.
3: A jakie są mniej liczne?
0: Inne klasy są mniej liczne, no bo troszkę ta przeprowadzka nas poturbowała.
2: Tak, to
0: i prawda. Niektórzy uczniowie po prostu zostali, no bo nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał nasz los. I niektórzy uczniowie zdecydowali się na przejście na przykład do innych szkół. No właśnie głównie z tego względu, więc
3: teraz
0: to są...
3: Teraz pewnie żałują.
0: No mam nadzieję, że tak. Ale spotykamy się, dlatego że teraz ja w tym roku przygotowywałam taką, miałam grupę maturalną z języka polskiego. I w tej grupie znalazła się też właśnie uczennica, która chodziła do nas do szkoły. I właśnie z powodu tych historii przeprowadzkowych jakby no, odeszła. Ale na kurs przyszła do nas i chodziła na kurs maturalny. Także no, te klasy są teraz takie średnio 10 osób, 7, 8. Mamy nadzieję, że ta nowa lokalizacja, która jest bardzo ładna, przyciągnie nam kolejnych uczniów.
3: No rzeczywiście, uczyć się w takiej 7-osobowej klasie, to każdy by sobie życzył. To właściwie może być takie indywidualne zajęcia. W porównaniu do mojej klasy, gdzie było 30 uczniów, no to rzeczywiście... Zosiu, a ciebie co przyciąga do tej szkoły? Co lubisz w niej?
4: No
3: co lubisz w życiu tej szkoły?
4: Ja do tej szkoły przyszłam właśnie, jak już mówiłam, w październiku. I mimo że w takim krótkim czasie dopiero byłam w tej szkole, to jednak zauważyłam, że jest duża różnica też w podejściu nauczycieli i też w relacjach między uczniami, bo jak w takiej dużej klasie, w liceum albo w podstawówce, 30 osób, to się tworzy bardzo dużo grupek, a w takiej małej klasie wszyscy tak jakby, no, muszą się kolegować, przyjaźnić, tak więcej lub mniej, ponieważ po prostu nie ma za dużo osób i tworzy się te relacje i jakby można się bliżej też poznać. Te klasy też właśnie mi się bardzo podoba, że te klasy są takie małe i jak się ma problem, to można podejść, zapytać, nauczyciel też ma czas, nie musi się męczyć z taką zgrają osób. Ale też podoba mi się bardzo to, właśnie dojazd jest dobry, okolica jest bardzo ładna i po prostu wszyscy wydają się tacy szczerzy i życzliwi, starają się po prostu te wartości chrześcijańskie pokazywać w taki właśnie ludzki sposób.
3: A to jest ważne dla ciebie, Zosiu, te wartości chrześcijańskie?
4: No, trochę tak, ale jednak to może często wyjść też na takie bardzo powierzchowne pokazywanie tych wartości chrześcijańskich, jako że jestem chrześcijaninem, ale nie stosuję się do tych takich rzeczy, które powinno się robić jako chrześcijanin, a w tej szkole ludzie są szczerze dobrzy i szczerze wierzą tak jakby w swoją misję, w to, co robią. I dla mnie taka szczerość jest bardzo ważna i bardzo dobrze się tam czuję w takim towarzystwie.
3: Mm-hmm. A jakie są elementy związane z tymi wartościami właśnie takimi chrześcijańskimi, o których Zosia mówiła i które widać w szkole?
0: Znaczy, no pierwsza rzecz to jest to, że religia jest obowiązkowa dla wszystkich i religię w klasach licealnych prowadzi pan dyrektor. w klasach, w szkole podstawowej. Jest to pani Aniela, która też jest anglistką, jest wychowawczynią klasy siódmej. Mamy też szkołę modlitwy, która jest w pierwszy piątek miesiąca i wtedy każda klasa odpowiedzialna jest za zorganizowanie takiej szkoły modlitwy. Ona trwa zawsze od 9 do 10 i potem normalnie wracamy na lekcje. Dwa razy w roku mamy rekolekcje. To są rekolekcje adwentowe i rekolekcje wielkopostne. I one, to są takie rekolekcje wyjazdowe, weekendowe. My wyjeżdżamy w piątek.
3: To przy okazji jest możliwość jakiejś takiej integracji.
0: Tak, tak. To jest i najczęściej program tych rekolekcji jest taki bardzo atrakcyjny, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Ja bardzo lubię jeździć na te rekolekcje.
3: A gdzie ostatnio były rekolekcje, na których byliście? Ryku, Zosiu? A pani dyrektor?
0: Która to? Ja akurat nie byłam, to były pierwsze rekolekcje, na których nie byłam. Ze względów takich rodzinnych, w Sulejówku.
3: I co jest takiego, poza tym programem rekolekcyjnym, jakieś pani powiedziała, atrakcyjne są te wyjazdy z jakiegoś powodu?
0: Znaczy, tam jest taki program, który zawsze jest bardzo ściśle nakreślona myśl przewodnia tych rekolekcji. Jest dobrze opracowany program. Jest tam, jest taka równowaga między czasem na takie rozważania duchowe, czasu bycia z Bogiem, czasu konferencji dla młodzieży, ale jest też taki czas, kiedy właśnie oni mogą pobyć ze sobą. My jako dorośli też próbujemy tworzyć grupki dzielenia i też ten czas dobrze wykorzystać, kiedy oni mają swoje grupki dzielenia, my też jako nauczyciele tworzymy swoje grupki dzielenia. Więc jest taki czas na integrację, jest taki czas na rozmowy, jest taki czas na modlitwę, więc one są bardzo tak zrównoważone.
3: No to rzeczywiście bardzo ciekawa inicjatywa. Rzadko się słyszy, żeby w szkole podstawowej czy w liceum były takie rekolekcje, na które nie wyjeżdża się z musu, dlatego że jest tam taka zasada, że muszą być tam te rekolekcje, na które dzieci czy młodzież nie chcą iść, ale tam uciekają po wyjściu ze szkoły do kościoła, na przykład znikają gdzieś tam. A tutaj zdaje się jest taka atmosfera sprzyjająca pogłębianiu tych wartości, że to nie jest tylko i wyłącznie czas na taką duchową refleksję, ale tak jak pani powiedziała, też na budowanie relacji międzyludzkich, co tak. Myślę, że też bardzo sprzyja takiemu pogłębionemu myśleniu o swojej wierze, nie tylko w takim kontekście religijnym, ale też takim właśnie wspólnotowym i relacyjnym, co też jest bardzo ważnym elementem.

0: Czas wspólnot.
1: Wyspa JP2 to taka prywatna szkoła, która ma w sobie coś więcej niż tylko to, co, z czym szkoła się kojarzy, czyli z edukacją, z wysokim poziomem, z rozwijaniem talentów, bo to wszystko właśnie też robi, ale to jest takie miejsce, które przede wszystkim stawia na to, żeby wychować młodego człowieka w systemie wartości. Tak. Wartości nawiązujących do osoby i nauczenia Jana Pawła II. Tutaj Zosia, zdaje się, chciałaby troszkę opowiedzieć o tym, co ta szkoła jej da w porównaniu też do bycia w innych środowiskach szkolnych, prawda?
2: Tak, w tej szkole bardzo mi się podoba. Mimo że w moim poprzednim liceum, do którego uczęszczałam, też miałam bliskich znajomych i nauczyciele też starali się nam pomagać, to jednak tutaj na wyspie to jest takie trochę inne podejście. Tutaj czuć, że można być sobą, nauczyciele zastanawiają się jakby, jak mogą mi pomóc, jak mogą moje talenty tak jakby pomóc mi odkryć. I tak jakby jest to takie poczucie, że ktoś się o ciebie troszczy i że komuś zależy na tym, żebyś osiągnął sukces. I w porównaniu z poprzednią moją szkołą, gdzie było bardziej takie nastawienie, bójcie się, bo matura, to tutaj mam taką motywację, że chcę osiągać różne rzeczy, chcę osiągać dobre wyniki i chcę się uczyć do tej matury, bo po prostu ta szkoła daje mi taką pasję do robienia tego, co powinnam robić, ale teraz po prostu mam taką motywację też właśnie, żeby usiąść do tych książek nawet.
1: Czy czujesz się traktowana tak indywidualnie?
2: Tak, można tak powiedzieć. Mm-hmm. Ale też nie chodzi o samą edukację, bo edukację można mieć wszędzie, ale tutaj nawet można się dobrze bawić, ponieważ szkoła organizuje nam różne aktywności. Mieliśmy zorganizowane zajęcia taneczne w ramach WF-u alternatywnego z panem Janem Klimentem. Lekcje tańca, tango, waltz. I mimo takiej też edukacji w szkole, to jednak mogliśmy się też dobrze bawić i robić inne rzeczy niż same powtarzanie formułek i uczenie się wzorów czy pojęć do matury. Mhm.
3: Dokładnie tak. Ja mogę powiedzieć, że oprócz tych aktywności, które są w ramach programu szkolnego, czymś, co wyspę wyróżnia, są wspólne, znowu pojawia nam się hasło wspólnoty, WF Alternatywne, gdzie cała szkoła raz w miesiącu, w sobotę, udaje się na inne lekcje WF-u, niż te, które nam się kojarzyły ze szkołą. W okresie zimowym są to łyżwy, ale latem są to kajaki, były ścianki wspinaczkowe. Tydzień temu mieliśmy tradycję coroczną rajdu rowerowego za papieżem na rowerze. Zawsze w okolicy urodzin świętego Jana Pawła II jest tradycja, gdzie szkoła, uczniowie i kadra i rodzice wsiadają i pedałują nawet, mimo tak ciężkiej pogody, jak była poprzednio, gdzie deszcz, wiatr i nie jest zbyt sprzyjająca pogoda nie odstraszyły i to było coś wartościowego, coś bardzo ciekawego.
1: No właśnie, panie Tomaszu, bo ja tak słucham pana, pan jest rodzicem, ojcem.
3: Tak.
1: I tak ciekawe jest bardzo to, że pan opowiada o tej szkole i o tych inicjatywach, tak jakby był pan bardzo w środku zanurzony, tak? Opowiada pan jako o swoim wydarzeniu. Zwykle się mówi tak, że rodzice tak mówią, w szkole moich dzieci to tam się odbywają, nie wiem, zajęcia, tam przewidywana jest wycieczka tam do Krakowa albo coś takiego, a pan opowiada to tak jakby z punktu widzenia uczestnika, który w tym jest mocno osadzony.
3: W wielu wydarzeniach tych właśnie wspólnych wyspiarskich uczestniczyłem jako żywo, jako uczestnik, więc mogę powiedzieć, że tak, to jest moja szkoła i tak ją odbieram, bo właśnie wyspa i osoby, które tworzą wyspę, pozwalają na to, żeby tak czuć, żeby nie myśleć, że to jest szkoła mojego dziecka, tylko to jest nasza szkoła.
1: Czyli pan nie tylko jako rodzic opiekun, ale rodzic uczestnik.
3: Dokładnie tak. Mhm.
4: A poza tym, no właśnie, jak powiedziałam wcześniej, to rodzice wsparli nas tutaj w momencie, żeby zdecydować, że wyspa ma istnieć, tak? I to naprawdę tu rodzice i uczniowie to był taki głos decydujący. Ale wyspa to też takie miejsce z mojego doświadczenia. Ja świadomie wybrałam tą szkołę i świadomie jestem na wyspie. I jestem jakby tutaj, zgadzam się zupełnie z misją wyspy, czyli z tym, że nie tylko jakby stawiamy na naukę, ale też właśnie kształtujemy tego młodego człowieka i bardzo dbamy o te relacje. I myślę, że mój zawód jest dla mnie moją pasją. Ja jestem polonistką. I chyba jakby no nie wyobrażam sobie też takiego trochę innego miejsca do pracy. Lubię tutaj pracować, lubię mieć kontakt ze swoimi uczniami, ale też bardzo lubię kontakt ze swoimi rodzicami i bardzo się cieszę, kiedy ich widzę na zebraniach.
1: A to też jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, ze swoimi rodzicami, a nie z rodzicami uczniów, prawda?
4: Tak.
1: Bo jak ktoś powie ze swoimi rodzicami, to ktoś powie, no zaraz, ze swoją mamą i z pani mamą i tato, tak? A jak pani mówi z moimi rodzicami, to znaczy z rodzicami, którzy tworzą te wspólnoty,
4: tak,
1: wyspy.
4: Tak. Mhm. I to jest takie miejsce, gdzie też świetnie się czuję z koleżankami i kolegami, tak? Naprawdę bardzo dużo rozmawiamy, radzimy się, dzielimy i jest ta wspólnotowość wśród nauczycieli. My po prostu lubimy swoje towarzystwo i lubimy też ze sobą współpracować.
1: A wielu nauczycieli pracuje
4: jest
1: na
4: nas
1: wyspie?
4: Jest nas około 20, ale naprawdę bardzo, bardzo się wspieramy. To jest taka grupa ludzi, która sobie nawzajem bardzo pomaga.
1: Mhm. Eryku, ja chciałam jeszcze ciebie zapytać, bo tutaj pani dyrektor powiedziała o tym formowaniu młodego człowieka w oparciu o wartości. Jak ty postrzegasz to zjawisko? Sam się formujesz w tej szkole, prawda?
0: Tak, tak. Ja też jestem taki dosyć sportowy chłopak i lubię się poruszać, ale też ważna właśnie dla mnie jest wiara. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy, właśnie te pierwsze piątki miesiąca, co są co miesiąc, to jest niesamowite, że my, no jest, przypuśćmy 20 osób w kościele i to są wszyscy właśnie ze szkoły. I my możemy mieć czas właśnie z księdzem, z panem dyrektorem, możemy porozmawiać na różne tematy, różne projekty. Tak jak na przykład dzisiaj mieliśmy, to już odejdę trochę od tematu wiary, ale dzisiaj mieliśmy debatę na przykład oksfordzką, co było bardzo ciężkie dla nas, jako dla uczniów z trzeciej klasy, no bo nie za bardzo wiedzieliśmy, ale pani Marlena nas pokierowała, pouczyła i wyszło.
4: Mhm. No i wyszło bardzo dobrze.
1: Wyszło bardzo dobrze. Pani dyrektor, ja myślę, że to jest dla pani też taki powód do takiej satysfakcji i radości, że z tej szkoły wychodzą mądre osoby, mądrzy młodzi ludzie, nie tylko pod kątem intelektu i wiedzy, którą wynoszą, ale właśnie takie dobrze ukształtowane. Osoby, które będą w przyszłości tworzyły dobre społeczeństwo i dobre rodziny, prawda?
4: Tak, znaczy ja myślę ale też my jesteśmy bardzo dumni ze swoich uczniów, bo na wyspę nie przychodzą uczniowie, którzy, nie wiem, mają średnią 6,0, tak? To są po prostu uczniowie najczęściej czwórkowi. I można powiedzieć, że jesteśmy trochę taką kuźnią talentów, że wyciągamy w nich to, co najlepsze, że staramy się, żeby byli pewni siebie, staramy się pomagać im w opanowaniu jakichś takich różnych stresów, trudności. Mamy też w szkole tutoring, tak? Każdy uczeń ma przypisanego tutora i podczas tych rozmów tutoringowych pracujemy i rozmawiamy o takich indywidualnych celach każdego ucznia. I to są takie rzeczy i to są ogromne sukcesy, bo nasi uczniowie naprawdę dostają się na bardzo dobre uczelnie i bardzo dobre studia. I oni wracają do nas. Wracają do nas i oni uczestniczą w naszych rekolekcjach, uczestniczą w naszych rajdach rowerowych. I to jest jakby taka niesamowita sytuacja, że wyspa tworzy społeczność. To jest naprawdę taka społeczność ludzi, którzy wracają ze względu na wartości.
3: Mhm. Na to dobre miejsce. Na tą dobrą
1: wyspę.
3: Na to
1: dobre miejsce. No i widać, że to miejsce jest dla nich szczególnie ważne, bo zwykle jest tak, że jak się kończy szkołę, to człowiek czasami chce po prostu nawet zapomnieć o tym doświadczeniu, a tutaj się wraca do tego miejsca. Dokładnie. Będziecie wracać?
2: Oczywiście.
0: Jak będziemy mogli, to tak.
1: A czym chcecie się zajmować w przyszłości? Już myśleliście się o tym? Już trzeba by podejmować te decyzje szybko. Macie jakieś wymarzone kierunki swojego rozwoju?
0: Ja to powiem szczerze, że jeszcze nie mam takiej ścieżki, chociaż mam wielu ludzi dookoła, którzy na pewno mi pomogą w tym, żeby wybrać właściwie i myślę też właśnie, że Bóg mnie tak poprowadzi, że wszystko będzie tak, jak powinno być.
1: Mhm. A ty, Zosiu?
2: No ja osobiście interesuję się prawem i widzę właśnie, że w szkole dostaję takie wsparcie i pomoc, żeby wierzyć w siebie.
1: Super, świetnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani Marlena Olechowska, wicedyrektor szkoły prywatnej Wyspa JP2, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję.
1: Pan Tomasz Żak, rodzic tejże szkoły, a właściwie rodzic dzieci.
3: Rodzic, tak.
1: Dziecka.
3: Dziecka syna w szkole, bardzo dziękuję. Szkoły.
1: Dziękuję bardzo. Zosia Stec.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Erik Wodzicki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Uczniowie. Zdolni, aktywni, ambitni i bardzo wartościowi. To byli Państwa goście w audycji Czas Wspólnot. Również dziękuję Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszego programu i wszystkim Państwu, którzy naszej audycji słuchali. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i dziękuję przy okazji za wszelkie wsparcie materialne, które Państwo przekazują po to, żeby nasze radio mogło dalej funkcjonować. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach. Bardzo pięknie.
5: Czas Wspólnot. Na dobry wieczór. Radio Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa za 14 minut, 21.
1: Przystanek Parafia.
2: Ksiądz Samuel Szociński, parafia Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
3: Księża Samuelu, czy ksiądz ma takiego swojego ulubionego kapłana, który jest dla księdza takim dobrym przykładem? Bo wielu parafian księdza chwali za zaangażowanie w życie parafii.
2: Z żywych, czy już...
3: Z żywych lub zmarłych, lub tych żywych po drugiej stronie.
2: Tych żywych po drugiej stronie. Ja myślę, że takim wielkim mentorem dla mnie jest arcybiskup Fulton Sheen, jeśli chodzi o tych, którzy będą za niebawem, będzie akurat jego beatyfikacja w Stanach Zjednoczonych. Tutaj też kilku kapłanów, w sumie tych, którzy byli moimi proboszczami, miałem wielkie szczęście, że to byli kapłani rzeczywiście z powołania i takiego oddania wielkiego Panu Bogu, ksiądz Marek Uzdowski, którego też serdecznie pozdrawiam, ksiądz Robert Pawlak, teraz ksiądz Przemysław Ludwiczak, także do tych kapłani, którzy też wiele wnieśli w moim życiu. Też katechetów miałem bardzo, kapłanów też zacnych i też takich, myślę, też mogłem się niewiele nauczyć.
3: A jakie wspólnoty działają na terenie tej parafii?
2: Jest ich tak wiele, że trudno ich wymienić teraz wszystkich, ale oczywiście oprócz tych liturgicznych, czyli ministrantów, bielanek, scholanek, mamy też chór parafialny, mamy kościół domowy, właśnie teraz drugi krąg też powstał tego kościoła domowego, mamy
3: podwórkowe, harcerze, różańcowe,
2: tak,
3: dzieci,
2: w ogóle harcerze, wspólnoty, tak? Różańcowe, mamy i tutaj ten różaniec rodzinny, różaniec też dziecięcy, tak, w sumie jest 12 róż tych takich, powiedzmy, dorosłych, ale też ten za dzieci, to są 4 róże, no i to jedno dziecięce, no i mamy młodzież, znaczy dzieci w sumie to są harcerze, wędrownicy, to jest też taka młoda bardzo wspólnotka dla dzieci, dla chłopców i dla dziewczynek. Mamy oazę, czyli ruch Światło Życie, ruch pielgrzyma świętego Andrzeja Boboli, oaza Dzieci Bożych, bo to jest ta gałęź młodsza, dziecięca. I
3: wszystko przed nami.
2: I wszystko
3: Więcej
2: przed nami.
3: Na temat tej parafii, drodzy Państwo, już w niedzielę o godzinie 20:00. Pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. Nowe prezydium Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich podczas spotkania dyrektorów współpracujących ze sobą stacji diecezjalnych wybrano nowego przewodniczącego forum. Został nim ksiądz Rafał Skitek z archidiecezji katowickiej, dyrektor Radia M Katowice, który zastąpił księdza Mariusza Wedziuka, dyrektora Radia Warszawa Rozgłośni Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wiceprzewodniczącym pozostał ksiądz Piotr Krzyszkowski z diecezji łowickiej, a sekretarzem ojciec Andrzej Grad, Paulin z Jasnej Góry. Nowy przewodniczący przyznaje, że przed nim wiele wyzwań, ale patrzy w przyszłość z nadzieją.
3: Wyzwania są przed nami jak zawsze przeogromne. Dalsza taka integracja, myślę, naszych rozgłośni katolickich w Polsce w ramach tego forum. No i też ta misja, która jest wpisana w to nasze działanie w ogóle stacji katolickich, czyli szukanie prawdy, szukanie też prawdy o człowieku. Dziś tak bardzo atakowanych różnych tematów jest wiele, więc myślę, to będzie czas trudny, pełen wyzwań, ale na to patrzę z nadzieją.
2: Ustępujący przewodniczący forum ksiądz Mariusz Wedziuk podsumowuje obrady dyrektorów rozgłośni.
4: Mieliśmy kilka ważnych tematów, m.in. wymianę informacji, która w tych czasach jest tak niezmiernie ważna, jeśli chodzi o niezależność źródeł informacji. I tutaj będziemy mieli wspólną platformę do wymiany informacji. Drugi istotny temat to były konsultacje WUKE, w których braliśmy udział ze stacjami ogólnopolskimi i lokalnymi z całej Polski. Obecnie będziemy wspólnie proponować audycje na czas wakacji, a później na nowy rok ramówkowy, czyli od września do czerwca.
2: Stacje uczestniczące w forum współpracują ze sobą na wiele sposobów, dzieląc się informacjami, audycjami i pomysłami.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
2: Centrum Życia i Rodziny zapowiada zawiadomienie do prokuratury po doniesieniach o tzw. aborcji selektywnej. Chodzi o usunięcie jednego z bliźniąt w zagranicznej klinice. Sprawę opisała Rzeczpospolita, publikując relację Justyny Wydrzyńskiej z aborcyjnego Dream Teamu. Więcej Artur Chmielewski.
6: Zabieg redukcji płodu w 10. tygodniu ciąży przeprowadzono poza Polską, gdzie tego typu procedury są legalne. Nielegalne jest natomiast w tym przypadku pomocnictwo w aborcji, wskazuje adwokat Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu Centrum Życia i Rodziny.
7: Prawo musi jasno wskazywać, że za moralnie naganny, zły, bezwzględnie zły uczynek, jakim jest zabicie człowieka w fazie prenatalnej jego rozwoju, jest kara.
6: Jak podkreślał mój rozmówca, skutki podobnych decyzji mogą mieć również wymiar psychologiczny. Wśród nich tak zwany syndrom ocaleńca.
7: Dotyczy on dzieci, które żyją w rodzinach, w których miała miejsce aborcja.
6: Przedstawicielki aborcyjnego Dream Teamu podkreślają natomiast, że informowanie o możliwościach medycznych jest częścią ich działalności pomocowej. Sprawą zajmie się prokuratura. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny zabrała głos w sprawie ochrony konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. W opublikowanym stanowisku biskupi przypominają, że zgodnie z polską konstytucją małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Dokument jest odpowiedzią na pojawiające się w ostatnim czasie orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące uznawania zagranicznych małżeństw. W cudzysłowie osób tej samej płci. Zdaniem biskupów debata wokół tych kwestii powinna być prowadzona odpowiedzialnie z poszanowaniem dobra wspólnego, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
8: Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny w opublikowanym stanowisku przypomina, że w artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jako takie znajduje się ono pod ochroną oraz opieką państwa, a także, że nie jest to tylko zapis formalny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe.
2: Biskupi dodają, że szacunek wobec każdej osoby nie oznacza jednak rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od początku. Członkowie Rady apelują również do wszystkich ludzi dobrej woli o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

0: Maryjo, Matko nasza ukochana, wypowiadamy apelowe zapewnienie: jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, czuwam. Patrzymy na Ciebie obecną w tym tak poruszającym i pięknym obliczu i jesteśmy zadziwieni Twoją bliskością. Wciąż uświadamiamy sobie, że choć nazywamy Cię Królową, to jednak przychodzimy tutaj jak dzieci do swojej kochającej Matki. Ty, Maryjo, jesteś naszą Matką i Królową. Ty w przedziwny sposób ogarniasz całe nasze życie tym Twoim matczynym, serdecznym spojrzeniem. Dla wielu z nas jesteś tą, co przedłuża serdeczne spojrzenie naszych ziemskich mam, naszych matek i niejako przenosi je na wieczność. Ty jesteś nam tak bliska, bo w tym Twoim obliczu jest zatroskanie, jest zraniona miłość, co nie zostawia swojego dziecka. Przez Ciebie Pan wlewa w nasze serca nadzieję, dodaje sił. Iluż z nas właśnie tutaj, wpatrując się w ten cudowny obraz, odkryło, że ma Matkę, co mu jest dana ku prawdziwej pomocy, ku obronie. Szczególnie wtedy, kiedy zabrakło miłości ziemskiej Matki. Wielki prymas tysiąclecia, błogosławiony Stefan Wyszyński, z synowską czułością wyznał w swoich zapiskach więziennych: nie umiem jednego dnia spędzić bez Ciebie, bez Twego imienia, bez zdrowaś Maryjo, bez różańca, bez aktu oddania się Tobie. Czym byłoby moje życie, gdybym o Tobie zapomniał? I my, Maryjo, pamiętamy o Tobie, chcemy pamiętać o Tobie jako naszej ukochanej Matce. Przynosimy wdzięczność za czułe serce, z którym stajesz przy naszym życiu. Jak kiedyś stałaś pod krzyżem Syna na Golgocie, tak teraz jesteś z nami. Ta troskliwa, czuła miłość, spojrzenie, od którego tak trudno oderwać wzrok, jest znakiem Twojego czuwania nad nami. Przychodzimy tutaj z sercem dziecka, co wszystko chce powierzyć i opowiedzieć swojej ukochanej Matce. Jak mówił święty Jan Paweł II w 1979 roku tu na Jasnej Górze: przyzwyczaili się Polacy ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest obecna. W Dniu Matki wypowiadamy nasze dziecięce przywiązanie do Ciebie, Pani Jasnogórska. Wiemy, że jesteś nam Matką, co wydoskonala, co ubogaca i jak trzeba, to wyprasza uzdrowienie naszego ducha. Rozważając różańcową tajemnicę narodzenia Pańskiego, dziękując szczególnie za miłość kochających mam do swych dzieci, rodzin, prosimy też za mamy, które źle wypełniały swoje powołanie. Polecamy cały Kościół Święty z papieżem Leonem, polecamy wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich. Pamiętamy o Kościele w Polsce, o naszym Episkopacie z jego przewodniczącym. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, wszystkich wiernych. Prosimy o nowe powołania do życia konsekrowanego, do kapłaństwa. Dziękujemy za nowo wyświęconych kapłanów. Prosimy za nasz paulinski zakon, za ojca generała, za naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem. Prosimy za naszych paulińskich konfratrów, za naszych dobrodziejów. Pamiętamy o wszystkich posługujących w sanktuarium, grupach duszpasterskich przy Jasnej Górze, wszystkich pielgrzymach z kraju i zagranicy. Otaczamy modlitwą Polskę, pana prezydenta, parlamentarzystów, rządzących, wszystkich naszych rodaków w kraju i za granicą. Błagamy we wszystkich naszych intencjach, szczególnie tych zapisanych w księdze modlitwy apelowej. Przynosimy tych, którzy proszą nas o modlitwę, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. Szczególnie pamiętamy o chorych, prosząc dla nich o łaskę zdrowia, o siły w chorobie. Błagamy o pokój dla całego świata. Szczególnie myślimy o tych rejonach świata, gdzie są wojny. Przede wszystkim jednak prosimy o pokój dla naszych serc. Prosimy za dzieci pierwszokomunijne, ich bliskich, które tak licznie pielgrzymują na Jasną Górę. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, wśród nich pielgrzymów z Sierakowic, Kutna, z parafii świętego Stanisława, pielgrzymów z Cieszyna, Bobrka, którzy podejmą czuwanie nocne. Polecamy media katolickie, które transmitują modlitwę apelową, przez które łączymy się z Jasną Górą. Zawierzamy diecezję sosnowiecką w dniach nawiedzenia obrazu Matki Bożej. Dzisiaj szczególnie parafię świętej Barbary i świętego Alberta, brata Alberta w Będzinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
8: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pod Twoją obronę, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
9: Po wczorajszym święcie Matki Bożej, Matki Kościoła, dzisiaj potwierdzamy naszą więź z jej macierzyńskim sercem. I pisał kiedyś młody Karol Wojtyła: ktoś się długo nade mną pochylał miłością, bo każdą miłość trzeba przenieść aż do śmierci, bo tylko wtedy staje się nieśmiertelna. Pan z Wami.
0: I

Zakończyliśmy już transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, tu Radio Warszawa. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Adam Olasek. A ja przypominam o naszej modlitwie Różańcem Świętym o 21.30, 512 700 444, 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom, i będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodu, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
1: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który idzie do Jerozolimy. W sposób zaskakujący dla uczniów. Szybko, zdecydowani, niemal w pośpiechu. To tempo budzi w nich lęk, bo On sam mówi wprost, co Go tam czeka. Wyszydzenie, ubiczowanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus widzi wszystko jasno i nie ucieka od tego, co trudne. A uczniowie? Jakby byli w innym świecie. O ile w ogóle słuchają, to zatrzymują się na jednym słowie: chwała. I od razu pojawia się prośba o miejsce po prawej i lewej stronie w Jego Królestwie. Chciałoby się skomentować: ech, ci uczniowie, tylko sława i kariera im w głowie. Ale ten komentarz szybko wraca do nas samych, bo przecież my również łatwo szukamy raczej chwały niż krzyża. Właśnie dlatego warto uporządkować to, co Jezus pokazuje. Intencje, drogę i skutek. Intencją Jego drogi do Jerozolimy jest miłość. To ona jest jedynym motorem tego pośpiechu Jezusa. Nie chodzi o cierpienie samo w sobie, ale o człowieka, którego chce wyrwać z mocy zła i otworzyć mu niebo. Miłość jest początkiem wszystkiego i jedynym sensem tej drogi. Drogą do tego celu jest krzyż. I tu trzeba jasno powiedzieć: cierpienie nie jest dobrem samo w sobie i nigdy nie jest celem ani Boga, ani człowieka. Ale w świecie zranionym grzechem miłość często prowadzi przez trud, poświęcenie i ból. Krzyż staje się więc konsekwencją miłości, a nie jej zaprzeczeniem. W doskonałej miłości nie byłoby cierpienia, ale my żyjemy w świecie, gdzie grzech rani, dlatego miłość musi być często ofiarna. Skutkiem tej drogi jest chwała, ale i to bardzo ważne, nie jako coś, co Jezus sobie wyznacza jako cel, lecz jako owoc, który sam się pojawia. Sprawiedliwość Boża niejako domaga się, by tak wielka miłość została uwielbiona. Jednak chwała nie jest tu celem zabiegania, ale konsekwencją miłości aż do końca. I teraz wraca pytanie do nas, jak żyć tą Ewangelią? Najpierw trzeba odwrócić porządek uczniów, nie zaczynać od chwały, ale od miłości. Bo jeśli ktoś naprawdę doświadcza, że jest kochany przez Boga, to ludzka chwała przestaje być najważniejsza, staje się czymś drugorzędnym. Im większa miłość, tym większa zdolność do ofiary. Mała miłość, małe poświęcenie. Wielka miłość, wielka gotowość do oddania siebie. Dlatego Jezus nie potępia samego pragnienia chwały, ale porządkuje je. Chwała nie jest pierwsza. Pierwsza jest miłość. Przestań myśleć jak uczniowie zapatrzeni w siebie, a zacznij patrzeć jak Jezus, który idzie drogą miłości, nawet jeśli prowadzi ona przez krzyż, bo wie, że na końcu jest życie.

0: Radio Warszawa, zbliża się godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Razem z nami w studio goście, parafianie, rodzina. Rodzina z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Witam serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy, w której to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Sztajerwalda z Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy od dużych producentów po drobnych konsumentów unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o pomyślną operację dla mamy Janiny, o dobre wyniki badań dla Adama. Boże prowadzenie dla Geni, Karola i jego rodziny oraz gości Jacka, Pauliny, Ewy, Maksia, Laury, Oli, Kingi. O niebo dla świętej pamięci Mariana. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego dla wszystkich mam. W dniu ich święta, łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych mam, które odeszły do Pana. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. O łaskę życia wiecznego dla świętej pamięci mamy Stanisławy. O radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci mamy Lucyny, świętej pamięci teściowej Bronisławy, świętej pamięci Matki Chrzestnej Janiny w dniu Matki modli się Elżbieta. O Boże błogosławieństwo, opieka Maryi i dla mamy Elżbiety, mamy Heleny oraz wszystkich mam na całym świecie. O opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo, prowadzenie na każdy dzień, łaskę zdrowia dla mamy Basi, modlą się dzieci. O opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego, potrzebne łaski dla mamy Danusi, modlą się dzieci. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci mamy Marii, świętej pamięci mamy Bronisławy, świętej pamięci mamy chrzestnej Marii, teściowej Julii, modli się Pani Krystyna. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi. O opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo, potrzebne siły dla Marii Zbigniewowej, w dniu urodzin, o łaski Boże dla dzieci i wnucząt. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Aleksandra w 38. rocznicę śmierci. O zdrowie, opiekę Maryi, Boże prowadzenie na każdy dzień, dar Ducha Świętego dla bratowej Ewy w dniu 67. urodzin. Łaski Boże dla jej bliskich, łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Mariana, Witolda, Wandy, Andrzeja, o dar nieba dla świętej pamięci mamy Heleny, Barbary, Białek, modlą się Roman, Marian, Dorota i Jola. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla mamy Joli, mamy chrzestnej Doroty, modli się Patrycja i Sławek. O potrzebne łaski Ducha Świętego, powrót do Kościoła dla Justyny i Darii. O miłosierdzie Boże dla świętej pamięci Ireny i Henryki, o zmarłych z rodziny, potrzebne łaski dla Józefa i jego rodziny. Łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. Łaskę nieba dla świętej pamięci Grzegorza, Bolesławy, Jadwigi, Janiny, Irka, Józefa, Anny, Stefana, Julii, Wiktora. O dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. O łaskę wiary, miłość w rodzinie, dar potomstwa, Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego dla Grzegorza i Anny. O dar nieba dla świętej pamięci mamy Eugenii, modli się córka. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy dla Zdzisława, Henryka, Oksany. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O wyjście z nałogu Emilii. O wyjście z nałogu Piotra. O radość życia wiecznego dla Kasi. O opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek. W intencji Agnieszki oraz jej córeczki i synka z prośbą o rozwiązanie obecnych problemów. O światło Ducha Świętego. O radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Anisławka, Daruty i Justyny. O łaski Boże dla księdza Piotra. O zdrowie dla Kasi, potrzebne siły i łaski Boże w wychowaniu małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. O zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy. Modlimy się za wszystkich parafian z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośni. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęta, nienarodzone. Zapraszam do modlitwy zatem. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
3: Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
10: Tajemnica pierwsza, modlitwa w Ogrójcu. Jezus, smutny aż do śmierci, w ogrodzie oliwnym pocił się krwią przez wysiłek najdotkliwszych cierpień zgodnie z wolą Ojca. Płaczmy dziś nad samymi sobą. Czuwajmy i módlmy się jak On. Łączmy nasze łzy z Jego łzami. Nie zwiększajmy Jego boleści, a pocieszajmy.
0: Jest z nami pani Barbara. Szczęść Boże, witam serdecznie.
11: Szczęść Boże, witam.
12: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
11: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
11: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
14: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Barbara, Bóg zapłać za wspólną modlitwę i pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
10: Tajemnica druga, biczowanie. Jego krew spływa obfitymi strumieniami, gdy go biczują. Jego ciało rozdzierane na strzępy. O, jak okrutny to ból. Uczmy się umartwienia, karania i krzyżowania naszej tak buntowniczej natury, aby ją poskromić i zachować bez grzechu i skazy.
0: Jest z nami Pan Maciej. Szczęść Boże, Panie Macieju, witam serdecznie.
15: Szczęść Boże, witam serdecznie.
14: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
15: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
15: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
15: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
15: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
15: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze.
1: I na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać, Panie Macieju, za obecność i za modlitwę. I zapraszam ponownie. Spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555.
3: Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Korona Króla Niebios jest ostrych cierni. Zakładają mu ją, zasłaniając oczy, rzucając tysiące krwawych zniewag. Nie wstydźmy się krzyża, cierpmy jak Król Królów. Choćby nas wyszydzano czy karcono, bądźmy całkowicie posłuszni Jego prawom i gardźmy tym światem.
4: Jest z nami Pani Irena. Szczęść Boże, Pani Ireno, witam.
5: Szczęść Boże, witam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Dziękujemy bardzo Pani Ireno za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy.
5: Bardzo dziękuję i ja również pozdrawiam. Z Panem Dobrej
4: Bogiem,
5: nocy.
4: Do usłyszenia. 512 700 555 512 700 444.
3: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Jezus Chrystus ugina się pod krzyżem, Jego ramię krwawi, jest przygniecione Jego ciężarem, tak wielkim, tak przytłaczającym. Nie obciążajmy Go na nowo, dokładając do Jego brzemienia jakąś nową winę, lecz naśladujmy tego baranka w Jego łagodnej cierpliwości.
4: Pani Sabina jest razem z nami. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Pani Sabino, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Dziękuję bardzo za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444, 512 700 555.
3: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie i śmierć. Jezus opuszczony przez wszystkich, pod spojrzeniem swojej Matki. W końcowym akcie umarł z miłości dla nas na krzyżu Kalwarii. Jedynie nasze grzechy sprawiły, że umarł. Wylewajmy więc obfite łzy, nośmy Jego krzyż bez niechęci, bo nie jest On pozbawiony wdzięku.
4: Jest z nami Pan Szymon. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Chwała Ojcu.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
6: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
7: Amen.
3: Amen.
4: Szymonie, dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólną modlitwę i pozdrawiam.
6: Bóg zapłać.
4: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. I dziękuję naszym gościom zgromadzonym w studiu, a dziś przypominam przedstawiciele parafii, ale także rodzina z parafii Przemienienia Pańskiego w Solujówku Miłośnie. Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. I zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze. Już za chwilę wywiad z Człowiekiem i Paweł Kęska. Dziś Dzień Matki, o tym, jaką matką jest Maryja i co może w naszym życiu zdziałać, opowie Paulina Lipińska. Zapraszam. Minęła 22, czas zatem kończyć wieczór w dobrej atmosferze. Dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości.
8: Wywiad z człowiekiem.
9: Paweł Kęska, dzień dobry. Maj to, proszę Państwa, miesiąc maryjny, miesiąc Maryi, a Maryja jest królową Polski. Polski, czyli Polek i Polaków, z ich wszystkimi problemami, dramatami, radościami i całym tym życiem. A dziś moim gościem będzie konkretna Polka, Paulina Lipińska. Dzień dobry.
10: Witam, witam.
9: Paulina Lipińska ze wspólnoty Legion Maryi, Matki Bożej Pięknej Miłości. O tym, jaki to legion i co to za miłość, to za chwilę będziemy rozmawiać. Zanim zaczniemy spotkanie, to ogromne podziękowania dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy wspierają tworzenie tych audycji. Gdyby ktoś chciał dołączyć, zapraszam. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Czy kiedy Pani się spotyka z Matką Bożą, to ma Pani jakiś jej obraz?
10: Jest to w ogóle takim nietypowym przykładem relacji z Matką Bożą, ponieważ wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest tylko i wyłącznie jej zasługą.
9: To dużo.
10: Tak, bo to nie jest tak, że ja mam jakąś szczególną taką w sercu więź z Maryją. Ja mam bardzo mocno więź z Maryją ugruntowaną aktem woli, że bardzo chcę mieć z nią relację, ale mimo, że nie mam takiej relacji, Matka Boża niesamowicie działa w moim życiu. I to jej miłość jakby jest widoczna, a nie jakaś moja praca nad tym, żeby ona w moim życiu działała.
9: No dobrze, ale jest jakiś jej obraz?
10: Maryja dla mnie jest takim chodzącym ciepłem. Taką miłością uprzedzającą. Miłością, która wie lepiej już wcześniej, tak? I ona bardzo często potrafi zaradzić różnym moim trudom, znaleźć do mnie drogę, kiedy ja jeszcze w ogóle nawet nie przewiduję tego, że ona może to zdziałać. Mam takie poczucie, że mogę się z niej schować wtedy, kiedy jest mi naprawdę trudno.
9: To znaczy, że ona jest. Naprawdę jest w tym życiu.
10: Tak, natomiast mój spowiednik kiedyś mi powiedział, że w momencie, w którym nie ma uregulowanej relacji z matką, taką naszą biologiczną, jest nam bardzo ciężko tą Maryję w sercu przyjąć. I ja pracuję bardzo nad uporządkowaniem relacji z moją własną mamą i im bardziej ją porządkuję, tym bardziej Maryja jest obecna. Tak?
9: A jaka to była relacja?
10: To jest trudna relacja. To jest taka relacja, gdzie moja mama kocha miłością najpiękniejszą, ale taką swoją definicją miłości, taką bez wolności, tak? Taką, że mam ponad 40 lat, ona by jeszcze ciągle chciała decydować o wielu rzeczach, nie umie mi jakby usłyszeć mnie, tylko wie lepiej.
9: A kiedy się pojawiła Najświętsza Maria w tym życiu?
10: No więc to jest w ogóle niesamowita historia, bo pojawiła się na jednej mszy świętej, kiedy mnie zostawił mój mąż, było mi bardzo, bardzo ciężko I też chcę powiedzieć, że moment, w którym mnie zostawił, był moim początkiem nawrócenia. Przy nim zaczęłam od Boga odchodzić, on się deklaruje jako ateista. I on mnie zostawi, to był, tak naprawdę teraz wiem, że błogosławieństwo. I jak było mi tak bardzo ciężko, szukałam różnych dróg i znalazłam taki plakat, jak wypędzić złego ducha z twojego życia, tak? I pomyślałam, pójdę dowiedzieć się, jak z jego życia wypędzić złego ducha. I tam na tej mszy świętej po prostu wiedziałam, że Bóg odpowiedział na moje modlitwy. Odbyłam spowiedź życia, ale wtedy też trafiłam do Legionu Maryi. I wtedy podeszła do mnie przyjaciółka, którą sprzed 20 lat wcześniej ją znałam. Długi czas nie miałyśmy kontaktu, no wiesz co, a może byś właśnie wstąpiła do Legionu. Ja pomyślałam, nigdy w życiu, przecież ja z Marią nie mam relacji, tak? Jakby każdy inna wspólnota, albo nie duchowość maryjna. I to była druga rzecz, którą dostałam, a trzecia to były rekolekcje z ojcem Jamesem Maniakalem. To były pierwsze, które przygotowywaliśmy i potem uczestniczyłam w każdych kolejnych i to też była taka droga, na której Bóg leczył. I po jakimś czasie przyszłam po prostu na pierwsze spotkanie Maryi, zadziwiona, że właśnie to jest ta duchowość.
9: Dawno to było?
10: To było 12 lat temu.
9: No to kawał czasu. A obrączkę widzę na pani palcu, jest.
10: Ponieważ mam obrączkę, ponieważ trwam w sakramencie. Dla mnie sakrament jest świętością. I mimo, że mój mąż zostawił mnie 12 lat temu, ja nadal trwam w wierności, w oczekiwanym na jego powrót. Jest to też odpowiedź na prośbę, którą Pan Jezus w sercu moim skierował i na którą odpowiedziałam. On się mnie pytał po prostu, czy jestem gotowa świadczyć o świętości sakramentu, czy jestem gotowa świadczyć w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie po pół roku się rozstają, po tygodniu, bo już do siebie nie pasują, tak czują, natomiast i złożę mu przysięgę po długich przemedleniu, że tak, jestem gotowa świadczyć o tym, że sakrament jest świętością, ma wielką moc.
9: Maryja miała coś z tym wspólnego?
10: Myślę, że Maryja pojawiła się później. Mhm. Tak naprawdę tą, która mnie przyprowadziła, to też była kobieta. I to była święta Faustyna. Co by mnie otworzyła, wypadał mi obrazek Jezu, ufam Tobie. Byłam w głębokiej depresji, potem w rozpaczy i trafiłam do psychiatry z ulicy, który spytał się mnie, czy znam koronkę do miłosierdzia Bożego. Powiedziałam, że no, kiedyś o niej słyszałam, ale w życiu nie modliłam się. I on mi dał koronkę, powiedział, żebym przez tydzień się modliła. I wtedy podejmiemy decyzję, czy wychodzimy z Bogiem, czy bez Boga. Z Bogiem będzie szybciej, ale na obu drogach wyjdę. I rzeczywiście on mnie przywrócił. I na początku przez miłosierdzie brnęłam, przeczytałam dzienniczek, przechodziłam wszystkie moje etapy różne, rozpaczy, smutku, aż odnalazłam Maryję.
9: No dobrze, i teraz się z tą Marią jakoś pani przebitała. Jakaś to jest droga, jak ona się zaczęła?
10: Więc zaczęła się właśnie dokładnie przez zaproszenie mnie do Legionu. Przyszłam na to spotkanie, w ogóle co ja tutaj robię. Wielkim odkryciem dla mnie było to, że znalazłam miejsce, gdzie ludzie myśleli podobnie jak ja. I dlatego wspólnota jest tak ważna, że jakby ten Bóg był już bardzo bliski, ale ludzie, z którymi w towarzystwie, których występowałam, nie, w ogóle nie rozumieli mojej drogi, uważając, że sobie Boga wymyśliłam, żeby usprawiedliwić swój smutek. A tu w Legionie było tak, że te dziewczyny myślały tak jak ja. My składamy taką przysięgę, w takim okresie wstępnym złożyłam tą przysięgę, wstąpiłam do Legionu i ciągle byłam zadziwiona. Jak to jest możliwe, że ja właśnie nie mam relacji z Maryją, a jednak trwam w Legionie. My odmawiamy jedną część różańca za każdym razem, czy mamy czytania takie związane z Maryją i z jej obecnością w życiu. I ona tak powoli przychodziła. I takim też ważnym bardzo elementem, gdzie właśnie objawiłam się w zapachu, był różaniec. Dostałam na rekolekcjach z ojcem Jamesem różaniec. Właściwie mogłam go sobie wybrać, jak wybrałam konkretny, on był używany, widziałam i on niesamowicie pachniał. To był w ogóle zapach, którego nie powtórzę. Tak? Też muszę powiedzieć, że jestem zapachowcem, ja poznaję świat przez zapachy. I on tak pachniał trochę drewnem, trochę kwiatami, to był taki w ogóle niesamowity zapach. Po trzech dniach ten zapach zniknął. Ja jestem przekonana, że to w ogóle był różaniec, na którym się modlił ojciec James, tak? Że to był jego różaniec. I potem zaczęłam chodzić do kościoła w Józefowie, to jest Matki Bożej Częstochowskiej i ten zapach przychodził. Ja mówię, kurczę, chyba ławki tak tu pachną, bo takie drewna tak, no to jakby... Ale obwąchałam wszystkie ławki, nie, to nie one. Przede mną siadała zazwyczaj taka jedna pani, mówię, to jej zapach perfum. I tak zaczęłam się zastanawiać, co to jest za zapach. I nagle zrozumiałam, że mówię, Maryjo, w momencie, w którym ty do mnie przychodzisz, pojawia się ten zapach.
9: A jak pachnie świętość?
10: To jest w ogóle przedziwny zapach, bo to jest zapach, którego nie doświadczam tak naprawdę węchem. Bo jak próbuję go powąchać, czyli się zaciągnąć, to znika od razu. To jest jakiś taki ponadzmysłowy.
9: Tak, obecność taka.
10: Tak. bardzo głębokiego, takiego trochę drewna chyba nowego, z kwiatów. To jest nie do określenia. Jak on się pojawia, to od razu go po prostu rozróżniam, że to jest jakby właśnie ona. I jakby ten zapach pojawiał się w różnych momentach, w których wiem, że Maryja zadziałała, tak?
9: Czyli w jakich?
10: To są tak naprawdę momenty cudów. Czasami dochodziłam już do granic, skrajnych granic moich, takich ludzkich. Tak już, jak wspomniałam, zostawił mnie mąż. Zostawił mnie też z bardzo dużymi długami. I przez lata żyliśmy z dziećmi w bardzo dużych problemach finansowych, często nawet w skrajnej biedzie. I przyszedł taki moment, że miałam 60 zł chyba na cały miesiąc na życie z trójką dzieci, wynajmując mieszkanie, ponieważ komornicy zlicytowali mi dom. I trochę mnie ta sytuacja jakby przygniotła. Mam 60 zł, cały miesiąc przed sobą, z trójką dzieci, wynajmuję mieszkanie, za które już zapłaciłam. No i dzwonię do mojego męża i proszę go, Michał, w tym miesiącu potrzebuję od ciebie po prostu naprawdę, żebyś mi zapłacił, tak? Mówi, ale ja nie mam ani złotówki, niestety kolejne firmy mój mąż kładzie. I zaczęłam się modlić, mówię, Jezu. Mówię, wiesz, ja wiem, że ty mojego męża doświadczasz, bo chcesz go w tym doświadczeniu odnaleźć, tak? Czyli w cierpieniu i w bólu, bo to jedyna droga. Ale proszę cię, niech mu się coś sprzeda, on sprzedaje samochody. Dostałam o 5 rano SMS-a, że sprzedał w nocy samochód i mam 500 zł. Ja mówię, wow, 560 zł, no to już po prostu żyjemy, tak? Do końca miesiąca, to był wrzesień. Przyszła do mnie przyjaciółka, mówi, wiesz co, w tym miesiącu dziesięcina dla ciebie. Ja mówię, wow, to już mam w ogóle 760 zł. No i tu jest ten cud, który związany jest z Maryją, ponieważ moja córka śpiewa w scholi, szłyśmy na mszę świętą, u nas w parafii jest o 18.30, jest za 10.06, domofon, no i pytam się, Gabsia, kto to? Pan z zakupami. Tworzyła drzwi, ja schodzę do niego na dół i on tak na mnie patrzy i mówi, że ma dla mnie zakupy. Ja mówię, nie, proszę pana, to nie dla mnie te zakupy. Pani Paulina Lipińska? Ja mówię, tak. Uprzedzono mnie, że pani będzie zaskoczona. Uprzedzono mnie, że pani ich nie będzie chciała przyjąć i kazano mi je wnieść do domu. I to były zakupy za 930 zł. Nie znalazłam nikogo, kto te zakupy zrobił. Że jednym z moich marzeń było dla dzieci, bo miałam dorastających synów, mam już dorosłych, wtedy dorastających, żeby były dwie konkretne golarki dla nich, takie tak lepsze. I tam były te golarki. Nikomu w życiu o nich nie powiedziałam, więc ktoś o nich po prostu wiedział, tak? Jeżeli dostałam mięso, to na niego były worki do pieczenia, były odpowiednie przyprawy. Każda rzecz była uporządkowana. I moja siostra właśnie mówi, wiesz co, bo to była kobieta. To, mężczyzna by tego nie wymyślił. Tam było wszystko, łącznie z tym, że ja lubię dżemy truskawkowe, mój syn kiwi, moja córka jakieś. Każdy z nas dostał konkretny dżem. Ktoś naprawdę świetnie nas znał. Weszłam, mówię, Gabi, idziemy, bo to dzisiaj jest ta twoja msza związana z twoją wspólnotą. I weszłyśmy do kościoła i cały kościół pachniał Maryją, tak? Że mówię, dobrze, już Maryja, wiem, że to od ciebie, tak? Że to jest jakby twój dar dla mnie. I jeszcze ksiądz miał kazanie na temat sieci, że jak jesteś już w kompletnej bezradności i powiesz Panu Jezusowi o swojej słabości, zarzucisz sieci i to masz w nadmiarze.
9: Ale to pięknie brzmi, bo to tak może się wydawać, że ta duchowość maryjna to pewnie jakieś rodzaje uczuć. A to nie, bo to są konkretne rzeczy, a jak tak. Już przychodzi ta Maryja, to ona przychodzi w taki sposób też zewnętrzny, bo to przecież ten zapach to jest coś takiego, co się odczuwa, jakby z zewnątrz przychodzi.
10: Tak.
9: To jest też współpraca, jest ona Świętszą Marią Panną Królową Polski.
10: Myślę, że tak, ale myślę, że ona przychodzi z tym darem nie odpowiedzi na moje bardzo intensywne modlitwy. Nie właśnie w odpowiedzi na moje emocjonalne uniesienia z myślą o Maryi. Ponieważ ja nie doświadczam takich emocji, bo moje serce po prostu nie potrafi tak pokochać Maryi. Potrafi tak pokochać Maryi. To jest moja wola, że ja bardzo chcę z nią mieć relację, tak?
9: No dobrze, to

bardzo silne myśli samobójcze. I to, co mnie trzymało przy życiu, to była rączka mojej córki. Ona wtedy była malutka. Ja kładłam policzek na jej ręce. To była taka nić, która mnie wiązała tutaj. I tak leżę i mówię, Boże, po prostu ja już dłużej nie mogę. Mówię, co ja mam zrobić? I taka przyszła myśl, oddaj się Jezusowi. Ja mówię, Jezu, ja się cała Tobie oddaję. Cała. Mówię, ale komu te dzieci? Najpiękniejszej matce. I mówię, oddaję Ci, Mario, moje dzieci. I po kolei wtedy, w tej naprawdę bezsennej nocy, pamiętam, że oddałam jej dzieci. Mam syna Franka, Antkę i Gabrysię. I rzeczywiście te moje dzieci, dzieciaki są cudowne. Często mnie w ogóle zaskakują swoją wiarą, głębią wiary, którą im zazdroszczę. Tak? I był taki moment, że szliśmy wszyscy do Komunii Świętej, staliśmy w kolejce, oni już byli dużymi. To już było wiele lat, 10 może później. I myślę sobie, jakie to jest niesamowite, że mam nastolatków, tam 16, 17, 18, tak? I oni idą do komunii. Nie wstydzą się tego przed kolegami. I tak to sobie przypisałam, jaka to jestem matka, super. I nagle słyszałam, nie, to dlatego, że mnie ich oddałaś. Więc to nie moja zasługa, ona ich po prostu prowadzi, tak?

0: No dobrze, to jeszcze o tym zapoznawaniu tej Maryi, bo ten Legion Maryi to jest w ogóle też ciekawa historia. Długa dosyć, bo historia zaczęła się w Irlandii dokładnie 101 lat temu.
1: Tak.
0: Pierwszy polski epizod to czas wojny, rok 1940. Pierwsze spotkanie polskich żołnierzy we Francji z tym Legionem. Potem w Wielkiej Brytanii. I tak się zaczęło, że to byli sami polscy oficerowie. Lotnicy. To byli pierwsi legioniści Maryi. I potem dopiero gdzieś po wojnie ten Legion Maryi przyszedł na polskie ziemię i w latach 80. już tak oficjalnie się pojawił.
1: Tak.
0: Jest Legionów Maryi, tych grup w Polsce sporo, ale jak pani wchodziła w te relacje?
1: To chyba ona mnie poznaje, znaczy ona mi się objawia, że chodzi o to, że na przykład zmówiłam 3 czy 4 razy nowennę pompejską, tak? To się nazywa?
0: Tak.
1: Potem się sama z siebie śmiałam, że Maryja obiecuje, że za po pierwszym razie, tak? A ja niedowierzając mówiłam jeszcze drugi raz za męża i tak. I to było tak, że ja się modliłam, jakby właśnie uczyłam się tej obecności, tej, że mogę do niej przyjść, że mogę ją poprosić, że ona przy mnie jest, jakby, że nie czując jej, jakby wierzyłam w to, że jest. I ona po prostu mi się objawia, ona mi co jakiś czas pokazuje swoją obecność. Tak?
0: Co to znaczy objawia się, że co? Bo mi się na przykład nie objawia.
1: Przyszedł moment, że musiałam się bardzo szybko w ciągu 2 tygodni wyprowadzić z jednego mieszkania do drugiego, nie mając w ogóle pieniędzy, tak, na to, żeby wynająć kolejne mieszkanie. Pojechałam do niej po kolanowa i mówię, Maryjo, każda matka potrzebuje domu dla swoich dzieci. I ja wiem, że ty byłaś na pustyni, na osiołku, tak, że rodziłaś w tajemce. A mówię, ale ty miałaś świętego Józefa, ja nie mam. Mówię, pomóż. I tego dnia znalazłam mieszkanie. Jeszcze jej powiedziałam, proszę cię jeszcze o jedną rzecz, żebyś zawsze znalazły się pieniądze na to, żebym mogła zapłacić, tak? I zresztą jest niesamowite, bo potrzebowałam 3 pokoi, tak, czyli 2 dla dzieci, bo 2 synów jest w jednym, jednego dla mnie i to wszystko jest spełnione. W podziękowaniu postawiłam kapliczkę Matki Bożej u mnie w ogródku, która wywołała ogromny po prostu bunt całego osiedla. Swego czasu siedziałam w samochodzie i widziałam, jak ludzie szli, obśmiewali się tam, tak, a bo tu Maryja, bo u nas są i Budda, i krasnalki, i różne inne rzeczy, natomiast Maryja nie mogła stać w ogródku, tak? I potem ci ludzie wracali. Ja siedziałam w samochodzie, oni wracali się, szli modlić do niej przy tej kapliczce. A jak była pandemia, przyszli mi podziękowali za to, że teraz jakby czują, że jakby taką ochronę całego osiedla, właśnie dlatego, że ona jest z nami tam, tak? Też z tą kapliczką w ogródku jest związana taka historia, że była u mnie telewizja szwedzka. W ogóle o czym innym miał być wywiad, ale ja właśnie o tym powiedziałam, bo oni się spytali, skąd Maryja w ogródku, więc to jest w ogóle kraj protestancki, więc w ogóle... I ja właśnie powiedziałam tą historię, że Matka Boża mi to mieszkanie dała w prezencie, tak? Że ona jakby mi umożliwiła i że za każdym razem są pieniądze na to, żebym mogła w nim mieszkać. I oni cały wywiad zrobili przy kapliczce z Maryją i puścili w szwedzkiej telewizji o godzinie 18 w sobotę wywiad, który nawiązywał do Matki Bożej i opowiadał o właśnie tą historię, co jest też jej tak naprawdę zasługą. I też sobie pomyślałam, że jestem najlepszym przykładem na to, że Bóg nie wybiera ludzi silnych. Ona wybrała słabą i uzdolniła. Bo ja nie lubię wystąpień publicznych, jakby ona poprowadziła.
0: To skąd ten wywiad? To jeszcze w szwedzkiej telewizji, a nie w polskiej, ani nie wiem, jakiejś włoskiej na przykład.
1: Mianowicie bardzo nie lubię wystąpień publicznych, nie lubię modlitw. Na przykład bardzo dużym trudem zawsze opłacone jest na przykład czytanie w kościele albo zmówienie różańca.

0: pracy jako niania i dzwoni telefon i tam było zapytanie, czy może do mnie właśnie przyjechać telewizja szwedzka, żeby porozmawiać na temat wyborów, które następnego dnia miały być, czy będę głosowała na Prawo i Sprawiedliwość i chcieli na ten temat porozmawiać.
1: Ale skąd oni dostali ten kontakt, czy jak to tam było?
0: To moja koleżanka po prostu dała parę osób, które myślała, że być może mogą. Natomiast ja pierwsze, co powiedziałam, nie, Boże, nigdy w życiu na pewno nie będę występowała w żadnej telewizji. W ogóle nie ma opcji, bo się boję mikrofonu, kamery to już zapomnij i nie. Ale też mam taką aplikację, gdzie przychodzi fragment Pisma Świętego. Otwieram ten fragment i czytam: weź udział w trudach i przeciwnościach losu jako dzielny żołnierz Chrystusa.
1: Legionista, można powiedzieć.
0: Legionista, można powiedzieć. Pokornie zadzwoniłam, powiedziałam: tak, poproszę, wezmę udział. I skończę się tym, że w tym czasie wystąpiłam właśnie w telewizji szwedzkiej z dziećmi, ale potem jeszcze była u nas telewizja arabska, Al Jazeer English, w której również mówiłam o naszym katolickim Bogu, więc tak to wyglądało.
1: Przeciwne i tajemne są, drogi Boże.
0: Tak.
1: Ale jeszcze chciałem dopytać o taką rzecz, o relacje codzienne. Jak one wyglądają?
0: Najbliższą osobą, z którą mam relację, jest Jezus, tak? I dla osób, które biorą udział w ignacjańskich rekolekcjach, które biorą udział w kontemplacji, wiedzą, że można w kontemplacji doświadczyć Jezusa w sposób bardzo bezpośredni. On naprawdę przychodzi, tak? To był fundament, kiedy gdzieś dotyka on miłości, tak? Która w moim przypadku była bardzo mocno zachwiana. I w pewnym momencie Jezus, miałam taki obraz, że wziął mnie tak za rękę, bo pamiętam dokładnie, w jakiej byłam sukience, odczuwałam jego obecność i powiedział: ona już nie jest niechciana, porzucona, pohańbiona i niczyja, ona jest moja. I od tej pory ja mówię: Jezus, skoro jestem twoja, no to się zajmij, tak? No to mi pomóż. I Jezus jest taką osobą najbliższą.
1: No dobrze, ja to rozumiem, ale relacja jakaś codzienna, to co to jest?
0: Wstaję rano i mówię: witaj Jezu, o czym chcesz ze mną dzisiaj pogadać, tak? Potrafię pić kawę, tak? Potrafię siadać i mówię: moja córka, kiedy występowała w telewizji, właśnie powiedziała, że mama wraca do domu, jak wściekła, to siada przed krzyżem i macha rękoma i gada z Jezusem. Gadam z Jezusem. Ale zaczynam też już z Maryją. I ja mówię jak kobieta z kobietą, tak? Siadaj, Maryjo, po to pogadamy. Jakie te maryjne drogi są przedziwne, ponieważ jestem jeszcze w drugiej wspólnocie. To są heroldowie Ewangelii, który polega na tym, że co miesiąc przychodzi do nas kapliczka Matki Bożej. Czyli musi się spotkać 30 osób i my codziennie przekazujemy sobie kolejnej osobie tą kapliczkę, to jest Matki Bożej. I właśnie jest tak, że do nas zawsze przychodzi drugiego i my z nią jemy śniadanie, jemy obiad, jemy kolację. Właśnie to jest tak, że ja ją tak sadzam przy stole i ona tak z nami jest. Nie wiem, czy jak gospodyni, raczej chyba jak taka mama, co przyjeżdża co miesiąc i po prostu chce wysłuchać i chce pomóc. I...
1: Czyli jest osobą w rodzinie.
0: Jest.
1: Napisane jest szczególnie w Ewangelii według świętego Łukasza, którą zresztą uwielbiam, bo to jest spojrzenie na świat kobiety właśnie. Tam dużo jest takich zwrotów, takich obrazów, że ona zachowywała to wszystko w swoim sercu i też to jej serce może jest też jakimś symbolem w ogóle wrażliwości relacji z Bogiem, z Jezusem. I jakie było to serce pani, zanim jeszcze mąż odszedł?
0: Ja jestem osobą, która pochodzi z wierzącej rodziny. Należałam do kilku, do przymierza rodzin. I był taki moment, że nawet wtedy pierwszy raz doświadczam takiej prawdziwej relacji z Bogiem, z Jezusem, takiej właśnie osobowej. Poznałam mojego przyszłego męża, miałam lat 15. Poszłam do Częstochowy w intencji poznania dobrego męża, więc najwyraźniej jest dobry, skoro... Chociaż na razie jeszcze tego nie wie pewnie. I ja zaczęłam odchodzić, po cichutku. Skończyło się tym, że właściwie to potrafiłam wieczorem tylko powiedzieć dobranoc Boże i pójść co niedzielę do kościoła bardziej nawet już ze strachu przed czyśćcem niż po prostu z potrzeby bycia przy Panu Jezusie. I to serce takie było... Myśmy mieli bardzo bogate życie zewnętrzne, tak? Czyli zanim ta firma zbankrutowała, bardzo bogato żyliśmy. Nie jeździliśmy na motocyklach, na quadach, mieliśmy świetne samochody i bardzo jakby takie życie, patrząc z boku, do pozazdroszczenia, tak? Natomiast wewnętrznie byłam głęboko smutna. To było coś niesamowitego, że to była przejmująca tęsknota i smutek. I ja dokładnie pamiętam moment nawrócenia, to był moment, mój pierwszy moment depresji lękowej, lekoodpornej, kiedy Pan Bóg mi pokazał prawdę o moim życiu. Po prostu z czasem to było tak, że ja miałam wielką radość w sercu, mimo że wielką rozpacz zewnętrznie, tak? I jakby trudy, naprawdę to są trudy, ale ilość obecności Maryi i Jezusa i w ogóle Boga w moim życiu jest wprost proporcjonalna do krzyża, tak? Czyli im bardziej ja się zgadzam na przyjęcie dróg, które On dla mnie ma, tym bardziej on po prostu realnie jest w tym życiu, tak? Że to idzie w parę, że bardzo dużo ludzi trochę mi zazdrości, mówi, a, bo to tobie się takie rzeczy zdarzają. Tylko, że oni widzą tą jedną stronę, tak? Oni widzą te cuda, które się dzieją. Natomiast to jest wprost proporcjonalne do mojej zgody na krzyż.
1: Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie.
0: Tak. Chociaż czasami się buntuję, mówię, Boże, już nie chcę tego krzyża.

0: No i dobrze. A jak to serce się zmieniało przez tych 12 lat? Pod tej depresji, nie? Bo to jest ciemność. No bo może tak jest, że może drugi człowiek do końca nie wypełnia, a też świat może wypełnia, ale balastem często.
1: Po kolejnych rekolekcjach z ojcem Jamesem, kiedy jeszcze był taki moment, że ciągle czułam, że tam jest, są przestrzenie jeszcze ciągle smutne, tak? Bo przy każdej modlitwie o uzdrowienie po prostu ryczałam jak bubr. Pamiętam, jak usiadłam po takich rekolekcjach i pomyślałam sobie tak, Jezu, jeżeli ty byś mnie spytał, czy chcę całą tą drogę, którą przeszłam naprawdę z dnem dna, tak? Po prostu z rozpaczą nieskończoną, w której zawsze on był. I to jest przepiękne, że gdybyś się mnie spytał, czy chcę tą całą drogę przejść po to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem i żeby cię spotkać takiego, jaki jesteś teraz, to bym powiedziała, że tak. Że każda ta sekunda mojego życia była mi potrzebna do tego, żeby cię odnaleźć takiego, jakim jesteś, i to było jeszcze z parę lat temu, a teraz jest jeszcze piękniej, tak? I ta relacja jest taka, że co ja mogę powiedzieć, że to jest taka ufność. Kiedyś lekarz się nawrócił w szpitalu właśnie, bo zniknął mi kamień w woreczku tak żółciowym w ciągu jednej nocy i dla niego to była rzecz zupełnie nieprzewidywalna, bo to było niesamowite. Wtedy właśnie byłam w głębokiej depresji, schudłam 25 kilo i lekarz się poszłam, bo to był kolejny kamień w układzie żółciowym. No i przyszłam w stanie ostrym, po prostu przy trzustce, potwierdzony w szpitalu, nasza serów, operacja za chwilę. I pan doktor się mnie pyta, robi ze mną wywiad, młody, przystojny, pachnący Chanelem, w koszule wyprasowane. Wszystkie pielęgniarki, wszystkie nawet starsze panie szczęki wkładały, mdlały na jego widok, tak? Czy schudłam? Ja mówię, że tak, 25 kilo. On mówi, czy to znaczy, że z choroby? Ja mówię, że nie. Dlaczego pani schudła te 25 kilo? Bo ja muszę mieć to w wywiadzie, jak będę jutro pani robił zabieg. Więc ja mówię, wie pan co, bo zostawił mnie mąż z długami, zlicytowali mi dom i mam w ciągu roku drugi kamień w układzie żółciowym, więc generalnie ze stresu schudłam. I on tak powiedział, o Boże. Ja mówię tak, a wie pan co, ale Bóg to ma z tym dużo wspólnego. I on tak się spojrzał na mnie i mówi tak, nie, ja to jesteś niewierzący, kompletny ateista. Ale pani to tak powiedziała, że niech mi pani o nim opowie. Mówię, ja już teraz w Boga wierzę, ale dopiero uczę się mu zawierzyć moje życie. I on robił się coraz bardziej blady i zaczął mu się ręce trząść. Z tego pewnego siebie, po prostu naprawdę takiego, nagle zrobił się blady, zaczął mu się ręce trząść. I ja się w końcu mówię, przepraszam, czy coś się wydarzyło? Mówię, wie pani co, bo mi się to nigdy nie zdarza. Nigdy. Ale tam za szafą ktoś stoi i mnie woła. Cały czas mnie woła. Mówię, jeżeli pan widzi, że tam ktoś stoi, bo być może Bóg pana woła. I on mnie wyprosił z gabinetu, mijał mnie potem szerokim łukiem na korytarzu, w ogóle nie chciał do mnie podejść, ewidentnie się mnie bał. Idziemy na zabieg następnego dnia. On mówi, że musi zrobić bezpośrednio od razu teraz USG tuż przed zabiegiem, żeby mi nie zaszkodzi, tak? Lekarz z USG robi mi robi i mówi, ale pani w jakiej sprawie tu przyszła? Ja mówię, taki kamień przy trzustce. On mówi, ale tu nie ma żadnego kamienia. I ja mówię, no to wracamy. Wracam do pana, który już czekał, cały stół operacyjny, pan ubrany. I mówię, wie pan co, bo ja nie mam kamienia. On mówi, jak to pani nie ma kamienia? Ja mówię, no nie mam. To musiała go pani urodzić. Ja mówię, ale chyba kamień układu żółciowego się nie rodzi. Ja mówię, to chyba powinno boleć. On mówi, że chyba tak. Ja mówię, a mnie nic nie bolało, byłam cały dzień w szpitalu. No i dostałam wypis i pan doktor był bardzo zadziwiony i wie, że naprawdę, wierzę, że to, że Bóg zrobił jakąś wielką rzecz w jego życiu. To już ja nie muszę znać dalszych losów, tak?
0: Jeszcze jakieś medyczne cuda?
1: To też jest związane z rekolekcjami z ojcem. Usłyszałam, że Paulina, jesteś uzdrowiona. I myślę sobie, Jezu, ale ja nie jestem chora. Więc z czego ty mnie tak uzdrowiłeś tutaj? Po czym poszłam do lekarza, jakby do ginekologa, no i pani doktor mówi, że idziemy na zabieg. Ja mówię, na jaki zabieg? On mówi, bo są polipy. Kobieta jest niewierząca, za każdym razem mnie namawia, żebym sobie znalazła nowego partnera, nowego męża i że to bardzo ważne, więc ja jej za każdym razem wykładam teorię sakramentu i jakby świętości sakramentu i że nie będę miała nowego męża i nowego partnera, ale że to jest dość poważny zabieg, tak? No ja mówię, że okej, ale niech się pani w ogóle nie martwi, bo jestem uzdrowiona. Poszłam się zapisać na szaserów i był jeden jedyny termin, to był 13 piątek. Idealny, mówię, bo to jest termin maryjny, bo to 13. I piątek to Jezusowy, bo to ukrzyżowanie, więc wiesz, że ja poproszę ten termin, tak? No i wszyscy po kolei do mnie w ogóle, że czy się nie martwię. Mówię, co ja się mam martwić? I to był 13 kwietnia. No i co? I okazało się jeszcze, że to był... I to jest niesamowite, bo to była jeszcze oktawa Miłosierdzia Bożego, czego nie wiedziałam, więc już piękniej nie mogłam mieć, czyli maryjny, Jezusowy i Miłosierdzie Boże. Więc pan z taksówce ze mną rozmawiał, i pyta się, mówię, że na szaserów, on mówi, że ma nadzieję, że do pracy, ja mówię, że nie, jadę na zabieg. No więc się zmartwił bardzo, mówię, niech się pan w ogóle nie martwi. To jest najpiękniejszy możliwy dzień, bo to jest Maryjny dzień, bo to jest Jezusowy dzień i Miłosierdzie Boże. Od słowa do słowa, właśnie opowiedział mu też o rekolekcjach z ojcem Jamesem. Okazało się, że człowiek miał bardzo trudną jakąś sytuację wewnętrzną i w ogóle i przyszedł na te rekolekcje, bo też były kolejne rekolekcje w Warszawie. No i zawiózł mnie do tego szpitala. Siedzimy w kolejce, z 12 nas na jednodniowy taki zabieg. Wszystkie przerażone, bo to jest 13 piątek. Że po prostu to największy pech, jakim prawem, bo nie w ogóle to 13 piątek. Więc ja po kolei każdej pani tłumaczyłam, mówię, ale wiecie pani co, to jest w ogóle najpiękniejszy dzień, jaki wam dostałyście, bo to jest Maryjny dzień, tak? I po kolei one się wszystkie powoli uspokajały. Potem podeszła do mnie pani, która opowiadała mi o tym, że to jest kolejny zabieg, ponieważ nie może mieć bardzo dzieci, tam jakieś trudności, więc też ją zaprosiłam na rekolekcję z ojcem Jamesem, zresztą była. I my we dwie zostałyśmy poproszone pierwsze na USG i przy mnie taka pani doktor, niska, krótkie włosy, taka bardzo rzeczowa, z szacunkiem, ale rzeczowa, młoda, taka... No i ona patrzy na to USG i mówi, że tam są dwa polipy. Po czym mówi tak, ale wie pani co, bo to jest 13 piątek. Ja mówię, pani doktor, jeszcze pani mi tu 13 piątek. Mówię, co, w ogóle co to za wiara w jakieś przesądy? No i też jej, że to Maryjne, że coś. I ona tak wysłuchała. I ona mówi, bo ja nie mam stempelka. Zapomniałam stempelka i czy jak tam zrobi tylko podpis jakiś tam machnie, czy wystarczy. Ona podpisała mi to USG. I mnie poproszono jako pierwszą, jako na zabieg. Więc ja się oczywiście pomodliłam i idąc właśnie korytarzem, był cały korytarz Matką Bożą pachniał. Otwieram się drzwi i patrzę, ta sama pani doktor. I myślę sobie, kurczę blade, to jest lekarz, jeden lekarz do wszystkiego w tym szpitalu. No i czekam na anestezjologa, którego miał przyjść zrobić mi wenfront podłączyć. Żaden anestezjolog nie przyszedł. W ogóle zaczyna się zabieg. Pani doktor już tam nie będę mówić, co mówiła, a generalnie pożartowała. W międzyczasie jeszcze wszedł drugi lekarz z jabłkiem, jadł te jabłko na tej sali. I ja tak mówię, co tu się w ogóle dzieje? Po czym schodzę z, jakby z kasetki, no i do mnie ta siostra pyta się, czy mi pomóc, bo mi się w głowie kręci. Mówię, siostro, ale ja chyba nie dostałam znieczulenia. Mówi, nie, nie, no pani nie dostała znieczulenia. Ja mówię, no to nie kręci mi się w głowie, bo niby z jakiego powodu, skoro nie miałam narkozy. Trwało to z 5 do 7 minut. Druga siostra mówi tak, że da mi coś przeciwbólowego. Mówię, ale w jakiej kwestii, jakby po co? Ona mówi, bo to przecież panią bardzo boli. Ja mówię, że mnie nic nie boli. I odprowadzono mnie do tej sali, te 11 innych pań patrzą na mnie tak, ale pani już po zabiegu? Wiecie, pani, miałam polip na trzenie macicy na top. I wiecie co, to był tak błahy zabieg, że nawet bez znieczulenia. I one tak wszystkie wstały i tak, ale jak to, to tu robią zabiegi bez znieczulenia i w ogóle w przerażeniu? Jedna się zerwała i właśnie mówi, ale ja miałam, to była w pełnej narkozie. W innym szpitalu miałam taki sam zabieg. Ja mówię, nie, nie, to mówię tylko mi tak bez znieczulenia. Ja położyłam się na tym łóżku i tak leżę i się nudzę. Nic mi nie boli, zabieg trwał 10 minut. No i nudzę się strasznie, więc mówię, idę do tej siostry, która miała mi leki dać. Mówię, czy nie dałoby rady, żebym miała wypis. Ona mówi, nie, proszę pani, wypisy będą dopiero po 16, jak skończą się zabiegi planowane. Co ja tu będę robiła tyle czasu, czuję się świetnie, nic mi nie jest. A ona mówi tak, to proszę pójść do ordynatora, może coś się uda załatwić, żeby było wcześniej. Pan mówi, nie, za wypisy to będą po 16. I tak patrzy na stół, mówi, ale tu jest jeden wypis. On mówi, a to jest pani wypis tutaj. I on tak przegląda, przegląda, na to wchodzi ten lekarz z jabłkiem, którego widziałam na tym zabiegu. On mówi tak, ale tu nie ma podpisu lekarza, który robił pani zabieg. Jak się nazywał lekarz, który panią operował? Ja nie wiem, bo pani doktor mi się nie przedstawiła. To ta sama pani doktor, co robiła mi USG. Takie krótkie włosy, tam opisuje, jak wygląda, że takie do ramion i w ogóle. Mówię, i pan, nawet był pan tutaj z jabłkiem na tym zabiegu. No patrzył na mnie jak po prostu na sprawną inaczej. I on mówi tak, ale u nas żaden taki lekarz nie pracuje. Ja mówię, jak to nie pracuje? Mówi, u nas nie ma takiego lekarza. A jak się pani w ogóle czuje? Czy dobrze? Przecież miała pani narkozę. Mówi, nie, nie miałam narkozy. On mówi, jak to pani miała zabieg bez narkozy? A czy coś panią boli? Ja mówię, że nie, nie, nic mnie nie boli i właściwie czuję się bardzo dobrze i chciałabym wyjść do domu. Mówi, wie pani co, to ja się podpiszę i niech pani już idzie do domu. A jeszcze zadzwoniłam do mojej przyjaciółki. No mówi, tak, ale posłuchaj, moja ciocia miała taki zabieg i naprawdę odebrałam ją następnego dnia, bo jest nieprzytomna była. No i zaczęłam się modlić, Maryjo. I usłyszałam wtedy takie słowa, że jeżeli przyznasz się do mnie przed ludźmi, to ja się przyznam do ciebie przed moim Ojcem w niebie. Dlatego, że o niej mówiłam, że to jakby ona właśnie w ten sposób się objawiła, tak? Czyli, że to też ona była tam na tym zabiegu, w co wierzę. To stwierdziłam, to jest rzecz, którą powinna być w głębokiej narkozie, bardzo niebezpieczny, z wenflonem, ze wszystkim. A on się odbył w sposób zupełnie nie, jakby medycznie niewytłumaczalny.

0: Napisane jest w Piśmie Świętym, że Bóg jest Bogiem żywych, czyli mających dylematy, problemy i sprawy, nie tylko kontemplujących, ale chodzących twardo po ziemi, czasem zygzakiem. No to jak te sprawy się toczą? Bo mówiła pani o tym, że sytuacja tych 12 lat temu była dramatyczna. Te ogromne długi, przenoszenie się z mieszkania do mieszkania, trudności, co ten Bóg na to poradził. Z Najświętszą Marią Panną w roli głównej.
1: Generalnie Bóg pięknie to przeprowadził i że też tak w Piśmie Świętym jest napisane, że tylko prawda cię wyzwoli. Był taki moment, kiedy te długi były przeogromne, kiedy nie wchodząc już w szczegóły na rekolekcję z ojcem Baszaborą, bardzo się właśnie kłóciłam, bo jakby moim cudem miała być eksmisja z mieszkania. Powiedziałam właśnie Bogu, że to jest tak, że cudem to by było, gdyby szejk arabski się we mnie zakochał i spłacił moje długi, a nie to, że dostaję eksmisję. Wróciłam do domu, otworzyłam Facebook i tam było zaproszenie od szejka arabskiego. Bardzo, ale to bardzo wojującego muzułmanina, islamisty, i powiedziałam wtedy, Boże, nie, to poproszę eksmisję, że dziękuję za szejka. Opowiedziałam tą historię mojej znajomej, która była prawnikiem, i ona mnie popchnęła do upadłości konsumenckiej. Tam było bardzo dużo wątków, które były też dramatyczne. Z różnych powodów miałam między innymi wyrok, który musiałam ujawnić w tym wniosku.
0: Związany z podpisywaniem różnych dokumentów?
1: Związany z tą firmą, tak.
0: Tak.
1: Tak, jakby z tymi długami. Jeden prawnik powiedział, że nie ma najmniejszej możliwości, żebym upadłość dostała konsumencką, ponieważ nie ma motywu. I że on stworzy, tak tą prawdę ułoży, że ja tą upadłość dostanę w 1,5 miesiąca, ale generalnie niezgodnie z prawdą. Czyli, że on sam ją sobie wymyśli. Nie, jeżeli mam wygrać, to moja prawda się sama obroni. To nie chodzi tylko o to, żebym nie miała tych długów, ale żebym mentalnie była z nich wolna. I podziękowałam mu. I rzeczywiście potem na stronie domowego kościoła głosiłam, znalazła się prawniczka, która też bardzo długo walczyła ze sobą, żeby w ogóle się podjąć tej sprawy, bo tam było tyle motywów. Powiedziała mi, że widzi, że nie jestem w stanie zapłacić za tą sprawę, a ona co najmniej 12 tysięcy powinna kosztować. Tak była skomplikowana i zagmatwana. I w końcu podjęła decyzję, powiedziała, dobrze, pomogę pani. Mówi, że są tylko 2% szans, czy tam 3% szans, żeby tę sprawę wygrać. Ja powiedziałam, pani Aniu, dajmy Bogu szansę. Nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Złóżmy wniosek. Mówię, i chcę, żeby pani jedną rzecz powiedzieć. Generalnie te długi nie powstały na skutek jakiejś złośliwości mojego męża. To nie jest człowiek zły. To jest człowiek, który jest pogubiony, nieuporządkowany, z bardzo trudną historią, niekochany, odrzucony i cały, tak jakby. Ale on nie zrobił tego specjalnie. On zrobił to, mogę powiedzieć, z głupoty być może, tak? I ja byłam od niego uzależniona. I ona wtedy spojrzała na mnie i mówi tak, no i mam motyw, to jest uzależnienie. Uzależnienie od męża. I na tym oparłyśmy nasz wniosek. Był bardzo długi, zawierał wszystkie rzeczy, które były tak naprawdę przeciwko mnie. Tam były różne trudne historie opisane, które ujawniłam w prawdzie, bo powiedziałam, że tylko prawda mnie wyzwoli. I rzeczywiście w sposób zupełnie niespodziewany, jak złożyłyśmy ten wniosek, w ciągu 2 miesięcy miałam rozprawę. Jak poszłyśmy na tą rozprawę, okazało się, że moja prawniczka nie zapłaciła za wniosek, co z urzędu nam powinno w ogóle spowodować, że ta sprawa nie zostanie przyjęta. Rozprawa się toczyła i pani sędzina zaprosiła nas do środka, była przecudowna, ciepła, taka bardzo empatyczna osoba i mówi, tutaj bardzo dużo wszystko jest wyjaśniane. Ja mam tylko parę pytań, które chciałabym dopytać. I moja prawniczka jeszcze zanim weszłyśmy powiedziała, że ona w ogóle mnie nie będzie do niczego przygotowywała, będę mówiła, co uważam. Natomiast, żebym tylko jednej rzeczy nie powiedziała, że to mój mąż nie zrobił świadomie, bo to jest coś, co być może na tym się sędzia oprze, że mąż to zrobił specjalnie. No i sędzina powiedziała, że ma tylko parę pytań. I teraz z perspektywy czasu wiem, że te pytania były tak zadane, żeby one były na moją korzyść, żeby nikt tej pani sędzi, chyba się mówi, nie zarzucił, że czegoś nie dopatrzyła. Spyta się, czy chcę coś jeszcze dodać. I gdzieś tak wewnętrznie poczułam jednak w sercu, że chciałabym to dodać, że mój mąż nie jest złym człowiekiem. To nie jest naprawdę zły człowiek. To jest... Prawniczka, widzę, że już mdleje. I mówię, nawet próbował, zanim odchodząc, upadłość taką firmową. I na to pani sędzia mówi, że bardzo dziękuję, że pani to powiedziała, ponieważ zapomniałam zadać pani najważniejszego pytania. Żeby móc w ogóle wystąpić o upadłość konsumencką, musiała pani najpierw wystąpić o upadłość firmową. Czy podjęłam taką próbę? Ja mówię, że nie. I ona mówi, wie pani co, i pani jeszcze podpisała, i tu pokazała mi stronę, oświadczenie, że pani ma świadomość tego, że ma pani to zrobić. Czyli i nagle zrozumiałam, że tak naprawdę nie został podjęty bardzo ważny etap, bez którego ta upadłość w ogóle nie powinna się odbyć. Czyli nie było tej upadłości firmowej. Na dodatek nie zapłaciłyśmy za wniosek. I ja tak spojrzałam na tą sędzinę i sędzia tak spojrzała na nią i tak, rozumiem, że pani nie rozumiała, co pani podpisuje. I ona tak zaczęła machać głową, mówi tak, rozumiem, że pani nie rozumiała, tak? Ja powiedziałam, że tak. No i bardzo dziękuję, to wydam teraz oświadczenie. I my wychodzimy, mówię, Ania, jakie oświadczenie? Ona będzie wydawała oświadczenie na temat mojego zeznawania? Ona mówi, nie, będzie wyrok. Pani sędzia mówi do mnie tak. Gdyby była pani normalną osobą, cokolwiek oznacza, że nie jestem, mówi, wyjęła wszystkie nasze błędy, to, że nie zapłaciliśmy, wszystkie, co było przeciwko mnie, mówi, w żaden sposób tej upadłości pani dostać nie może, nie powinna, tak? Ponieważ nic nie przemawia na pani korzyść. Ale my, sędziowie, mamy taką furtkę, z której bardzo rzadko korzystamy, że możemy komuś takiej upadłości konsumenckiej jakby zasądzić wtedy, kiedy nie dopatrzymy się winy. I to z powodów humanitarnych. W pani przypadku korzystam z tej furtki. Po prostu nie dopatruję się w pani winy i zasądzam tą upadłość ze względu na jakby pobudki humanitarne. I ja po prostu, łzy mi stanęły i wychodząc mówię, Ania, mówiłam ci, nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Mimo, że utrudniliśmy w każdy możliwy sposób ten wyrok, udało mi się i rzeczywiście Bóg dąpiął i tą upadłość dostałam.
0: To znaczy prawda, a prawda was wyzwoli.
1: To znaczy, że gdybym się nie oparła na prawdzie, to by się nie udało. Tylko prawda mnie wyzwoliła, która była w pewnym momencie przeciwko mnie.
0: Jeszcze słowo o sercu. My żyjemy w czasie, to nasze serce też się przemienia. Dokąd podążamy i nasze serce też dokąd podąża. Jak ono się zmieniało przez te lata?
1: Myślę sobie.
0: I dokąd ono się wyrywa teraz? No bo on zawsze się dokąd trochę wyrywa, nie?
1: Znaczy, myślę do świętości. Tak, to jest naprawdę nie takiej kanonizowanej świętości, takiej, żebym tu chciała być taką świętą, co to tam ją czczą na ołtarzach.
0: Z obrazka.
1: Tak, ale to takiej po prostu obecności.
0: Takiej ludzkiej świętości.
1: Tak.
0: No dobrze, ale jak to serce? Jaką ono drogą szło i dokąd idzie?
1: Ono idzie drogą do zawierzenia.
0: Co to znaczy w ogóle?
1: Teraz jestem na przykład na takim etapie, że w mojej pracy jest bardzo trudno, zrezygnowałam z mojej pracy, a jeszcze nie mam nowej. W sytuacji, w której zajmuję się sama trójką dzieci, z wynajmem mieszkania bardzo 2,5 tysiąca płacę, ale przyszedł moment, w którym usłyszałam, możesz odejść, tak? Bo jak dostałam tą pracę, to dostałam słowo, posłałam cię jak owce między wilki i mówię, nie, to pomyłka, nie to słowo. Okazało się, że rzeczywiście tak jest, tak? I długi czas słyszałam trwa, a teraz usłyszałam, możesz odejść. I powiedziałam, że jestem już na tym etapie, że już co miałam wnieść, to wniosłam w tą pracę i jestem gotowa z niej odejść. Natomiast też wiem, dałam Bogu szansę, że to nie moja decyzja, także ja odcinam, nie chcę, bo mi tu źle i uciekam, tylko Boże, jeśli chcę, żebym została, to oni z tej szansy nie skorzystają, więc myślę sobie, że Bóg po prostu ma inny plan i czekam, żeby mi pokazał co, chociaż czasami się budzę w nocy z takim, Boże, no po prostu...
0: To tak wszystko pięknie brzmi z jednej strony i te cuda, łaski, jak świeże wiosenne kwiaty, a z drugiej strony, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie tak. I ten wojownik Chrystusa.
1: Legionistka Maryi.
0: Nie ma jednego bez drugiego, nie?
1: Nie ma.
0: To jest tajemnica chyba.
1: Myślę, że ta tajemnica jeszcze tkwi w tym, że trzeba na to dać zgodę. Jezus nie robi czegoś wbrew naszej woli, tak? Że On czeka na tą zgodę. Czasami mój spowiednik, jak przychodzę, to się śmieje. Przyszłość pokłócona czy w zgodzie? Ponieważ ja jestem typem, który 3 dni wali ziemią głową o podłogę, kłóci się, że ja nie chcę tą drogą, Jezu, nie, w ogóle to nie zapomnij, tędy nie pójdę. Po 3 dniach mu przychodzę, mówię, dobrze, Boże, no to jeżeli Ty chcesz, no to chodźmy tą drogą, tak? I mi to zajmuje trochę czasu. Nie jestem taką osobą, która od razu mówi, Panie, po prostu idę w ciemno za Tobą. Muszę się zmierzyć z tym zaparciem się siebie, ale potem przyjmuję i idziemy, tak? I jak już przyjmę i idziemy, to wtedy to, ile dostaje się, jest niesamowite.
0: Wróćmy jeszcze do matki. Na koniec. Jaka ona jest? Ta Maryja? Królowa?
1: Powiem tak. Na ostatnich rekolekcjach ignacjańskich to był czas, kiedy odnajdowałam Maryję w takiej relacji, tak? Ja ją nadal gubię, ale wtedy w takiej obecności w sercu. Bardzo dużo Maryi pojawiało się w moich kontemplacjach, tak? I no, był taki moment nawet, bo to był drugi tydzień, że mówię, Jezu, no ale to Ciebie mam poznawać, tak? A on powiedział, po to ją, Ciebie do niej przyprowadzałem, żebyś to ją poznała. I to jest taka pełna radości, pełna poczucia humoru, trochę figlarności, ale w takim bardzo pozytywnym jakby wyrazie, takim, że to nie jest taka poważna osoba, tak, taka, tylko ona jest ciepła, radosna, spontaniczna. Miałam taki obraz, kiedy Jezus wpadł i mówił: mamo, mamo, przyprowadziłem ci gościa na obiad, tak, i to byłam ja, i częstowała mnie zupą kary i się tak cieszyła, że jestem. Tak niesamowicie, Józefie, Józefie, mamy gościa, tak, i opowiadała o mnie. Też tam miałam taki obraz, w którym Jezus mnie poprosił, żebym była przy Maryi wtedy, kiedy jest jej ciężko. Czyli, że on poprosił mnie o to, nie, że właśnie, żebym ja ją prosiła o obecność, tylko żebym też przy niej być, czyli żebym to ja coś z siebie dała jej, tak? I to było niesamowite doświadczenie, bo na tych ignacjańskich byłam w sierpniu zeszłego roku i to była pierwsza Wielkanoc, kiedy właśnie miałam z tyłu głowy, że Jezus mnie o to poprosił, żebym ja była przy Maryi. Czyli żebym towarzyszyła jej w jej trudzie, wtedy, kiedy jest jej ciężka, a jest jej ciężka.
0: Jak pani widzi tą Najświętszą Marię Pannę w Polsce? Dla Polski?
1: Myślę, że ona jakoś w sposób szczególny nas ukochała, zresztą mówi o tym, tak? Ale może też dlatego nas szczególnie ukochała, że my mamy do niej duże bardzo nabożeństwa, znaczy, że my mamy właśnie do niej dużo ciepła, więc to jest jakby relacyjność, czyli ona do nas przychodzi, bo się czuje przyjęta, tak? Ale ta Polska jest w sposób szczególny, nawet ten różaniec do granic, to też pokazuje, że ja jestem z wami, tak? Zawierzenie jakby Polski Maryi. I mogę też powiedzieć o takiej niesamowitej historii, gdzie siedziałam z dziećmi, pracuję w szkole i teraz jak wybuchła wojna, było w całym w niepokoju. I mi przyszła taka myśl, mówię, ale wiecie co? Ale my jesteśmy Maryi. Maria nas kocha, tak? Maria, jesteśmy jej dziećmi. I mówię, zobaczcie, już jeden cud, żeby nas ochronić, żeby nas obronić, już dokonała. To była bitwa warszawska w 1920 roku i te dzieci się tak uspokoiły. To było takie niesamowite, że one przestały się bać. Tak jakby ta Maria do każdego z nich konkretnie podeszła i przytuliła i powiedziała: ty się nie martw, tak?
0: Bądźmy jak te dzieci.
1: Bądźmy jak te dzieci, o, zdecydowanie.
0: A moim gościem była dziś legionistka Maryi, Matki Bożej Pięknej Miłości, Paulina Lipińska. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom, i będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodu, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.
1: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który idzie do Jerozolimy. W sposób zaskakujący dla uczniów. Szybko, zdecydowani, niemal w pośpiechu. To tempo budzi w nich lęk, bo on sam mówi wprost, co go tam czeka. Wyszydzenie, ubiczowanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus widzi wszystko jasno i nie ucieka od tego, co trudne. A uczniowie jakby byli w innym świecie. O ile w ogóle słuchają, to zatrzymują się na jednym słowie: chwała. I od razu pojawia się prośba o miejsce po prawej i lewej stronie w Jego Królestwie. Chciałoby się skomentować: Ech, ci uczniowie, tylko sława i kariera im w głowie. Ale ten komentarz szybko wraca do nas samych, bo przecież my również łatwo szukamy raczej chwały niż krzyża. Właśnie dlatego warto uporządkować to, co Jezus pokazuje: intencje, drogę i skutek. Intencją Jego drogi do Jerozolimy jest miłość. To ona jest jedynym motorem tego pośpiechu Jezusa. Nie chodzi o cierpienie samo w sobie, ale o człowieka, którego chce wyrwać z mocy zła i otworzyć mu niebo. Miłość jest początkiem wszystkiego i jedynym sensem tej drogi. Drogą do tego celu jest krzyż. I tu trzeba jasno powiedzieć: cierpienie nie jest dobrem samo w sobie i nigdy nie jest celem ani Boga, ani człowieka. Ale w świecie zranionym grzechem miłość często prowadzi przez trud, poświęcenie i ból. Krzyż staje się więc konsekwencją miłości, a nie jej zaprzeczeniem. W doskonałej miłości nie byłoby cierpienia, ale my żyjemy w świecie, gdzie grzech rani, dlatego miłość musi być często ofiarna. Skutkiem tej drogi jest chwała, ale i to bardzo ważne, nie jako coś, co Jezus sobie wyznacza jako cel, lecz jako owoc, który sam się pojawia. Sprawiedliwość Boża niejako domaga się, by tak wielka miłość została uwielbiona – Jednak chwała nie jest tu celem zabiegania, ale konsekwencją miłości aż do końca. I teraz wraca pytanie do nas, jak żyć tą Ewangelią? Najpierw trzeba odwrócić porządek uczniów, nie zaczynać od chwały, ale od miłości. Bo jeśli ktoś naprawdę doświadcza, że jest kochany przez Boga, to ludzka chwała przestaje być najważniejsza, staje się czymś drugorzędnym. Im większa miłość, tym większa zdolność do ofiary. Mała miłość, małe poświęcenie. Wielka miłość, wielka gotowość do oddania siebie. Dlatego Jezus nie potępia samego pragnienia chwały, ale porządkuje je. Chwała nie jest pierwsza. Pierwsza jest miłość. Przestań myśleć jak uczniowie zapatrzeni w siebie, a zacznij patrzeć jak Jezus, który idzie drogą miłości, nawet jeśli prowadzi ona przez krzyż, bo wie, że na końcu jest życie.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
3: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Maj, bo tak właściwie nie zauważyłem w ostatnich programach, że wiosna już od jakiegoś czasu, prawie miesiąca. No maj, ten miesiąc kwitnących kasztanów i specyficznego rodzaju napięcia, które od pokoleń unosi się w murach polskich szkół, a więc o egzaminach dojrzałości, o maturach, ale też w pewnym sensie nie tylko matury precyzują ten majowy edukacyjny miesiąc, ponieważ jeszcze są egzaminy ośmioklasistów. I to wszystko skłoniło mnie do refleksji nad niezwykłą spuścizną, jaką pozostawiło nam dwudziestolecie międzywojenne. No bo dziś, patrząc na eleganckie czapki, stroje i przedwojenne świadectwa, mamy taką tendencję do idealizowania tamtego systemu. Widzi się w nim niemal mityczną krainę porządku, etosu i wysokiej kultury, w odróżnieniu od tej dzisiejszej szkoły. Oczywiście przesadzam, ale no, ale różne są opinie. Prawda jest jednak znacznie bardziej złożona. Dlaczego? Bo to była heroiczna walka z chaosem, biedą i zacofaniem, a trud ujednolicenia systemu na każdym szczeblu nauki po 123 latach niewoli, no był to po prostu wysiłek gigantyczny, nawet niewyobrażalny, nawet zmiany gimnazjum, liceum, obecne zmiany programowe od czasu do czasu, to nic w porównaniu z tamtymi czasami. Trzeba też pamiętać, że w miastach takich jak Warszawa, program jest o Warszawie, panowało takie parcie do nauki wreszcie. Można było w większości domach dzieci mogły pójść do szkoły, a dyplom nie był tylko kartką papieru, a w pewnym sensie taką realną windą społeczną. I przyznam szczerze, choć od moich własnych egzaminów już minęło sporo czasu, że matura moja, matura wciąż żyje w mojej pamięci tak silnie, że no, czasem mam takie sny, że budzę się z lękiem, śniąc, że to właśnie jutro. Już za dzień albo już za chwilę matura, jak to śpiewali. Jak to śpiewał chyba Czerwone Gitary. No a ja oczywiście w głowie mam pustkę. Myślę, że ten taki maturalny trochę, nie tyle koszmar, a taki sen, no to chyba jest rzecz, która łączy wszystkich i współczesnych, i dawnych, i wszystkie pokolenia. No chyba, że ktoś był niesamowicie przygotowany i dla niego matura to była tylko, jak to się mówi, betka. I proszę Państwa, pozwólcie Państwo, że przejdziemy do opowieści, jak budowano fundamenty polskiej szkoły. W ogóle tą drugą część maja i moich audycji poświęcę właśnie oświacie, szkolnictwie, no i różnym takim tematom około tych wydarzeń. Otóż może krótkie wprowadzenie sposobami nauczania oraz nowoczesnych

własnymi poglądami na temat wychowania dzieci i młodzieży. Zainteresowano się mocno w Polsce na początku XX wieku, choć to nie oznacza, że i wcześniej się nie interesowano. Pod zaborami, mimo niesprzyjających warunków politycznych, polscy nauczyciele organizowali tajne kursy, zjazdy, też spotkanie, na których dyskutowano o metodach choćby Marii Montessori, czy ideach wychowania obywatelskiego. I wszystkie te nieśmiałe próby ujednolicenia, wprowadzenia do oświaty nowych programów, no nabrały oczywiście dynamiki dopiero po wybuchu I wojny światowej. Powstała centralna, właściwie taka komisja pedagogiczna, czy centralne biuro szkolne. No a jeszcze trzeba było poczekać do 1915 roku, tu jeśli chodzi o Warszawę, no kiedy pod okupacją niemiecką, tą pierwszą, nagle można było otworzyć polskie szkoły i polskie uniwersytety, czy szkoły wyższe. Oczywiście ten system już po odzyskaniu niepodległości był budowany w gruncie rzeczy od zera, a to ujednolicenie oświaty no było zadaniem wybitnie karkołomnym, bo jak Państwo się domyślają, po tylu latach zaborów Polska, czy raczej Rzeczpospolita, dysponowała trzema różnymi systemami edukacyjnymi. Oczywiście najgorsza sytuacja panowała w zaborze rosyjskim, gdzie nie było powszechnego szkolnictwa państwowego, nawet, znaczy nie było przymusu szkolnego, w związku z tym analfabetyzm sięgał tutaj niekiedy 60 czy 70% całej populacji. Oczywiście w Warszawie było dużo lepiej, ale już kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy było coraz gorzej. Właściwie na tle całego Królestwa i wtedy Rzeczpospolitej Warszawa jawiła się trochę jak taka edukacyjna wyspa. No a w tych bardziej oddalonych województwach wschodnich, gdzie w latach 20. szkolnictwem powszechnym objęte było zaledwie około 35% dzieci, to ten wskaźnik warszawski był całkiem dobry. Tutaj zbliżał się prawie do 98%. No dlaczego? No stolica była przede wszystkim centrum życia intelektualnego, co przekładało się też na liczbę placówek, i to niekoniecznie państwowych, tych było akurat najmniej, ale przede wszystkim funkcjonowało bardzo dużo szkół, na przykład gimnazjów prywatnych. Około 100 szkół tego typu w Warszawie w latach, w połowie lat 20. istniało. To było bardzo dużo, porównując z innymi, nawet średnimi miastami, nawet większymi. Żeby porównać to z pałaciami krajów z Kresu Wschodnich, to znalezienie szkoły średniej tam no, graniczyło nieraz z cudem. Po prostu nie było takowych szkół. I ta dysproporcja, proszę Państwa, rodziła też napięcia społeczne. Dlaczego? Matura w Warszawie była przepustką do kariery w administracji państwowej, podczas gdy młodzież wiejska czy nawet mało miasteczkowa w tym kontekście z mniejszych miejscowości, no dostanie się w ogóle do jakiejkolwiek szkoły na początku podstawowej, czy ukończenie choćby 4 klas tej szkoły podstawowej, choć teoretycznie była szkoła powszechna 7-letnia, no graniczyło po prostu z, jak powiedziałem już, cudem, ale było praktycznie niemożliwe. Jedną z największych bolączek kształcenia średniego w II Rzeczypospolitej był jej elitarny charakter, no wynikający przede wszystkim oczywiście z kosztów. O ile szkoła ta powszechna, podstawowa, była przynajmniej w teorii bezpłatna, no bo sama nauka była bezpłatna, no ale trzeba było te dzieci wyposażyć w różne rzeczy niezbędne do szkoły, co w wielu rodzinach było dużym problemem i nawet w Warszawie, aby to wszystko sfinansować. O tyle trzeba pamiętać, że gimnazja, właściwie wszystkie szkoły średnie, nawet państwowe, pobierały czesne. Oczywiście w prywatnych były one wyższe, w państwowych były niższe, tylko do tych państwowych, no, tych państwowych nie było tak dużo, nie było aż tak dużo miejsc. Ile wynosiło takie czesne? No zazwyczaj płaciło się rocznie. W latach 20. tu będę mówił w okresie po wielkiej i właśnie hiperinflacji, a jeszcze przed kryzysem, to około było 200, może 300 zł rocznie. No to było całkiem sporo. Jeżeli byśmy ustawili, że pensja robotnika to około 100-120 zł, to bardzo dobra pensja, ale trzeba było z tego jeszcze wyżywić rodzinę, no to taki wydatek 300 zł rocznie
był bardzo, bardzo wysoki. No i do tego oczywiście i mundury, przybory, podręczniki, wszystko to powodowało, że do szkoły powszechnej, czy do średniej powszechnej, nawet w Warszawie, no nie każdy mógł chodzić, mówię tu w kontekście dzieci, czy potem młodzieży, ponieważ rodziców na to nie było stać. Oczywiście były systemy stypendiów i pewnych zapomóg, czy zwolnień, no ale dotyczyło to małego procenta uczniów. Szkolnictwo prywatne, liczne w Warszawie, bywało jeszcze droższe. Były też gimnazja wyznaniowe, czy społeczne, ale te były właściwie dostępne niemal wyłącznie dla dzieci inteligencji, czy wyższych urzędników, czy zamożnego mieszkaństwa. W efekcie w pewnym sensie matura, proszę Państwa, nie była tylko egzaminem z wiedzy jak dzisiaj, ale taką swoistą cenzusem majątkowym, tak, no po prostu generalnie bardzo rzadko trafiło się, aby z biedniejszych domów przez ten szczebel edukacji aż do matury taki młodzieniec, czy taka panna, bo już przecież edukacja dziewczynek i kobiet była. No, było na to przyzwolenie, co jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nie było takie powszechne. Dobrze, to taki mały wstęp, a teraz opowiem za chwilkę, oczywiście po przerwie, o reformie Jędrzejowicza, bo tak zazwyczaj ta mała, duża matura, co to jest, to dzisiaj wyjaśnię dla tych, co nie wiedzą. A kilka minut muzyki. Wracam za 2-3 minuty.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Opowiadam dzisiaj Państwu w kontekście oczywiście matur i też egzaminów ośmioklasistów, no bo to też dla młodego człowieka taki pierwszy poważny test o tych przedwojennym systemie edukacji i szkolnictwa, oczywiście w dużym kontekście warszawskich doświadczeń. Mówiłem Państwu o tych pierwszych próbach ujednolicenia systemu szkolnictwa siedmioklasowej szkoły powszechnej i ośmioletniego gimnazjum, gimnazja płatne, szkoły średnie w ogóle płatne i te państwowe, no i oczywiście prywatne, to wiadomo. Natomiast szkoła powszechna miała być bezpłatna. To jedno z założeń właściwie tego systemu szkolnictwa. Przełomem miała być reforma Janusza Jędrzejewicza, sanacyjnego w zasadzie polityka. Ta reforma z 1932 wprowadziła w pewnym stopniu nowy ustrój szkolny, to znaczy sześcioletnią szkołę powszechną, po której następowało czteroletnie gimnazjum. Oczywiście, może inaczej, były szkoły trzech stopni powszechnej i jeżeli dziecko chciało uczyć się w tej szkole średniej, to kończyło cztery klasy szkoły powszechnej i potem przechodziło do gimnazjum. Gimnazjum było gimnazjum niższe, czyli takie, które dawało te podstawy i potem czteroletnie gimnazjum i to gimnazjum niższe dawało tak zwaną małą maturę. No, ta mała matura to już było coś, a następnie, jeżeli ktoś chciał zdawać dalej na studia, miał takie ambicje i możliwości przede wszystkim, to było dwuletnie liceum, które kończyły się tą dużą maturą. Czyli ten system taki był, niby miał, chodziło o drożność, że wszystkie dzieci, przynajmniej te, które chciały, miały możliwość z tych mniejszych szkół, z mniejszych ośrodków dalej uczyć się w szkole średniej. Czy to się udało, to już zupełnie inna sprawa. Czyli mała matura to po czteroletnim gimnazjum, a dwuletnie liceum kończyło się dużą maturą. Po małej maturze nie można było iść na studia. Trzeba było robić ewentualnie jakieś egzaminy dodatkowe, gdyby ktoś się zdecydował po jakimś czasie. Ale dawała już pełne wykształcenie średnie, ogólnokształcące. Zresztą ta mała matura to już było coś. Proszę pamiętać, że w całym społeczeństwie, wszyscy obywatele, jakbyśmy ich policzyli, to wyższe i średnie wykształcenie miało tylko 5%, więc ogólnie ludzi w związku z tym mała matura to już było coś. Można było się ubiegać o pracę w urzędach, otwierało to drogę do liceów zawodowych czy pedagogicznych. No a ta duża matura w liceach, profilach, zresztą jak zwykle klasycznym, humanistycznym i takim matematyczno-fizycznym, była już stricte przygotowaniem do studiów wyższych. Ilu było maturzystów w Warszawie? No ta dynamika rosła, o ile w połowie lat 20. egzamin dojrzałości zdawało rocznie mniej więcej w stolicy około 3000 uczniów, to po tych reformach Jędrzejowicza i tuż przed wybuchem wojny, co też wpływ pewnie miała lepsza koniunktura gospodarcza i wtedy można było pozwolić sobie, jeżeli ktoś miał stałą pracę, dobrą pracę, nawet niekoniecznie urzędniczą, ale dobrą pracę na przykład robotniczą na takim nieco wyższym stanowisku niż prosty robotnik, to wtedy można było już pomyśleć o kształceniu nawet nie jeżeli dwójki, to przynajmniej jednego dziecka, bo liczba przed wybuchem wojny maturzystów już wzrosła w Warszawie do 6000, no nie licząc jeszcze tych licealistów ze szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących. No, prawda jest taka, że Warszawa generowała niemal 20% wszystkich maturzystów w skali całego państwa. No to też pokazuje siłę, ale też ten ekonomiczny aspekt Warszawy. No jednak tu ogniskowało się życie i kulturalne, i ekonomiczne właściwie elity Polski. No taka była prawda. Znalazłem tutaj, bo czy egzamin z matury był wtedy wymagający? No to Może posłuchajmy. Temat często łączyły literaturę z etyką, z patriotyzmem. I tu znalazłem trzy takie tematy z języka polskiego. Wpływ poezji romantycznej na kształtowanie się ducha narodowego. W Polsce oczywiście. Ale mamy jeszcze rola pracy w życiu człowieka i narodu na podstawie nadniemnym Elizy Orzeszkowej i ludzi bezdomnych Żeromskiego. A jeszcze jest stosunek jednostki do zbiorowości w utworach współczesnych pisarzy polskich. Oczywiście były też tematy związane z historią, ale to zresztą sama młodzież postrzegała maturę z takim i pewnym ogromnym namaszczeniem, ale takim lękiem. No dlaczego? No był to moment taki bardzo przełomowy w życiu, jak zresztą dzisiaj w życiu młodego człowieka, ale takie przejście do świata dorosłych. Abiturient z przypiętą białą wstążką, czy charakterystyczną czapką szkolną, był postacią szanowaną na ulicach Warszawy. No, prawda jest taka, że sukces na maturze oznaczał awans społeczny, bo wejście do elitarnej grupy inteligencji. Państwo, potrzebując jednak rąk do pracy przy modernizacji kraju i wymaganiach technicznych, kładło też duży nacisk na szkolnictwo zawodowe. To było coś, co rzeczywiście reforma Jędrzejowicza bardzo dobrze wprowadziła, czyli te licea zawodowe, szkoły w ogóle zawodowe, właśnie powstawały wtedy liczne szkoły handlowe, techniczne, rzemieślnicze. Oczywiście równolegle nie zapominano o walce z analfabetyzmem. Rozwijano seminaria nauczycielskie i kursy pedagogiczne, ponieważ tych nauczycieli zawsze brakowało. I to, prawdę powiedziawszy, właśnie te seminaria nauczycielskie i kursy pedagogiczne były szansą dla wielu młodych ludzi z uboższych warstw, bo często oferowały internaty i były krótszą drogą do zdobycia zawodu niż oczywiście klasyczne uniwersytety, które po pierwsze były dużo droższe i były właściwie nieosiągalne dla wielu młodych ludzi, którzy chcieli się jednak kształcić. Zresztą nauczyciele w II Rzeczypospolitej, to jest osobny temat, zwłaszcza na prowincji, byli w pewnym sensie misjonarzem polskości, a ich przygotowanie merytoryczne początkowo, jeszcze w latach, na początku lat 20., no nie było może najwyższe, bo brakowało nauczycieli, brakowało kadr, ale stopniowo było coraz wyższe i wydaje się, że ten system, czerpiąc zresztą z najlepszych wzorców europejskich, bardzo dobrze się tutaj w Polsce sprawdzał. Czyli szkolnictwo w II Rzeczypospolitej, jeżeli chcielibyśmy to jakoś zakończyć, no było systemem pełnym kontrastów. No, oczywiście z jednej strony borykało się z biedą, niedofinansowaniem, ogromnymi różnicami regionalnymi. No, z drugiej strony dzięki pasji pedagogów, no i oczywiście reformom, no, udało się stworzyć model edukacji, który wychował przyszłych pokolenia Kolumbów. No, ktoś mógłby powiedzieć, że to była wysoka cena, ale to już zupełnie inna sprawa, no, ale na pewno wychowywał ludzi o niezwykle silnym kręgosłupie moralnym, no i wydaje się szerokich horyzontach intelektualnych, bardzo odpowiedzialnych. Też oczywiście, ja już tutaj nie mówię, ale ten kult, zwłaszcza po przewrocie majowym, kult państwa, kult też marszałka Piłsudskiego też odgrywał w szkolnictwie oczywiście państwowym głównie dużą rolę i Warszawa jako serce tego systemu, no, wykraczała, wydaje się, poza standardy. No i w pewnym sensie mogą budzić takie kontrowersje, ale również podziw dla determinacji odrodzonego państwa. To był naprawdę duży wysiłek. Natomiast jak to o dziewczętach chciałem tutaj też powiedzieć, bo to jest ciekawa sprawa z tym, z tą edukacją kobiet, bo to jest przecież jeden z podstawowych postulatów jeszcze ruchów emancypacyjnych sprzed I wojny światowej. Ale o tym patrzę na czas po krótkiej muzycznej przerwie.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Otóż sytuacja edukacyjna kobiet, gdybyśmy je tą sytuację tak rozpatrywali, to trzeba by pamiętać, że ta na przełomie jeszcze XIX i XX wieku i nawet na początku niepodległej Rzeczypospolitej, to można powiedzieć fascynująca, choć pełna wybojów droga od tajnych kompletów jeszcze za czasów carskich do uniwersyteckich auli. I tu, prawdę powiedziawszy, aby zrozumieć, jak wielki skok cywilizacyjny dokonał się w II Rzeczypospolitej, spójrzmy w realia panujące przed rokiem 1915, zwłaszcza na terenie zaboru rosyjskiego, w tym i samej Warszawie. Otóż przed odzyskaniem niepodległości ścieżka edukacyjna dziewcząt była właściwie wybitnie ograniczona. Oczywiście w Warszawie funkcjonowały liczne prywatne pensje żeńskie, które uczyły języków, dobrych manin i potajemnie przemycały wiedzę, zwłaszcza po 1905 roku, po tych zmianach na przykład o polskiej historii. Jednak musimy pamiętać, że ukończenie takich kursów nie dawało absolutnie żadnych państwowych uprawnień. Dyplom pensji właściwie nie uprawiał do podjęcia studiów wyższych. Można byłoby co najwyżej zostać po ukończeniu renomowanej pensji nauczycielką domową, guwernantką, jak to się wtedy mówiło. Zresztą i tak na terenie Imperium Rosyjskiego uniwersytety, szkoły wyższe w zasadzie były dla kobiet, nie w zasadzie, ale były zamknięte. Jeśli młoda i kobieta z ambicjami zawodowymi i naukowymi chciała studiować za granicą, tu szwajcarskie uniwersytety były po raz pierwszy otworzyły swoje podwoje dla kobiet, potem Francja. No, uczelnie te wymagały oficjalnego świadectwa dojrzałości i żeby zdobyć takowe, Polki musiały zdawać egzaminy w szkołach rządowych. No, ale to były szkoły o innym systemie i reżimie. No i oczywiście nauka była wyłącznie w języku rosyjskim. No, takich placówek było dużo, choćby to słynne trzecie rządowe gimnazjum żeńskie. Słynne było dlatego, że w jej murach uczyły się właściwie siostry Skłodowskie i Maria. Zresztą ukończyła je ze złotym medalem, nie dlatego, żeby bardzo lubiła uczyć się po rosyjsku, ale innej drogi po prostu, żeby studiować nie było. Trzeba było ten dokument atestat zrelości, jak to się mówi, otrzymać właśnie w takim żeńskim gimnazjum, ale rządowym. Studia oczywiście zagraniczne wiązały się z ogromnymi kosztami wtedy, na które, no, które stać było tylko nielicznych. Zresztą historia Marii i siostry Bronisławy jest tutaj standardowym przykładem siostrzanej solidarności, bo dziewczęta zawarły pakt zapewne z rodzicami również. Najpierw Maria pracowała jako guwernantka na prowincji, by finansować studia medyczne Broni, a gdy ona właśnie została lekarką, pomogła Marii w opłaceniu jej nauk na Sorbonie. Dla tych kobiet, które nie mogły wyjechać, Warszawa oferowała jednak przed I wojną światową bardzo unikalną, a ważną, i chcę o tym powiedzieć, alternatywę, tajne nauczanie. Nie chodzi o te okupacyjne tajne nauczanie. A najsłynniejszą inicjatywą były tak zwane latające uniwersytety. Bardzo ciekawa rzecz, bo na bardzo wysokim poziomie, gdzie kobiety, ale nie tylko, mogły właśnie dokształcić się, mogły właściwie w ogóle zdobyć wiedzę. One nic nie dawały tak naprawdę, no ale dawały przynajmniej taką możliwość jakiejś edukacji. Później zostały przekształcone w towarzystwo kursów naukowych, oferowały kobietom wykłady naprawdę na poziomie bardzo wysokim, na poziomie wręcz akademickim, prowadzone przez wybitnych polskich uczonych. Nie dawały formalnie żadnych dyplomów, ale kształtowały elitę intelektualną przyszłej niepodległych Polski. Po 1918 roku sytuacja zmieniła się diametralnie. Kobiety w Polsce odzyskały już nie tylko ojczyznę, ale zdobyły też pełne prawa wyborcze, konstytucyjną równość. No i to musiało odnaleźć się, czy raczej dać odzwierciedlenie w oświacie. No zresztą, prawdę powiedziawszy, o kształt nowego systemu toczyła się bardzo ostra walka polityczna, tu lewica, głównie związana z PPS-em, zaciekle walczyła właśnie o szkołę jednolitą, bezpłatną i państwową jednolitą, czyli ten program dla wszystkich dzieci, dziewczynek i chłopców taki sam. Natomiast i oczywiście dla wszystkich z wszystkich warstw społecznych, bo to też było ważne, co miało znieść raz na zawsze bariery klasowe i, no i przede wszystkim płciowe. Ten postulat nie zrealizowano w 100%, to jednak program nauczania w szkołach powszechnych ujednolicono. No i w związku z tym po szkołach powszechnych w II Rzeczypospolitej dziewczęta dość masowo ruszyły do szkół średnich. Jeśli byśmy patrzyli przed I wojną światową, to ten stosunek uczennic, no ale to wiadomo dlaczego, był stosunkowo niski. To już w latach 30. stanowiły, mówię tutaj o młodych kobietach, właściwie jeszcze dziewczynach, to już około 40% wszystkich uczniów gimnazjum i do małej, jak i dużej matury przystępowały rocznie tysiące młodych Polek, a prawdę powiedziawszy, przerzuciło się to potem, czy dało to odzwierciedlenie w wyższych uczelniach, gdzie już około 15 tysięcy kobiet pod koniec lat 30. studiowało, co właściwie stanowiło około chyba 30% wszystkich studentów. I dlaczego o tym mówię? Bo był to wynik stawiający Polskę wtedy w ścisłej, proszę Państwa, europejskiej czołówce. Oczywiście to szkolnictwo średnie dla dziewcząt w dużej mierze opierało się na państwowych i prywatnych gimnazjach. W większości gimnazja były niekoedukacyjne, choć później w latach 30. były już szkoły koedukacyjne. No, te niektóre zresztą z dumą kontynuowały te gimnazja tradycje dawnych pensji. No, w Warszawie Prym wiodły te renomowane, elitarne placówki dla dziewcząt, jak Państwowe Gimnazjum Żeńskie imienia Klementyny Stańskiej-Hoffmanowej, czy słynne Gimnazjum imienia Królowej Jadwigi, czy Gimnazjum imienia Narcyzy Żmichowskiej, są te szkoły do dzisiaj jako lica istnieją. No, bardzo rygorystyczna, słynna była też szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny imienia. No, ale ważnym aspektem tej oświaty II Rzeczypospolitej była szybka feminizacja zawodu nauczycielskiego, zwłaszcza na szczeblu szkół powszechnych. Dlaczego? No, państwo masowo otwierało seminaria nauczycielskie, w większości dla dziewcząt, chociaż były też i dla chłopców, właśnie dla mężczyzn. Dlaczego tak też się działo? No, z jednej strony wpisywało się tą w tradycję patriarchalnie postrzeganej kobiety jako urodzonej wychowawczyni, która predysponowanej do opieki nad dziećmi, czy też edukacją dzieci, ale z drugiej, a nawet prawdę powiedziawszy, to było ważniejsze, brutalna, a ekonomia tutaj zwyciężyła. Po prostu nauczyciele zarabiali niewiele, przez to mężczyźni, na których jeszcze wtedy ciążył jednak obowiązek utrzymania rodzin, no uciekali do innych zawodów, do wojska, administracji czy przemysłu, a kobiety chętnie wypełniały tę lukę, no traktując pracę w szkole jako krok do niezależności finansowej. Ale prawda jest też taka, że wraz z tą feminizacją zawodu obniżyły się też pensje, no bo kobietom płacono po prostu mniej. Przykro mi to powiedzieć. Związek zresztą tej edukacji dziewcząt z emancypacją był po prostu właściwie bezpośredni, bo dyplom takiej szkoły, czy mała matura, czy matura z liceum zawodowego pozwalał na podjęcie pracy urzędniczki, telegraficki, księgowej, lekarki, czy lekarki to marzenie, higienistki, czy nauczycielki. No i młode kobiety stawały się widoczne w przestrzeni publicznej, jak i w przestrzeni zawodowej. Jednak nie ma co lukrować tutaj, proszę Państwa, rzeczywistości. Polska międzywojenna pozostawała krajem patriarchalnym, mimo prawnego równouprawnienia kobiety zarabiały na tych samych stanowiskach często 20, nawet 30% mniej niż mężczyźni i rzadko awansowały na stanowiska kierownicze, na przykład dyrektorem żeńskiego gimnazjum, właściwie bardzo często był mężczyzna, a chyba już najbardziej jaskrawym przykładem systemowej dyskryminacji była tak zwana ustawa celibatowa na Śląsku, która zwalniała z pracy nauczycielki wychodzące za mąż. W ogóle był taki nacisk, żeby kobieta, nauczycielka była niezamężna. No i stąd taka dziwna to dziwna z dzisiejszego punktu widzenia dziwna. No na Śląsku akurat to było związane z tradycją. Oczywiście ogromne różnice istniały między miastem a wsią. W Warszawie widok wykształconej, pracującej kobiety w modnej garsonce stał się trochę normą. Też takie zdjęcia przetrwały, stąd my mamy takie wyobrażenie. No a na głębokiej prowincji posyłanie córki nawet do szkoły powszechnej bywało przez chłopców trochę traktowane, przez chłopców jak przez chłopców, to jako kolegów, ale przede wszystkim przez mieszkańców prowincji jako taka fanaberia i straty rąk do pracy w polu. No, musimy kończyć, zagadałem się, ale dokończymy ten temat oświaty w przyszłym tygodniu. Życzę miłego weekendu, pogodnego przede wszystkim. Życzył dla Państwa Dominik Wędołowski i do usłyszenia jak zwykle za 7 dni.
0: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

Potem człowiek zdoroślał ze szczętem. Został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopca.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
2: Natomiast święty Jan, ewangelista, w tym miejscu widzi potrzebę jakby szczególnego uwiarygodnienia. Pisze tak: zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. I równocześnie stwierdza, że w tym przebiciu Chrystusowego boku wypełniło się pismo, które mówi: kości jego łamać nie będziecie, a na innym miejscu będą patrzeć na tego, którego przebili. Ten właśnie ewangeliczny zapis stoi u podstaw całej tradycji kultu serca Pana Jezusa. Tradycja ta rozwinęła się szczególnie od XVII wieku w związku z objawieniami świętej Małgoraty Marii Alacoque, francuskiej wizytki. Nasze stulecie jest świadkiem intensywnego rozwoju nabożeństwa do serca Chrystusowego, o czym świadczy wspaniała litania

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli o świętej liturgii, wygłoszonej podczas audiencji generalnej Plac Świętego Piotra, Watykan, 20 maja 2026 roku. Sam Chrystus jest wewnętrzną zasadą misterium Kościoła, świętego ludu Bożego, zrodzonego z jego przebitego boku na krzyżu. W świętej liturgii, mocą swojego ducha, on nadal działa, uświęca Kościół swoją oblubienicę i włącza go do swojej ofiary składanej Ojcu. Wypełnia swoje absolutnie jedyne kapłaństwo. On, który jest obecny w głoszonym słowie, w sakramentach, w osobach celebrujących szafarzy, w zgromadzonej wspólnocie oraz w najwyższym stopniu w Eucharystii. Tak więc według świętego Augustyna, sprawując Eucharystię, Kościół przyjmuje ciało Pana i staje się tym, co przyjmuje. Staje się ciałem Chrystusa, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. To jest dzieło naszego odkupienia, które upodabnia nas do Chrystusa i umacnia nas w komunii. W liturgii świętej ta komunia urzeczywistnia się poprzez obrzędy i modlitwy. Rytuały Kościoła wyrażają jego wiarę, zgodnie ze słynnym wyrażeniem lex orandi, lex credendi, i jednocześnie kształtują tożsamość eklezjalną, głoszone słowo, celebracja sakramentu, gesty, milczenie, przestrzeń. Wszystko to ukazuje i nadaje kształt ludowi zgromadzonemu przez Ojca, ciału Chrystusa, świątyni Ducha Świętego. Każda celebracja staje się w ten sposób prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie, jak przypomniał święty Jan Paweł II.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 23 maja 2026 roku. Zjazd rodzinnych kół różańcowych w parafii świętej Faustyny na Brudnie.
3: W liście do Galatów święty Paweł apostoł, jaką przeprowadza, powiedziałbym, krótką katechezę, która jest jakby fundamentem tego naszego zadania. Jedni drugich brzemiona noście, czyli jedni drugim pomagajcie. To nic nadzwyczajnego wydaje się, ale tutaj trzeba by bardzo sprecyzować kierunek tej czynionej pomocy. Bo to, że trzeba drugiemu człowiekowi pomagać tak, jak inni pomagają nam, to jak wspomniałem, nic nadzwyczajnego. To serce nam w każdym momencie podpowiada, że to jest normalna funkcja każdego z nas. Ale to, na czym zastanawia się święty Paweł, dotyczy szczególnie tej pomocy na naszej drodze do zbawienia. Jedni drugich brzemiona noście, czyli jedni drugim pomagajcie, abyśmy się mogli zbawić.
1: Dobre słowo pasterzy.